0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106,2 FM Radio Warszawa minęła 6.30. Minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Od 27 czerwca do 2 lipca odbędzie się piesza pielgrzymka honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Plicą. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Franciszku, dlaczego z Tobą? I nawiązuje do duchowości świętego Franciszka oraz błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Mówił w poranku z Radiem Warszawa kapucyn ojciec Grzegorz Filipiuk.
2: My to nazywamy, że to jest pielgrzymka na dobry początek wakacji, dlatego że zawsze po zakończeniu roku szkolnego, dosłownie piątek w tym tygodniu mamy zakończenie. W sobotę zjeżdżamy się do Zakroczymia. Kto chce pójść w tę pielgrzymkę, tam nocujemy w Zakroczymiu, w naszym klasztorze kapucynów. I potem rano w niedzielę po mszy świętej wyruszamy śladami ojca Honorata.
1: Każdego dnia na trasie Pątnicy będą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i rozważaniach. Jak dodał zakonnik, pielgrzymka jest skierowana do całych rodzin.
2: Tak od 20 paru, ostatni dzień jest tam 17 chyba, do 31 kilometrów. Także nie jest to aż tak ciężka pielgrzymka. Zapraszamy szczególnie też całe rodziny i dzieci też idą i młodzież.
1: Organizatorzy podkreślają, że pielgrzymka ma charakter otwarty i mogą w niej wziąć udział zarówno rodziny, jak i osoby poszukujące czy wątpiące w wierze. Celem uczestników będzie sanktuarium błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski wydała praktyczny komentarz do listu apostolskiego papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi poświęconego ochronie małoletnich w Kościele. Poradnik ma pomóc osobom towarzyszącym skrzywdzonym, wykorzystaniem seksualnym w Kościele, ujednolicić standardy i pomocy i prewencji. Prezentacja praktycznego komentarza do listu apostolskiego motu proprio papieża Franciszka Vos Estis Lux Mundi odbyła się w siedzibie sekretariatu KEP w Warszawie. Specjalistka do spraw komunikacji Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski Magdalena Dobrzyniak przekazała, że prezentowana publikacja jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem obowiązujących od 3 lat przepisów dotyczących reagowania na przestępstwa seksualne w Kościele katolickim. Dodała, że powstała z myślą o tych, którzy w swojej codziennej pracy towarzyszą osobom skrzywdzonych i o tych, którzy budują system ochrony i bezpieczeństwa w Kościele. Prezeska Fundacji Magdalena Bogdan poinformowała, że publikacja jest efektem prac zespołu specjalistów prawa kanonicznego związanych z ochroną małoletnich, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. Vos Estis Lux Mundi. Wy jesteście światłem świata. To list apostolski w formie motu proprio ogłoszony przez papieża Franciszka po raz pierwszy w 2019 roku. Dokument ustanowił w Kościele procedury dotyczące zgłaszania i badania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich i osób dorosłych znajdujących się w szczególnej sytuacji podatności na zranienia, a także przypadków nadużyć władzy i zaniedbań ze strony przełożonych. W Watykanie 26 i 27 czerwca odbędzie się drugi nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak podaje Vatican News, spotkanie kardynałów poświęcone będzie m.in. sytuacji międzynarodowej, konfliktom i podziałem na świecie, a także sposobom budowania pokoju, pojednania w Kościele i społeczeństwach. Więcej o tym Artur Chmielewski.
4: Obrady rozpoczną się w piątek rano mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra, po której kardynałowie przejdą do auli Pawła VI. W programie przewidziano 4 sesje oparte na tzw. metodzie synodalnej, łączącej modlitwę, ciszę, dyskusję w grupach i wspólne refleksje. Jedną z medytacji biblijnych wygłosi polski kardynał Grzegorz Ryś. W trakcie spotkania nie przewiduje się obecności mediów, a uczestnicy zostali zobowiązani do zachowania poufności, aby, jak podkreślono, utrzymać atmosferę braterskiego dialogu. Konsystorz zakończy się w sobotę wieczorem spotkaniem z papieżem Leonem XIV, a jego zwieńczeniem będzie wspólna kolacja kardynałów z Ojcem Świętym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jeszcze całkiem przyjemnie o poranku w Warszawie. 18 stopni na termometrach w stolicy, ale 14 w Legionowej Nowym Dworze Mazowieckim, 13 w Grodzisku, a tylko 12 w Pruszkowie. W ciągu dnia zrobi się jednak znacznie cieplej. Maksymalna temperatura dziś to 28 stopni. Bezchmurne niebo przed południem, jak i po południu nad Warszawą zapowiadają synoptycy. Jutro już 30 kres.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
7: Czyli podał do napastnika?
6: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
7: A, no to fajnie.
6: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
7: Czyli to źle, że obronił?
6: Jeszcze raz zacznę.
7: Ale to Włosi grali.
6: Włosi?
7: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
6: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolicę i okolice fanów piłki.
6: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
7: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
6: Weronika Ostrowska
7: i Jarek Wydra.
8: Odcienie macierzyństwa, obecność Pana Boga w rodzinie, a nasze ambicje? O tym wszystkim w audycji Wychowywaciele jak od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. W tym tygodniu naszym gościem jest house manager, pani Anna Szpindler, mama 8 dzieci. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
10: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Jest środa, 24 dzień czerwca. Anastazja na początek.

0: Z jego to potomstwa stosownie do obietnicy wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu.
1: Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa. Dlaczego jest ona taka ważna? Przecież Pana Jezusa nazywali żarłokiem i pijakiem. Przecież On sam retorycznie pytał uczniów Jana: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? A Jan nie ukrywał: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Każde świętowanie wymaga przygotowania. Trzeba przygotować miejsce, zastawić stoły, dobrać muzykę, zaprosić gości, ale najpierw trzeba dobrze przemyśleć, gdzie przygotować uroczystość, co podać, kogo zaprosić. Najlepiej się zaś myśli, kiedy jest się wyposzczonym, kiedy żyje się w tęsknocie za świętowaniem, kiedy nie stanowi ono mojej codzienności, ale jest czymś nadzwyczajnym, odświętnym. Aby przyjąć prawdziwą dobrą nowinę o zbawieniu, trzeba zakosztować jej braku. Trzeba pozwolić sobie zatęsknić za nim. Jan, chrzcząc na odpuszczenie grzechów i wzywając do pokuty, przygotowywał serca ludzi na przyjście Mesjasza. A kiedy go rozpoznał, odsyłał do niego swoich uczniów, aby mogli żyć w jego obecności, bo wiedział, że to będzie dla nich lepsze. Dzisiejsze słowo wzywa nas do tego, abyśmy przychodzili do Chrystusa przygotowani przez pokutę, nawróceni, abyśmy, mając serca czyste, mogli chłonąć Bożą obecność.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na postkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
2: W kontekście dzisiejszej Ewangelii wyjątkowo poruszający jest fakt, że Jan rodzi się pomiędzy dwiema ciszami. Ciszą niepłodnych lat oraz ciszą ojca, który nie umiał od razu uwierzyć. Bóg nie lekceważy jednak żadnego ze wspomnianych źródeł niemocy Zachariasza. Jedno wypełnia życiem, drugie przemienia w modlitwę. To bardzo pocieszające dla współczesnego odbiorcy dobrej nowiny. Nasze opóźnienia, nasza bezradność, nasze niewłaściwe reakcje nie muszą przekreślać powołania, o ile ostatecznie zgodzimy się na prawdę Boga. Zachariasz odzyskuje mowę nie wtedy, gdy wszystko już rozumie, ale wtedy, gdy przestaje zawłaszczać dziecko i uznaje, że ono należy się najpierw właśnie Panu. Ilu z nas chciałoby nazywać rzeczy, ludzi i wydarzenia po swojemu? Łaska tymczasem zaczyna się tam, gdzie uczymy się nazywać życie tak, jak nazywa je Bóg. Jan, to znaczy Bóg dał łaskę, staje się żywym przypomnieniem, że człowiek nie jest przede wszystkim konstrukcją psychologiczną, biologiczną czy społeczną. Jest kimś pomyślanym, wezwanym i posłanym przez Boga. Dlatego chrześcijańskie wychowanie nigdy nie polega na lepieniu drugiego człowieka na własny obraz, lecz na wsłuchiwaniu się, kim jest on w Bożym zamyśle. Janowa pustynia mówi nam o tym, że wielkie misje dojrzewają bez widowni. Kościół nie rodzi proroków z pośpiechu i hałasu. Jeśli zatem przeżywasz dziś czas mało spektakularny, bezowocny, suchy, nie sądź, że Bóg przestał działać. Bardzo możliwe, że właśnie teraz pisze się w tobie imię, które Pan we właściwym czasie zechce ci objawić.

Radio Warszawa na 106,2 FM, godzina 6.30 na zegarze. Przenosimy się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele na mszy świętej. Dziś w liturgii obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Msza święta koncelebrowana, ksiądz proboszcz będzie polecał Bożemu Miłosierdziu zmarłych z rodziny Wiechetków, Szulców i Kosieczaków. Ja zaś będę polecał świętej pamięci Józefa Wojno w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Jezusa Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj duszę wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże.

0: sposób.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się język jego i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei. Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Nasze grzechy. Słyszymy dzisiaj pytanie z Ewangelii, kimże będzie to dziecię. Obchodzimy w Kościele uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela i wokół niego płynie niejako nasza refleksja, kimże będzie to dziecię narodzone, Jan Chrzciciel. Słowo Boże prowadzi nas przez historię, pokazując znaczenie tajemniczego sługi Jahwe z księgi proroka Izajasza. Tajemniczy sługa Jahwe, sługa Boga, który przygotowuje drogę Panu, który realizuje zamysł Boży. To z jednej strony spojrzenie na historię, odwołanie się do króla Dawida, do wielu postaci, wielu wydarzeń Starego Testamentu, a jednocześnie spojrzenie na to, kim jest człowiek. Bóg zaufał człowiekowi. Bóg powierzył człowiekowi misję. Misję, poprzez którą on sam staje się obecny pośród ludzi. Więc dzisiaj, gdy przeżywamy uroczystość narodzenia Pańskiego, dziękujemy Panu Bogu za Jana Chrzciciela, który podjął tę misję zleconą mu przez Boga, wypełnił ją. On wzrastał od najmłodszych lat w duchu, by w końcu spełnić to, co Bóg zapowiedział. Przez niego wypełniły się plany Boga. Jak jest z naszym życiem? Na czym polega fenomen naszego powołania? Czy my również widzimy, jak wielkimi jesteśmy w oczach Pana Boga i czy my również wypełniamy to, co On wobec nas zamierzył? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.
a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Módlmy się za Kościół Święty, aby wspólnota ludu Bożego umocniona darami Ducha Świętego rozwijała dar życia Bożego trzymanego na chrzcie świętym i budowała cywilizację miłości. Ciebie prosimy. Za ludzi poszukujących życiowej drogi, stojących przed wyborami, aby pomoc Boża i światło Ducha Świętego pozwoliły im podążać tam, gdzie Pan ich potrzebuje. Ciebie prosimy. O pokój i pojednanie w świecie, w rodzinach i w człowieku. Ciebie prosimy. W intencji drogich nam zmarłych z rodzin Wiechetków, Szulców i Kasietczaków oraz świętej pamięci Józefa Wojno, aby oczyszczeni z brudu grzechu dostąpili udziału w uczcie Bożego Królestwa, światłości i pokoju. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, za naszą wspólnotę parafialną, za wszystkich, którzy słuchają nas przez radio, łączą się z nami duchowo w modlitwie, aby towarzyszyły nam opieka i wstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela, pozwalające cieszyć się obfitością łaski i Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wszechmogący i wiekuisty Boże, razem ze świętym Janem Chrzcicielem uwielbiamy Twój majestat i prosimy o wysłuchanie naszych błagań przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć i chwałę swojego imienia, a także użytek nasz całego
0: świata. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Posileni na uczcie niebieskiego baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzenia świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiedział przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Minuta po siódmej, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Prezydenci Polski i Turcji o bezpieczeństwie w regionie i NATO. Opozycja chce politycznych konsekwencji afery w Szpitalu Południowym. W serwisie także historyczny wyczyn Cristiano Ronaldo na Mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Bezpieczeństwo w regionie, agenda na zaplanowany 7 lipca szczyt NATO oraz współpraca dwustronna pomiędzy Polską a Turcją to najważniejsze zagadnienia, jakie omówili prezydenci obu państw w trakcie spotkania w Ankarze. Prezydent Karol Nawrocki jest z dwudniową wizytą w Turcji. Wczorajszy dzień poświęcił na polityczne konsultacje z przywódcą tego kraju. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
2: Prezydenci Polski i Turcji rozmawiali ponad godzinę, omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie i przedyskutowali agendę na szczyt NATO. Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że Polsce zależy na wzmacnianiu całego sojuszu, ale także na formatach regionalnych, takich jak B9 czy Trójmorze.
3: Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, które niesie Polska na północy, w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie.
2: Prezydent Recep Erdoğan, który jest gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, mówił z kolei o konieczności zwiększania zdolności do odstraszania europejskich sojuszników. Sojusz musi mieć lepsze narzędzia do odstraszania, więcej działać na rzecz wzmacniania swojego bezpieczeństwa. Rola europejskich sojuszników jest tutaj zasadnicza.
1: A dziś polski prezydent odwiedzi polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Incirlik. Stacjonuje tu około 100 naszych wojskowych.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Polityczny spór o warszawski szpital południowy po doniesieniach o przyjmowaniu partyjnych VIP-ów Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze. Poza kolejnością Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z masowymi kontrolami poselskimi i domaga się dymisji na szczytach władzy. Strona rządowa odpowiada oskarżeniami o hipokryzję. Były premier Mateusz Morawiecki oskarża Koalicję Obywatelską o próbę wyciszenia skandalu.
5: Pan Kacprzyk to prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, który współpracował bardzo blisko z Donaldem Tuskiem, z obecnym premierem, z Marcinem Kierwińskim, ministrem spraw wewnętrznych. Oni dzisiaj teraz wszyscy udają, że jego nie znają.
1: Opozycja domaga się dymisji i głębokich rozliczeń. Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łaboda zarzuca politykom PiS-u hipokryzję i przekonuje, że obecna władza potrafi natychmiast reagować na kryzysy.
6: Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnim ugrupowaniem, które ma prawo w jakikolwiek sposób żądać rozliczeń. Prawo i Sprawiedliwość nie rozliczyło swoich licznych afer respiratorowej, maseczkowej.
1: W międzyczasie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że w radach nadzorczych miejskich spółek zdrowotnych, w tym w nowo powołanej Radzie Szpitala Południowego, nie zasiada ani jeden polityk.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Gmina Karczew wzmacnia system bezpieczeństwa i wsparcia mieszkańców, inwestując w kolejne wozy strażackie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak informował burmistrz Michał Rudzki, w ostatnich 7 latach samorząd zakupił już 4 nowe pojazdy.
7: Od początku mojej pracy na rzecz gminy Karczew jako burmistrz zakupiliśmy już 4 wozy strażackie. 2 średnie, 1 ciężki, 1 lekki, ale nie pozostajemy na tym. W tym roku planujemy zakup również ciężkiego wozu bojowego dla kolejnej jednostki OSP, OSP Łukowiec.
1: Jak wskazał włodarz, jest to możliwe przy wykorzystaniu montażu finansowego i dodatkowych źródeł wsparcia. Dofinansowanie ze środków samorządu mazowieckiego wynosi 150 tysięcy złotych, kolejne 40 tysięcy udało się pozyskać na remont strażnicy w Otwocku Wielkim. Jak dodał burmistrz, gmina pozyskuje również środki z programów rządowych i wojewódzkich na doposażenie jednostek, w tym mobilne stacje uzdatniania wody i agregaty prądotwórcze, które mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Piłkarze Portugalii pokonali Uzbekistan 5-0 w meczu grupy K Mistrzostw Świata. Cristiano Ronaldo zdobył 2 gole i tym samym został pierwszym zawodnikiem, który strzelał bramki na 6 mundialach. W drugim meczu tej grupy Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i awansowała do 1/16 finału. W meczach grupy L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Chorwacja pokonała Panamę 1-0. Dziś początek ostatniej serii spotkań. W grupie B Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Dzisiejsza pogoda będzie bardzo stabilna. Słońce, słońce, słońce, jeszcze raz słońce, żadnego deszczu i wysokie letnie temperatury.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 28 stopni w stolicy i w okolicy. I uwaga, jeżeli chcecie odpocząć jeszcze chwilę takim trochę chłodniejszym powietrzem, to jeszcze jest ten moment o poranku. 21 stopni w Warszawie, 17 w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jak to jest mieć urodziny, takie, żeby świętował cały Kościół katolicki? Wie na pewno to dobrze święty Jan, którego narodzenie dzisiaj właśnie świętujemy, a więc od rana w urodzinowych nastrojach.
9: Czyli można powiedzieć, że to taka uroczystość, która łączy jak mundial wszystkich na całym świecie.
0: No, tak trzeba by było powiedzieć, skoro Kościół katolicki to znaczy powszechny, skoro świętują wszyscy katolicy na całym świecie, a podejrzewam, że nie tylko nawet, no to myślę, że to jest właściwa odpowiedź. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie uczcić dzisiaj świętego Jana, to ja mam propozycję. Można zrobić to niekoniecznie tortem, niekoniecznie lodami, ale miodem. Masz pomysł dlaczego?
9: Nie, ale jest słodko, więc mi się podoba.
0: Święty Jan, jak był na pustyni, no bo był pustelnikiem, to nosił wielbłądzią skórę, to jedna rzecz, ale czym się żywił? Szarańczą, nie brzmi smakowicie, ale też miodem.
9: A skąd on miód brał na pustyni?
0: Dobre pytanie.
9: Bo szarańcza to jeszcze może.
0: Wiesz co, zadam to pytanie naszemu gościowi po godzinie 8, bo będziemy rozmawiać właśnie o świętym Janie Chrzcicielu, ale w związku z tym miodem będziemy mieli też dzisiaj dla was, słuchacze, takie słodkie niespodzianki, właśnie miodowe niespodzianki, także słuchajcie uważnie poranka z Radiem Warszawa, na pewno dzisiaj będzie smakowicie, a wszystkim Janom znajomym i tym mniej znanym życzymy wszystkiego najlepszego. Niech wasz patron sprawia, że wasze oczy, wasze serca będą wciąż głodne Boga, będą go szukać. I taka piosenka z dedykacją dla was. Hungry Eyes.
9: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra, dzień dobry.

0: piosence nic tu po mnie, Paweł Domagała na antenie Radia Warszawa. 14 minut po siódmej, my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej robi się już w Alei Beka, jeżeli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciaśniej także, jeśli z Piaseczna dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy. Alei Jerozolimskie coraz mocniej zakorkowane i podobnie Aleja Prymasa Tysiąclecia do zjazdów Jerozolimskie. Na Łopuszańskiej postoicie już w kierunku Alei Krakowskiej i standardowo trasa S8 Toruńska od Łabiszyńskiej, nawet troszeczkę wcześniej zaczyna tworzyć się korek, aż do Marymontu on się ciągnie i z Łomianek także w kierunku centrum Warszawy jedziecie już w korkach.
1: Zbliża się zakończenie roku szkolnego, maturzyści czekają na wyniki egzaminów dojrzałości i wybierają co dalej. Rekrutacja na studia trwa, a my mamy teraz, być może niecodzienną dla wielu z Państwa, propozycję. Teologia. Nasz redakcyjny kolega Michał Koźlik wybrał się z mikrofonem na Akademię Katolicką w Warszawie, której oferta, choć opiera się głównie na teologii, to jednak wykracza też poza nią.
2: Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań.
3: Każdy z Was wie, za co Panu Bogu chce podziękować w tej Eucharystii, w tym roku wykładów, swoich osobistych doświadczeń, za profesorów, za wykładowców.
2: Słowa rektora, księdza profesora Krzysztofa Pawliny, w niejednym uczestniku uroczystej Eucharystii budzą wzruszenie. Z kolei dla ludzi z zewnątrz widok wychodzących z uczelni radosnych studentów teologii to powód do zastanowienia. Co takiego jest w studiowaniu na tym kierunku, że daje tyle pokoju, radości i pogody ducha?
4: To jest bardzo radosne poznawanie Pana Boga i też zgłębianie swojej własnej wiary.
2: Opowiadają ci, którzy są tu na co dzień.
5: Zawilińska Klaudia.
6: Artur Szymański.
7: Siostra Lucja Sabi ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli pasjonistki.
4: Rozwijanie się przede wszystkim, to, że ja zaczynam myśleć,

0: Pytania takie etyczne.
1: Uważam, że każda siostra zakonna powinna studiować teologię.
2: Swoje studia na Akademii Katolickiej w Warszawie podsumowują także absolwentki.
3: Dudkowska Beata, Małgorzata Pajkowska. W dzisiejszych tak trudnych czasach jest to bardzo dobry wybór teologia. Pogłębić chociażby swoją wiarę. Od września najprawdopodobniej podejmę pracę w szkole. Będę uczyć religii.
4: To był jedyny słuszny kierunek, jaki mogłam skończyć. Jest to powiązane z pasją. Słowo Boże, Jezus, to jest to, w czym jestem. Od zawsze mam zupełnie pracę niezwiązaną z teologią.
2: Na Akademii Katolickiej w Warszawie spotykają się bardzo różne drogi. Jedni przychodzą tu na kilka lat, inni tylko na chwilę. Ale wielu z nich łączy jedno – codzienne życie, które toczy się równolegle do studiowania.
0: Mam własną działalność, więc robię kursy, głównie się zajmuję robieniem szkoleń i kursów. Jak to godzę? To jest wyzwanie, ale daje to takie spełnienie, że nie stoję w miejscu.
2: Dla osób, które pracują i nie mogą pozwolić sobie na klasyczny tryb studiowania, uczelnia proponuje rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Jednym z jego uczestników jest znany ewangelizator Marcin Zieliński.
5: Bardzo cieszę się z tego, że mogłem podjąć studia teologiczne na Akademii Katolickiej właśnie w systemie blended learning. Niektórzy prowadzą dynamiczny tryb życia, tak jak ja, zmieniając miejsce z tygodnia na tydzień. Dlatego propozycja studiowania w systemie blended learning, mam wrażenie, że wychodzi bardzo naprzeciw stylowi życia wielu ludzi. Bardzo cieszę się z tego, że te studia właśnie kończę.
2: Ale to nie jest studiowanie z doskoku. Za tym modelem stoi konkretna struktura, wymagania i sposób pracy, który łączy samodzielność i prowadzenie przez wykładowców.
6: Ksiądz Andrzej Tulej, jestem dyrektorem zaocznych, niestacjonarnych studiów w systemie blended learning. Ten system polega na tym, że studenci mają obowiązek uczestniczenia 3 razy w roku, od poniedziałku do piątku, koniec września, stycznia i maja w zajęciach, gdzie w takiej jakby syntezie, pigułce mają przekazywane podstawowe treści. Druga część materiału jest im w różnej formie przekazywana przez internet. Są to jednolite, pełne studia 6-letnie magisterskie. To jest taki system zjazdowy. To nie są studia online. Bardzo zwracamy uwagę na te zjazdy. Wszyscy się zjeżdżają, spotykają. Ludzie się poznają ze sobą. Mamy codzienną Eucharystię i to wszystko tworzy jakąś piękną całość. Zapewniamy tą ortodoksję. Tutaj nie przedstawiamy jakichś teorii wątpliwych, nie wymyślamy jakichś nowych rzeczy, tylko przekazujemy naukę Kościoła taka, jaka ona jest, w sposób możliwie przystępny i atrakcyjny.
2: Akademia Katolicka w Warszawie to jednak nie tylko pełne studia teologiczne, to także propozycje dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, ale mają o wiele mniej czasu. Jedną z nich jest 2-letni kurs biblijny, Szkoła Biblijna Collegium Joanneum, prowadzona przez siostrę doktor habilitowaną Judytę Pudełko, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.
7: Szkoła Biblijna jest to kurs, który przybliża Pismo Święte. Na ten kurs poświęcamy aż 2 lata. Zajęcia są w jedną sobotę w miesiącu, od godziny 9:30 do 17:00. Wiek nie ogranicza, to jest taki kurs właśnie dla własnej formacji, a zatem od młodych pracujących po emerytów. I ludzie też pracujący w bardzo różnych zawodach. Są wprowadzenia, czym jest Pismo Święte, jak powstawało, co to znaczy, że jest natchnione, czym jest kanon, też świat biblijny, od tej strony też geograficznej, archeologicznej. I potem oczywiście przechodzimy do już poszczególnych części Starego Testamentu. Drugi rok zajmuje się Nowym Testamentem. To jest ten kurs podstawowy, żeby dać taki bardzo przystępny przekaz, ale to nie wszystko, bo mamy taki kurs, który nazywamy trzecim rokiem, albo go nazywamy monografami, wykłady monograficzne. Zajmujemy się na przykład jedną księgą, albo wybranym tekstem, albo jakimś tematem przekrojowym. Jest bardzo ważne też kryterium doboru wykładowców. Są to bibliści, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale którzy również dobrze mówią. Są to w pierwszym rzędzie nasi wykładowcy Akademii Katolickiej, ale też wykładowcy i UKSW w Warszawie, i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego. To jest też ten cel tej naszej formacji biblijnej, aby słuchaczy naszych zapalić i do poznawania Biblii, ale też, żeby oni potem z czasem dzielili się z innymi, czyli właśnie różnego rodzaju grupy parafialne, kręgi biblijne, aby w Kościele wzrastała poprawna znajomość Pisma Świętego.
2: Na Akademii Katolickiej w Warszawie działa też 2-letnia Warszawska Szkoła Liturgiczna. O swoim doświadczeniu uczestnictwa w tym kursie opowiada Małgorzata Rapsztyn.
1: To forma dwuletniego kursu, mamy zjazdy raz na miesiąc. Skupiamy się na teologii liturgii, na tym,

0: Co oznaczają te znaki, gesty, symbole, które wykonujemy? W mistyce liturgii myślę, że jest znacznie więcej niż o samych takich kwestiach praktyczno-technicznych. To jest bardzo przydatna wiedza. Tak naprawdę istotą przeżywania liturgii jest rozumienie, co się robi. Aktywne uczestnictwo zakłada uczestnictwo fizyczne, klękanie, wstawanie itd., ale też mentalne, intelektualne i to, że rozumiemy, w czym uczestniczymy.
1: Do kogo konkretnie skierowana jest ta propozycja? Mówi kierownik Instytutu Liturgicznego Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz dr Mateusz Kielarski.
2: Oferta otwarta dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani, czy chcą jeszcze mocniej zaangażować się w przeżywanie i doświadczenie liturgii w czasie mszy świętej, czy w czasie uczestniczenia w sakramentach. Jak rozumieć, w jakich znakach uczestniczymy, co one oznaczają, jak się kształtowały w historii liturgii te poszczególne obrzędy, jak dzisiaj ta liturgia powinna być celebrowana, jak powinniśmy w niej faktycznie owocnie uczestniczyć.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie są też studia z muzyki kościelnej, które przygotowują do posługi organistów i kantorów. Studiami kieruje ksiądz dr Piotr Marcisz.
3: Edukacja muzyczna z muzyką kościelną na Akademii Katolickiej w Warszawie. To jest kierunek studiów licencjackich, 3-letnich, bezpłatnych. Wszystko to, co związane jest z muzyką kościelną, czyli wykształcenie dobrego organisty, dobrego kantora, śpiewaka, kogoś, kto będzie potrafił dobrze zaanimować muzykę podczas liturgii. 3-letnie bezpłatne studia licencjackie zakończone tytułem zawodowym licencjata sztuk muzycznych. Są to studia wyjątkowe, dość kameralne, ale bardzo stawiające na wysokie kompetencje praktyczne, z dużą ilością zajęć indywidualnych.
1: Ale te wszystkie propozycje wciąż nie wyczerpują tego, czym jest Akademia Katolicka w Warszawie. O jej szerokiej ofercie mówi rektor uczelni, ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina.
4: Prowadzimy studia, które są do magisterium, prowadzimy studia, które są do doktoratu, ale też jest gama propozycji, która przygotowuje przez 2 czy 3 lata do posługi w duszpasterstwie. Najważniejsza jest teologia i takie kierunki, które są promieniowaniem od teologii. Sakrum i kultura, kierunek, który jest połączony z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie próbujemy przygotować ludzi do kreowania architektury, do tworzenia piękna. Drugi taki kierunek jest duszpasterstwo rodzin. Przygotowujemy rodziny do pomocy innym rodzinom w kryzysie, czy też są liderzy, którzy prowadzą swoje firmy i przychodzą tutaj na 2-letnie studia podyplomowe po to, by się nauczyć odpowiedzialności etycznej w prowadzeniu biznesu. Mamy szkołę duszpasterzy młodzieży, duchowość dla Warszawy. Raz w miesiącu dajemy wykłady na pograniczu duchowości i psychologii. Ale jeśli ktoś jeszcze głębiej chce pójść w duchowość, to mamy Akademię Duchowości. To jest studium 2-letnie. W nowym roku otwieramy Polonijną Szkołę Biblijną, a więc dla Polaków mieszkających w 4 państwach. To jest Anglia, Francja, Belgia i Niemcy. Debaty na uczelniach świeckich, pro tempore dialog nauk, organizujemy we współpracy z uczelniami warszawskimi dyskusje interdyscyplinarne, które dają jakby taką możliwość pokazania innego okna w tej rzeczywistości sekularyzowanej, że teologia wnosi coś, co jest nowym oddechem.
1: Akademia Katolicka w Warszawie próbuje odpowiedzieć na pytania, które wcale nie są abstrakcyjne. Może właśnie dlatego tak wielu studentów mówi nie tylko o wiedzy, ale o zmianie spojrzenia i o głębokim pokoju. Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań. Ale to nie jest tylko zamknięcie kolejnego rozdziału. Ksiądz rektor nie mówi żegnajcie, mówi do dzieła.
5: Niech ta ofensywa dobroci, którą doświadczacie tutaj, zostanie zaniesiona do waszej parafii. Tylu ludzi żyje i nie wie, po co żyje. A więc jeśli macie w sobie poczucie, żeście tutaj coś znaleźli ze smaku życia, to proszę to rozpowiadać.
1: Bo dla absolwentów studiów, kursów, monografów, debat i innych inicjatyw Akademii Katolickiej w Warszawie zakończenie roku czy zakończenie całego procesu nauki to wcale nie koniec. To początek nowej drogi. Michał Koźlik, Radio Warszawa.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
0: Reklamie.
2: Słuchajcie, Radio Warszawa, minęła 7.30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Policjant z Piaseczna zatrzymał 42-latka kierującego samochodem. Wcześniej mężczyzna deklarował, że nie wsiądzie za kierownicę po alkoholu. Twierdził też, że nie ma prawa jazdy. Kilka minut później został jednak zauważony. Podczas jazdy mężczyzna usłyszał zarzuty. O groźny wypadek na warszawskiej Wisłostradzie na wysokości mostu Grota Roweckiego. Chrysler przewrócił się na bok po zderzeniu z Lexusem. Do szpitala trafiła około 45-letnia kobieta kierująca Chryslerem. Przyczyny wypadku badają służby. Ponad 38 milionów złotych z budżetu Mazowsza trafi na 167 obiektów sportowych. Powstaną nowe boiska, bieżnie i siłownie plenerowe. Część obiektów zostanie wyremontowana. Dofinansowanie przyznano w ramach programu Mazowsze dla sportu. Do warszawskiego ratusza wpłynęły dwie oferty na dokumentację przedłużenia drugiej linii metra. Prace obejmą analizy i projekt koncepcyjny. Inwestycja zakłada wydłużenie linii M2 o 3 stacje w stronę Ursusa. Mieszkańcy siekierek w Warszawie skarżą się na ruch piaskarek. Twierdzą, że jest zbyt uciążliwym. Zapowiadają protest i domagają się zmiany organizacji ruchu ciężkiego sprzętu. Obecnie wywrotki zaczynają pierwsze kursy już o 4 nad ranem.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba. Później baba za paską napędzi go z nieba. Coś jej słabo idzie, bo i tak w tej perspektywie kilku dni... A nie wiem właśnie, no właśnie nie wiadomo gdzie ona jest, bo chyba tą zapaską zbyt tam nie napędza, bo deszczu to nie będzie ho, ho, ho przez kilka dni. Dzisiaj też na pewno go nie będzie, za to będzie dużo słońca.
2: I na termometrach maksymalnie nawet 28 stopni, to wciąż te chłodniejsze dni w tym tygodniu.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy dobrze zrobiłam, że dzisiaj się wyspałam w nocy?
2: Bardzo dobrze, bo wystarczyło obejrzeć mecz Portugalia-Uzbekistan, żeby zobaczyć 5 bramek, a we wszystkich pozostałych 3 meczach padły zaledwie 2 bramki, więc to była dobra decyzja. No ale właśnie, 5 bramek Portugalii z Uzbekistanem. Uzbekistan bardzo, bardzo słabo na tle Portugalii wypadł, a Cristiano Ronaldo się przełamał, strzelił 2 bramki i już mu wyliczano, że Cristiano Ronaldo podczas 10 meczów na dużych turniejach nie zdobywał bramek. Proszę bardzo, 11 mecz i zdobył 2. Anglia Gana 0-0, Panama Chorwacja 0-1, Kolumbia Kongo 1-0, a dziś rozpoczyna się 3. kolejka spotkań. Będziemy mieli mecze w tym samym czasie i jest ich aż 6. O 21:00 Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina, Katar, o północy Maroko, Haiti, Szkocja, Brazylia, a o 3:00 nad ranem Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, a drugi mecz to Czechy, Meksyk.
1: Jarek, ty tak wszystko wiesz, a ja po prostu
2: jest co
1: słucham.
2: Oglądać przez całą noc.
1: Będę spać.
2: No to jutro ci wszystko opowiemy.

0: Są problemy z kursowaniem pociągów metra M1. Z przyczyn technicznych pociągi na pierwszej linii kursują na odcinku Młociny Politechnika.
1: Uważajcie w takim razie i sprawdzajcie dokładnie, czy dotrzecie w to miejsce, gdzie chcecie.
0: Są zastępcze autobusy za metro ZM1 i tramwaj za metro ZM2.
1: Jeden z naszych słuchaczy mówił, że nie tak łatwo ten autobus odnaleźć, no, ale szukajcie za metro.
0: No i trudno się do niego zmieścić też.
1: Za metro w każdym razie Aleja Józefa Becka, jeśli chodzi o warszawskie ulice. Tutaj sporo utrudnienia w tym momencie. Kierowcy zgłaszają też, że doszło do kolizji tuż przed tą wysokością ulicy Czerniakowskiej, jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciasno także południowa obwodnica Warszawy, okolice lotniska Chopina. Wjazd do tunelu z obu kierunków zakorkowany. Ciasno także na Puławskiej w kierunku centrum Warszawy, jeśli jedziecie. Trasa toruńska, okolice mostu Grotaroweckiego. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, tu postoicie chwilę dłużej. No i standardowo mieszkańcy Łomianek i ci, którzy dojeżdżają z tego kierunku do Warszawy, tutaj też postoicie.

0: Dziś uroczystość.
1: Urodziny świętego Jana Chrzciciela. Pozdrawiamy wszystkich Janów jeszcze raz. No i posłuchajmy o tych niezwykłych narodzinach.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Kto z nas nie zna tej historii? Oto kapłan Zachariasz ma widzenie anioła w czasie swojej służby w świątyni. Przez całe życie razem z żoną modli się o potomka, a kiedy w końcu potomek zostaje mu zwiastowany, Zachariasz nie potrafi w to uwierzyć. Po 9 miesiącach przychodzi jednak na świat dzisiejszy patron. To dziecko tak wyjątkowe, że jako jedyny święty pański wspominany jest w kościele dwa razy w dniu narodzin dla ziemi i dla nieba. Jednak jego wyjątkowość nie bierze się z anielskiego zwiastowania czy znaczącego imienia Jan, które po hebrajsku znaczy Bóg jest łaskawy. Również sposób życia i zachowania Jana nie jest odpowiedzialny za tę wyjątkowość jego osoby. Owszem, szybko stracił rodziców, żył na pustyni, nosił odzienie z sierści wielbłądziej, nawoływał bez przebierania w słowach do obmycia się z grzechów w wodach Jordanu i do nawrócenia. Nie miał w tym względzie taryfy ulgowej nawet wobec władcy Galilei, Heroda II Antypasa, za co, jak wiemy, trafił do lochu i zapłacił głową. To wszystko oczywiście, choć po ludzku spektakularne, blednie jednak wobec świadectwa, jakie Jan dał o Chrystusie, mówiąc na jego widok: oto Baranek Boży. Oto także prawdziwa miara wyjątkowości i świętości Jana Chrzciciela. Przygotować drogę Panu, a następnie odsunąć się w cień, by to odtąd On mógł działać.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: za 8:02.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
8: Ładne oczy masz.
9: A czy zdrowe?
8: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
9: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
8: Więcej na mazowia.pl.
10: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
11: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
12: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: Po reklamie.
13: Minuta po 8:00. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
14: Premier Ukrainy zamiast prezydenta Zełenskiego na konferencji w Gdańsku. Ważne stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie celebracji mszy świętej. Na początek jednak szokujące doniesienie na temat sytuacji na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnianie zarzutów dotyczących Szpitala Południowego. To reakcja na słowa doktora Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator zarzucał Dawidowi Kacprzykowi popełnianie błędów medycznych. Powiedział m.in. o dwóch przypadkach błędów przy intubacji, które według niego miały zakończyć się śmiercią pacjentów.
15: Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania. Szczerze, tam te pieniądze się przelewają w różny sposób. To jest pani sekretarka, która zarabia najniższą krajową, nagle przyjeżdża stryjenka i zarabia 3 średnie krajowe z dnia na dzień.
14: Doktor Jędrzejewski mówił też o wykonywaniu tomografii zmarłym pacjentom, żeby, tu cytat, coś markować, a także możliwym fałszowaniu dokumentacji. Wobec treści wywiadu udzielonego przez doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały miejsce w Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia obu wymienionych lekarzy, zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających, napisał włodarz stolicy. Wcześniej prezydent Warszawy odwołał poprzednią Radę Nadzorczą, a w poniedziałek powołał jej nowych członków. Prokuratura Generalna ma też zbadać, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także Inspekcja Pracy.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Świrydenko przyjedzie w czwartek do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Rezygnacja z udziału ukraińskiego prezydenta związana jest z napięciem w stosunkach między krajami, po tym jak Wołodymyr Zełenski zatwierdził nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego.
0: Wołodymyr Zełenski w swoim wtorkowym wieczornym przemówieniu co prawda nie odniósł się do konfliktu z polityką historyczną w tle, ale potwierdził, że to premier Świrydenko pojedzie do Gdańska. Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przygotowali na spotkanie w Gdańsku konkretne i merytoryczne propozycje. Sama Julia Świrydenko przekazała, że oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, a przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą. Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy potrwa 2 dni. Mają w niej uczestniczyć także przedstawiciele władz szeregu państw oraz Unii Europejskiej.
14: Relacjonował Paweł Buszko. A teraz awaria w metrze na linii M1. Pociągi kolei podziemnej kursują na trasie Młociny Politechnika. W związku z utrudnieniami uruchomiono komunikację zastępczą. Systemy alarmowe wykryły osobę postronną w tunelach. Została już ujęta, mówi rzecznik metra warszawskiego Anna Bartoń.
16: W związku z tym, że nie jesteśmy pewni, czy nie zostało jakieś przedmioty w torowisku, czy możemy bezpiecznie prowadzić przewozy pasażerskie, wyłączyliśmy napięcie i sprawdzamy w tej chwili tunele pomiędzy stacjami Służew i Ursynów.
14: Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Informacje będą aktualizowane na stronie warszawskiego transportu publicznego. Watykan przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić homilii podczas mszy świętej. Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów podkreśliła, że homilia jest integralną częścią liturgii i należy do posługi nauczania powierzonej kapłanom oraz diakonom na mocy święceń. Stanowisko opublikowano w odpowiedzi na prośbę Kościoła katolickiego w Niemczech o możliwość dopuszczenia świeckich do głoszenia kazań podczas Eucharystii w wyjątkowych sytuacjach. Watykan zaznaczył, że nie jest to jedynie kwestia przepisów, ale wynika z samej natury liturgii. Jednocześnie przypomniano, że wierni świeccy mogą głosić i komentować Słowo Boże w wielu formach poza mszą świętą zgodnie z prawem kanonicznym.
17: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
18: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Dzisiaj naprawdę tego słońca będzie bardzo dużo, a jednocześnie będzie to też taki ostatni dzień przed bardzo wysokimi temperaturami i upałami.
19: Dobrze, to przypomnijmy, że w weekend nawet 35 stopni to sobota i nawet 38 stopni w niedzielę. W poniedziałek też bardzo gorąco, nawet 36, więc dzisiejsze 28 stopni brzmi naprawdę przyjemnie.
17: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
18: Ach, ja tak sobie pomyślę, jak te 38 stopni przeżyć w Warszawie. Ja nie wiem, w ogóle nie przypominam sobie, żeby tak wysokie temperatury kiedykolwiek w stolicy były, przynajmniej
19: były.
18: Za mojego życia.
19: Były, Jarek.
18: Ale w cieniu?
19: Tak, 2 lata temu pamiętam, jak wracałam samochodem, była godzina 21 i wtedy było bodajże, mój samochodowy termometr pokazywał chyba około 30 stopni. To była 21 i to był taki czas tropikalnych nocy w Warszawie. Nie pamiętam, jak długo to trwało i nie pamiętam, czy w ciągu dnia było aż 38 stopni, ale na pewno będzie to pewne wyzwanie, ten czas przetrwać. Pamiętajcie o tym, żeby już teraz przygotować sobie leciutkie ubrania, no i zaopatrzyć się w wiatrak, bo może się naprawdę przydać, ewentualnie jeszcze wyczyścić klimatyzację, chociaż domyślam się, że na czyszczenie klimatyzacji to już teraz długie kolejki są, więc ten wiatrak to może być dobra opcja, a może dobrą opcją jest też dobra muzyka, którą mamy w Radiu Warszawa, no i ten budzik nasz muzyczny, to jest kolejna piosenka, która pretenduje do hitu lata. tego lata.
18: A ten utwór zostanie wykonany za chwilę w Radiu Warszawa przez Sarsę. Czy będziemy się pamiętać? A to wiele takich różnych historii po wakacjach jest.
19: Singiel opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo, nawet na tamtym świecie. Także czekamy, słuchamy i zapraszamy.
18: Weronika Ostrowska
19: i Jarek Wydra.
20: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Cały czas są utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Metro nie kursuje na odcinku Kabaty Pole Mokotowskie zostały uruchomione linie zastępcze autobusowa ZM1 na trasie metro Politechnika Kabaty oraz została uruchomiona zastępcza linia tramwajowa ZM2 na trasie metro Wilanowska Plac Narutowicza. Na dodatek na południowej obwodnicy Warszawy doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Poznania.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj cały Kościół katolicki świętuje niezwykłe urodziny. Urodziny świętego Jana Chrzciciela. Będziemy o nim rozmawiać. Czy jest to postać mityczna, trochę z takiego chrześcijańskiego podwórka, czy jednak historyczna? O to zapytam naszego dzisiejszego gościa, którym jest ojciec doktor Rafał Strugiński, jezuita, biblista. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Kolegium Bobolanu, dodajmy. To jak to z tym Janem Chrzcicielem jest? Czy trochę postać wymyślona, czy mamy jakieś dowody poza biblijne na jego istnienie?
3: Ewangelie jako takie są opowieściami i niekoniecznie wszystkie elementy są historyczne w nich. Sami autorzy mieli świadectwo innych najczęściej i ich celem nie było opowiedzenie o tym, jak to wyglądało dokładnie historycznie, ale bardziej opowiedzenie o przesłaniu Jezusa Chrystusa, o wierze, o tym, kim jest Jezus, jaka jest Jego Ewangelia, czyli Jego dobra nowina. Ale to nie znaczy, że rzeczy, o których mówili, były niehistoryczne, a historyczne. I między innymi właśnie postać Jana Chrzciciela jest odnotowywana poza samym Pismem Świętym. Pamiętajmy też, że w I wieku mamy bardzo niewiele innych źródeł, bo mało co przetrwało z tego regionu, o tym regionie Ziemi Świętej, gdzie no były to peryferia, peryferia znanego świata, peryferia imperium, mało co zapisywano. Ale w

0: Rod był zacnym mężem, zachęcał Judejczyków, by kształcili w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali, zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych, by też gorliwie czcili Boga. I opowiadał oczywiście Flawiusz dużo więcej o tym, ale też o tym, że nadciągały rzesze, żeby słuchać Jana. I to wzbudzało niepokój, szczególnie Heroda. I tu mówimy o Herodzie Tetrarsze, synu Heroda Wielkiego. Tenże Herod uląkł się i bojąc się, że jego wystąpienie będzie prowadziło do jakiegoś niepokoju, usuwa go. A taki jest powód śmierci, który podaje Józef Flawiusz, trochę inny od tego, który mamy w Ewangeliach. Ale mamy świadectwo tego, że był na tyle ważną, znaczącą postacią, że został odnotowany w źródłach pozachrześcijańskich, pozabiblijnych. I do dzisiaj możemy sobie o nim poczytać w innych źródłach. A i dla samego Flawiusza, który był Żydem, który nie był chrześcijaninem, była to ważna postać, która pojawia się na kartach jego dzieła i jego historii.
1: Obiecałam naszym słuchaczom, że zapytam też ojca o to, co jadł święty Jan Chrzciciel, bo w Piśmie Świętym znajdujemy te informacje o szarańczy i miodzie, a kolega zadał słuszne pytanie, skoro przebywał na miejscach pustynnych, to wiemy, gdzie ten miód mógł zdobywać?
0: Po pierwsze, pustynia judzka to nie jest pustynia saharyjska, to nie jest piasek i wydmy. Tutaj trzeba zaznaczyć, że pustynia judzka to jest bardziej dzicz, powiedziałbym. Po angielsku często używają, że jest to wilderness, czyli takie miejsce opustoszałe, ale mamy tam skały, mamy tam małą roślinność, mamy tam krzewy, mamy tam przeróżne zwierzęta. I zresztą na pustyni żyły lwy, wtedy już może mniej, ale żyją różne zwierzęta. I można znaleźć też miód leśny, który oczywiście nie był hodowany, bo czym innym był ten hodowany miód. I według tradycji, przynajmniej biblijnej, mamy informację, że Jan Chrzciciel jadł szarańcze i miód leśny, co było pokarmem, którym był jedzeniem ubogich. Tych, którzy niewiele mieli. Ale też dodajmy od razu, że w tamtym czasie prawie wszyscy niewiele mieli, więc to nie było coś zupełnie niezwykłego, ale na pewno on się wyróżniał tym, że był w jakiś sposób odłączony od reszty społeczeństwa, bo mieszkał zresztą na odludziu, a tam posługiwał, tam głosił, tam do niego przychodzili ludzie. A przychodzili ludzie, którzy widzieli jego radykalizm też w tym, jak się zachowywał, jak się ubierał. Mamy o tym, że był w odzieniu z sierści wielbłądziej. A to odzienie nie jest tylko jego symbolem, bo i poprzedni prorocy nieraz się tak ubierali. Między innymi prorok Eliasz w drugiej Księdze Królewskiej 1:8 jest właśnie powiedziane, że ma ubranie z sierści. A więc byli to ludzie, którzy byli poza społeczeństwem, w sensie wyłączali się, mając misję. No i oczywiście Jan Chrzciciel miał specjalną misję jako prorok.
1: No właśnie, co to jest za prorok, ostatni prorok Starego Testamentu, o którym czytamy już w Nowym Testamencie? Takie połączenie między tym, co stare, i tym, co nowe. Jaka jest rola świętego Jana Chrzciciela i dlaczego Chrystus nazywa go największym spośród urodzonych?
0: No Jan był prorokiem. To jest, tutaj nie ma wątpliwości i ludzie też tak go traktowali. Prorok to zasadniczo najprościej pewnie, żeby nazwać to głos Boga, który przypomina, wskazuje, poucza, przywraca, kieruje, obwieszcza. Bóg obwieszcza coś przez człowieka innym. Pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I Jan generalnie głosił potrzebę, konieczność nawrócenia. Nawrócenia i wezwanie do sprawiedliwości. Żyjcie dobrze. Odwróćcie się od tego, co jest złe. I mówił do różnych warstw społecznych. I tutaj mamy w piśmie różne postacie przychodziły. I przychodzili faryzeusze, i żołnierze, i bogaci. I zalecał im, jak mają żyć. A zarazem mieli przyjmować gest symboliczny, czyn, mieli dokonać pewnego czynu i tym czynem miało być zanurzenie. I to jest też coś, co my często nie myślimy o tym, ale dosłownie chrzest, słowo chrzest, baptizma znaczy zanurzenie. Więc tak naprawdę Jan Chrzciciel był tym, który był zanurzającym, czy Jan Chrzciciel zanurzyciel, a ten, który zanurzał ludzi symbolicznie na znak oczyszczenia, przemiany, odwrócenia się od grzechów i tego pragnienia zmiany życia, że porzuca się to, co nie jest Boże, żeby iść za Bogiem. Oczywiście Jan bardziej to mówił w kontekście też nadchodzącego sądu. Już sąd się zbliża, już nadchodzi godzina, już jest ten czas, kiedy będą wszyscy rozliczeni, więc już się teraz oczyśćcie, na ile się da, z własnych grzechów, żeby być gotowymi na ten czas.
1: Jednocześnie, no właśnie, wracam do tego, że był największym z urodzonych, a on sam o sobie mówi, ja jestem tylko głosem. Co to jest za niezwykłe połączenie, że on sam, mimo tego, że ma świadomość, że narodził się też w niezwykły sposób, bo jest to

0: ten początek jego życia, cudowny początek jego życia, sam wie, że jest inny niż reszta społeczeństwa. Słyszy głos Boga, więc mógłby mieć o sobie przekonanie, jestem niezwykły, Bóg mnie posłał do was i mógłby w ten sposób przemawiać. On mówi wręcz przeciwnie, za mną idzie silniejszy ode mnie, mocniejszy, któremu nie jestem godzien, rzemyka nawet, usandała zawiązać. Więc co to jest za niezwykłe połączenie? Z jednej strony Jezus mówi największy, on o sobie mówi nie, nie, najmniejszy.
1: Ja dodajmy, że ten, który idzie, znowu charakterystyczny wymiar tego, że przed Mesjaszem miał nadejść Eliasz. Mesjasz, czyli Chrystus, i sam Jezus wskazuje na Jana Chrzciciela jako Eliasza. Dlaczego największy? I od razu dodajmy tutaj, jest między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana Chrzciciela, ale zaraz po tym Jezus dodaje w Mateuszu, lecz najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od Niego. Więc to jest tylko początek zdania. I tutaj nie chodziło nawet o Jana Chrzciciela, ale chodziło o zbudowanie uczniów Jezusa, żeby pokazać im, że ich pójście za Jezusem jest czymś większym niż to wszystko, co było przedtem. Jan jest największy z tych, którzy byli do czasu Jezusa, ale od tego czasu wszyscy zdobywają królestwo gwałtem, czy też w pełni mocy, radykalnie, i ci są, nawet najmniejszy z nich, jest większy od Jana Chrzciciela, który był tak wielkim prorokiem.
0: To zupełnie nowe spojrzenie. Jezus piękne porównanie tutaj nam zbudował, bo oni wiedzieli, że Jan Chrzciciel jest taki niezwykły, pewnie patrzyli na niego z podziwem, tak jak my dzisiaj patrzymy na świętych, a Jezus mówi, wy też możecie pójść tą drogą, możecie pójść drogą Królestwa Niebieskiego. Czy dzisiaj mamy takich proroków jak Jan Chrzciciel? Potrzebujemy takich proroków?
1: To jest pytanie, myślę, które powinniśmy pytać się o Pana Boga, bo On jest tym, który posyła, i mamy na pewno proroków, może nie są tak wyraźni czasem, zresztą prorocy nigdy nie byli wyraźni w swoim czasie, byli wyraźni już po tym, jak zostali czy to zabici, czy umarli, ale mamy proroków, bo prorokiem myślę, że dzisiaj w Kościele jest każdy, który czyni dobro, to mniej widoczne i bardziej widoczne, które jakoś głosi Boga. I mamy proroków tych bardziej widocznych, myślę, że każdy papież powinien być prorokiem, w sensie głosić Słowo Boże w czasie i nie w czasie, kiedy jest to wygodne i niewygodne. I myślę, że Leon tutaj też tą rolę ma i pełni. I to jest bardzo ważne, żeby to też było w naszym życiu, że my też jesteśmy powołani, żeby głosić, być znakiem Boga w świecie. Aczkolwiek znowu to zależy, jak będziemy rozumieli proroctwo. Na pewno to, że my też mamy być tymi, którzy obwieszczają Boga. Zresztą wszyscy ludzie mają być uczniami Jezusa, albo inaczej apostołami, czyli posłanymi. A posłany człowiek niesie przesłanie, które zostało mu dane.
0: Najlepszy sposób na świętowanie urodzin świętego Jana Chrzciciela to?
1: Cieszyć się, radować, modlić, ale myślę też pomyśleć o tych, którzy nas poprzedzili. Dodajmy, to jest przypomnieć sobie, że za pół roku będziemy obchodzili święto narodzenia Jezusa, bo właśnie między nimi jest prawie pół roku czy 6 miesięcy właśnie z tradycji, że urodził się pół roku przed, więc też już w jakimś sensie wchodzimy w te wydarzenia, które będą nas za chwilę, a za kilka miesięcy będą nas goniły.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec dr Rafał Strugiński, jezuita, biblista, kolegium Bobolanum, był razem z nami o poranku. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

zmrok nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

0: Reklama.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: O reklamie.
6: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
7: Poranne utrudnienia w metrze. System alarmowy wykrył w tunelu osobę postronną. Mimo szybkiej reakcji służb konieczne było dodatkowe sprawdzenie infrastruktury. Obecnie metro kursuje zgodnie z... obecnie trwają czynności mające na celu usunięcie tego stanu rzeczy. W związku z utrudnieniami między stacją Młocina a Politechniką uruchomiono komunikację zastępczą. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą napotrzywacza. Sprawcy mieli wypłacać pieniądze z bankomatu przy użyciu nielegalnych niepozyskanych kodów bankowych. Funkcjonariusze ujęli ich na gorącym uczynku podczas kolejnych transakcji. W Wyszkowie doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł z miejsca wypadku. W samochodzie zostawił rannego, pijanego pasażera. Pasażer trafił pod opiekę medyków. Kierowcę po krótkich poszukiwaniach zatrzymała policja. Trwa wyjaśnianie zdarzenia. Warszawa przygotowała miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie schronić się przed upałem. To m.in. klimatyzowane urzędy dzielnic, biblioteki, domy kultury oraz obiekty sportowe. W stolicy działa około 150 takich punktów, tzw. miejsc chłodu, dostępnych w różnych częściach miasta. W Warszawie powstanie ponad 4000 mieszkań w systemie TBS. Inwestycje mają kosztować ponad 2 miliardy 200 milionów złotych i będą realizowane w różnych częściach stolicy. Nowe budynki zaplanowano m.in. na Ursynowie, Białołęce, na Woli, na Pradze Północ i Pradze Południe. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Dziś bardzo dużo słońca, słaby wiatr z północnego zachodu. Po południu będzie trochę silniejszy, ale to tak bardziej umiarkowany niż silny.
9: A chłodny czy ciepły wiatr?
6: Z północnego zachodu tak ciężko powiedzieć, po prostu wiatr.
9: Zobaczymy. Maksymalnie dzisiaj na termometrach nawet 28 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze już 25 to Warszawa. Chłodniej 19 w Grodzisku Mazowieckim, 21 w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
10: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pomagamy dzieciom, by mogli pojechać na kolonie, a pomagają państwo, pomagają też siostry Loretanki. No i mamy już kwotę 24 270 zł, to oznacza, że brakuje jeszcze 9730 zł.
2: I zobacz, jak w zeszłym tygodniu rozmawiałam z siostrą Nikolą Stoń, dyrektor domu świetlicy ojca Ignacego, no to dopiero ta zbiórka ruszała, dopiero było kilka wpłat i jak myślałam o 34 tysiącach złotych, to robiło to na mnie ogromne wrażenie, że to jednak duża suma jest, a nasi słuchacze nie zawodzą. Słuchajcie, jesteśmy wam bardzo wdzięczni, bo tak naprawdę jeszcze niecały tydzień minął, odkąd powiedzieliśmy o tej zbiórce w Radiu Warszawa, a wpłat jest bardzo, bardzo dużo. Nawet jest tam napisane, Jarek, ile dokładnie osób wsparło tę zbiórkę.
1: 172.
2: No to 172
1: ale
2: osoby.
1: Ale ostatnia 12 godzin temu.
2: Także, drodzy
1: trzeba
2: słuchacze,
1: się obudzić.
2: Drodzy słuchacze, apelujemy do was. Może jest ktoś taki wśród naszych słuchaczy, a wiem, że przedsiębiorcy też nas słuchają, kto mógłby po prostu dorzucić te 9730 zł? Dobrze widzę z takiej odległości.
1: Tak.
2: I wtedy zbiórka by się zakończyła już, ale jeżeli są tacy, którzy mogą dorzucić 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, to zachęcamy do tego gorąco. Dzieci czekają. Słuchajcie, dla tych dzieci jest to jedyna okazja na wyjazd wakacyjny. Te 6 dni możecie im zafundować i w taki sposób też, w sposób duchowy, stać się ich rodzicami, takimi aniołami z nieba, które pomogą dzieciom wyjechać na kolonie. Się pomaga, kolonie Loretanki. Zachęcamy do wpłat.

0: Mamy zderzenie czołowe na południowej obwodnicy Warszawy między Raszynem a lotniskiem. Chopina zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Poznania.
1: I wciąż trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Linia metra M1 z przyczyn technicznych pociągi tej linii kursują na odcinku Młociny Politechnika i uruchomiono autobusową linię za metro na trasie Kabaty Metro Politechnika.
0: A my jeszcze tak wrócimy na tą południową obwodnicę Warszawy, bo tam most południowy i tutaj też korki właśnie w kierunku Warszawy na moście się rozpoczynają i tak w okolicach Powsinka dopiero ten ruch się rozładowuje.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Wybieramy seniora roku, mazowieckiego seniora roku, a robi to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pierwsza edycja tego konkursu i są różne kategorie. Senior roku, aktywny senior, przyjaciel seniorów.
2: Bardzo, bardzo ciekawy konkurs, także zachęcamy do tego, żeby zgłaszać swoich kandydatów, bo taka jest możliwość teraz, a jakby ktoś po zgłoszeniu kandydata chciał trochę aktywności fizycznej, na świeżym powietrzu i przy okazji wodnej zażyć, to w Warszawie można skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni kajaków w Parku Żerańskim. Kajaki dla rodzin, par i znajomych wypożyczane bez opłat przez całe lato. Wystarczy wejść na stronę kajakiparkżerański.pl i zarezerwować swój kajak na spływ zupełnie za darmo w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Od 27 czerwca do końca wakacji, od wtorku do niedzieli działa ta wypożyczalnia, zatem warto trochę powiosłować i nad swoją kondycją popracować. I podobnie jest w Piasecznie, gdzie mistrz świata w boksie Maciej Sulęcki. Oprócz tego, że też zachęca do tego, żeby aktywność fizyczną uprawiać, ale także jest to coś więcej niż tylko aktywność fizyczna.
2: Spotkanie, podczas którego mistrz opowie o swojej drodze z ringu do życia. 27 czerwca o godzinie 12 w hali Gosir w Piasecznie, ulica Sikorskiego 20. Sport jako skuteczne narzędzie rozwoju osobistego, budowania charakteru, a także wzmacniania zdrowia psychicznego młodych ludzi. 27 czerwca, godzina 12, hala Gosir w Piasecznie. Można przyjść, zobaczyć i posłuchać.
1: Będzie o sukcesach, będzie o wyzwaniach, ale także będzie o wartościach, jakie sport wnosi do codziennego życia.

0: tylko żeby za długo i za wiele nie czekać.
1: Szczególnie na śniadanie. No, jeśli ktoś jeszcze nie zjadł, to nie czekajcie do 12, jeżeli macie je pod ręką, tylko już teraz.
0: Na ciebie patrzę.
1: Ale wiesz, co ja mam? To ja ci pokażę zaraz, co mam, a słuchaczom powiem po 9.
0: A ja już chyba wiem, co. Tak, a za 2 minuty ta 9 będzie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już dziś o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: O reklamie.
0: Minęła godzina 9, tu Radio Warszawa i wiadomości.
8: Rozbieżne oceny polityków na temat decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku. Reprezentacja interesów Europy Środkowej, jedną z konkluzji spotkania formatu V4. Przypominamy o utrudnieniach na pierwszej linii metra. Pociągi nadal nie kursują. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Od tonowania nastrojów po lekceważenie, tak nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku na konferencji odbudowy Ukrainy oceniają polscy politycy. Jako deeskalację napięcia pomiędzy krajami traktuje decyzję ukraińskiego prezydenta szef polskiego rządu Donald Tusk.
9: Nie jestem rozczarowany. Traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
8: Inaczej natomiast na sprawę patrzy szef MON.
10: Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
8: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzję Wołodymyra Zełenskiego krytykuje też opozycja. Ukraina może dużo stracić na lekceważeniu Polski, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
11: Ukraina jeszcze tej wojny nie wygrała, a już się stroszy w piórka, czy nastawiać warunki również Polsce. Przecież bez Polski odbudowa Ukrainy się nie uda. Przez Polskę przechodzą te wszystkie dostawy.
8: Zdaniem polityków PiS prezydent Ukrainy dąży do tego, by Polska nie uczestniczyła w odbudowie Ukrainy. Podają tu przykład polskiej firmy, która realizowała inwestycje we Lwowie, a za którą nie otrzymała pieniędzy. Władze miasta wyrzuciły ją z placu budowy, nie dopuszczając nawet do jej własnego sprzętu. Dzieje się tak pomimo tego, iż firma ma korzystne dla siebie orzeczenia sądów arbitrażowych. Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swirydenko.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Nowy początek w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej deklarują premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Podczas szczytu w Godolo pod Budapesztem zgodnie uzgodnili, że V4 ma szansę odzyskać swoją dawną pozycję i ponownie stać się ważnym głosem Europy Środkowej. Premier Donald Tusk podkreślił, że warunkiem skutecznej współpracy są wzajemne zaufanie, lojalność i koncentracja na wspólnych interesach. Zaznaczył, że jeżeli państwa regionu będą działać razem, ich znaczenie na forum europejskim wyraźnie wzrośnie. Gospodarz szczytu, premier Piotr Modzior, wyraził przekonanie, że kraje Europy Środkowej mają potencjał do wzmacniania konkurencyjności całego regionu. Z kolei premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że po objęciu od lipca przewodnictwa w V4 będzie dążył do zacieśnienia współpracy i regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Grupa Wyszehradzka powinna zachować swój obecny format i skupić się na sprawach, które łączą państwa regionu.
12: To dzieje się w okolicy.
8: Pociągi pierwszej linii warszawskiego metra nie kursują między stacjami Kabaty i Politechnika. Rzeczniczka metra Anna Bartonie mówi, że powodem jest to, iż ktoś przebywał w tunelach. Osoba ta została już zatrzymana przez policję.
13: Jest ono spowodowane faktem, iż alarmy wykryły obecność osoby postronnej w tunelu. Została ona ujęta przez policję, jednakże aby mieć pewność, że możemy bezpiecznie prowadzić przewozy pasażerskie, dokonujemy sprawdzenia tunelu prawego oraz lewego. Po dokonaniu tego sprawdzenia uruchomimy oczywiście przewozy pasażerskie. Na wyłączonym odcinku pierwszej linii metra od stacji Kabaty do stacji Pole Mokotowskie Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępną komunikację autobusową.
8: Autobusy zastępcze za metro mają kursować między stacjami Politechnika i Kabaty. Uruchomiono również tramwajową linię za metro od stacji metro Wilanowska do placu Narutowicza. Pociągi kursują w pętli Młociny Politechnika. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura maksymalna może dziś wynosić do 31 stopni Celsjusza, jutro do 34 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Będą one obowiązywać do godziny 20 w piątek.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Na razie Warszawa i Mazowsze z upałami nie muszą się mierzyć, przynajmniej dziś, bo dziś jeszcze temperatury poniżej 30 stopni, ale bardzo dużo słońca, słonecznie, bez żadnego deszczu i praktycznie bez chmur.
1: 28 stopni na termometrach dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy. O tej porze już 19 w Grodzisku Mazowieckim, 21 w Pruszkowie, w Piasecznie, 22 w Radzyminie i 25 w Warszawie.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Spójrz w moją stronę a propos tego śniadania. I spróbuj zgadnąć, co tam jest. Łatwo trochę, będzie trochę łatwo.
0: Jogurt, truskawka w środku.
1: No.
0: I no coś,
1: żeby do miodu jakiś... nawiązać. Łyżeczka miodu.
0: A, jest łyżeczka miodu.
1: Jest łyżeczka
0: ale
1: miodu,
0: na jakiej bazie to jest zrobione?
1: Na bazie truskawkowej.
0: Tylko truskawka i miód?
1: Truskawka i banan jeszcze jest, bo był, wiesz, taki banan, który już wymagał szybkiej konsumpcji. Więc
0: taki
1: dodałam
0: idealny
1: też
0: do miksowania.
1: Tak jest. I, no i oczywiście skyr. Także polecam bardzo serdecznie. Takie śniadanie czerwcowe dla mnie idealne, ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście taką łyżeczkę miodu, a może trochę więcej miodowych produktów dodać do swoich posiłków, to my mamy dzisiaj w związku z uroczystością narodzin świętego Jana Chrzciciela dla Was miodowe zestawy z sądeckiego bartnika. Jeśli macie ochotę na takie słodkości, zdrowe oczywiście, no bo miod to samo zdrowie, to wysyłajcie SMS na numer 7248 7248. W treści wpisujemy RW. Swoje imię i nazwisko i uwaga, trudne do wymówienia hasło Chrzciciel. RW. Imię i nazwisko, hasło Chrzciciel, a zestaw miodowy z sądeckiego bartnika może trafić w Wasze ręce.
0: SMS kosztuje 2,46 zł z VAT. Letnia nagroda, wakacyjny hit.
1: Czekaj,
0: zatem
1: makarena
0: musi być.
1: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
3: A my mamy dla Was zaproszenie na spotkanie. Piotr Grzybowski, Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych 1863. Dzień dobry, panie Piotrze.
4: Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry pani redaktor. Właśnie zapraszam już na jutro, na godzinę 10:00 do Centralnego Przystanku Historia i IPN na Marszałkowskim 107, a tam konferencja, kolejna konferencja, którą robi nasze towarzystwo, Towarzystwo Ochrony Pamięci Powstańców Styczniowych. Tym razem będzie to konferencja pod tytułem Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Tak jak już informowaliśmy, także słuchacze Radia Warszawa, towarzystwo chce o powstaniu styczniowym mówić nie tylko w styczniu, przez cały rok, stąd też kolejna nasza inicjatywa i pokazać to powstanie styczniowe w inny sposób, nie tylko z perspektywy tych tragicznych losów bitew, ale tego, co zyskała Polska, zyskała również Europa jako konsekwencje powstania styczniowego, a tych rzeczy było niemało. Ja tylko dla takiego smaczku powiem, że gdyby nie powstanie styczniowe, to prawdopodobnie Stany Zjednoczone nie kupiłyby od Rosji Alaski. I niech to będzie taką trochę tajemniczym, ale zaproszeniem wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. I jeszcze raz przypomnę, jutro we czwartek o 10:00 w Centralnym Przystanku IPN na Marszałkowskiej 107 konferencja Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Oczywiście wstęp wolny i oczywiście w tych warunkach, jakie za oknem, sala klimatyzowana i wodę wszystkim Państwu zapewniamy. Zapraszam.
5: Dziękujemy za to zaproszenie, a już za chwilę przeniesiemy się tak mentalnie do Grójca i w centrum rozmowy będzie ksiądz Piotr Skarga.
3: A jeżeli jeszcze ktoś z Was miałby ochotę na zestawy miodowe z sądeckiego Bartnika, to wysyłajcie SMS-y 7248 7248, rw. Imię i nazwisko, hasło Chrzciciel. Nam potrzebne, bo święty Jan Chrzciciel jadł miód leśny i to na jego cześć. Dzisiaj rozdajemy te zestawy.
5: 2,46 kosztuje SMS.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: To Vixen w piosence Stara dusza. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Wciąż utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. Pociągi tej linii metra kursują na odcinku Młociny Politechnika i jest komunikacja zastępcza autobusowa za metro na trasie Kabaty Politechnika. Więc tutaj sprawdzajcie jeszcze cały czas sytuację, my także ją monitorujemy. Jeśli chodzi o warszawskie ulice, ciasno na trasie toruńskiej wciąż, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź i wciąż sporo utrudnienia w samej Warszawie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. W naszym studiu Beata Górecka, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I także Agnieszka Czyszmańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Duża uroczystość w Grójcu, związana właśnie z księdzem Piotrem Skargą. Za nami obchody 35-lecia nadania szkole właśnie imienia księdza Piotra Skargi. Jakie emocje temu towarzyszyły?
4: Bardzo duże emocje, ponieważ akurat nasza rocznica się zbiegła w czasie z ustanowieniem roku księdza Piotra Skargi tutaj u nas w Grójcu i nadanie honorowego obywatelstwa miasta Grójec. Więc no, to była akurat taka zbieżność bardzo dla nas ważna, bo wpisaliśmy się w grójeckie właśnie obchody roku Piotra Skargi.
2: Podczas tej uroczystości odbył się finał konkursu historycznego, finał konkursu plastycznego. Czym uczniowie zaskoczyli organizatorów tych konkursów?
4: Tak, dokładnie. Ponieważ te uroczystości trwają, nadanie imienia, rocznica była 11 maja, ale cały rok wpisaliśmy w kalendarium tutaj obchodów i jednym z takich elementów był konkurs wiedzy o Piotrze Skardze jako grójecczaninie i przy okazji o historii miasta Grójec. Emocje były bardzo duże, dlatego że dzieci jakby na nowo poznawały księdza Piotra Skargę. Była taka okazja. Były najpierw eliminacje w szkołach grójeckich, no i później w szkole u nas, w szkole numer 3, był finał konkursu. No, zwyciężył chłopiec z piątej klasy, ze szkoły.

0: nominacje było bardzo wielu chętnych. A drugi konkurs, konkurs plastyczny, który nas już tu możemy całkowicie powalił, ponieważ dzieci zastosowały rozmaite techniki. Tutaj był Piotr Skarga przedstawiony jako witraż, był jakaś przestrzenna forma z włosami powiewającymi na wietrze, więc tutaj też było duże zainteresowanie. Włączyła się też szkoła specjalna w Grójcu imienia księdza Jana Twardowskiego, więc dzieci też swoją wizję księdza Piotra Skargi pokazały. Także do dzisiaj możemy oglądać te prace wystawione w budynku gminy miasta Grójec.
1: Pani Agnieszko, co jest najciekawsze dla młodych ludzi w postaci księdza Piotra Skargi i czy trzeba cały czas edukować, czy młodzi wiedzą, kto jest honorowym obywatelem miasta?
2: Myślę, że ten akcent, kiedy ksiądz Piotr Skarga został jednak wyniesiony tutaj do tej publicznej wiadomości i przypomniany jako honorowy obywatel, było takim znaczącym punktem, aby pogłębiać świadomość o jego nauczaniu, o jego przesłaniu. Jego przesłanie jest nadal aktualne i myślę, że nigdy nie będzie wystarczająco tego słowa, które będziemy kierowali do młodych ludzi, aby wskazać i podkreślić jego miłość do ojczyzny, do Boga, ale także do drugiego człowieka. Więc myślę, że taka edukacja i ta praca u podstaw, czyli spotkania z młodymi ludźmi, z młodzieżą, ale także ze starszymi, z seniorami, zwłaszcza w tym roku, jest dla nas bardzo cenną okazją do tego, aby o księdzu Piotrze Skardze mówić, przypominać właśnie jego słowo.
1: Pani dyrektor, czy rzeczywiście po tych obchodach, po tych konkursach, wydarzeniach uczniowie, młodzież lepiej zna swojego patrona i w rozmowach z uczniami, no to widać, czuć, ten przekaz jest.
0: Tak, to zgadzam się z tymi słowami, ale nie tylko dzieci, ale też rodzice, bo Piotr Skarga był w Grójcu troszkę zapomniany. Oczywiście wiadomo, że był to grójeczanin, że pisał kazania, że no tutaj założył fundację, ale ta wiedza taka była bardzo płytka. Przez konkurs, przez prelekcje, przez spotkania i przez rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami ta wiedza na pewno się pogłębiła. My nawet nauczyciele tej szkoły też inaczej spojrzeliśmy na księdza Piotra Skargę.
1: Fundacja nosi imię księdza Piotra Skargi, no i to są wartości, które bliskie są, jeśli chodzi o działalność.
2: Tak, taka działalność, o której mówi się troszkę mniej, a która również związana jest z księdzem Piotrem Skargą, to działalność charytatywna, dobroczynna. Jest to dzieło, które nieprzerwanie kontynuuje Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie. Ksiądz Piotr Skarga założył naszą fundację, co nas wyróżnia na tle innych organizacji noszących to imię i my staramy się to kontynuować poprzez właśnie pomoc drugiemu człowiekowi, ale także poprzez, co szczególnie możemy wyrażać w tym roku, poprzez szerzenie właśnie tej wiedzy o nim, o założycielu, w tym wypadku też o patronie szkoły, także wartości związane z tym, że bardzo chciał drugiemu człowiekowi pomagać. Ta pomoc charytatywna była prowadzona przez niego w sposób zorganizowany. Sam napisał statut takiej pomocy, bardzo dogłębnie analizował, jaka pomoc jest potrzebna, łącznie z pomocą prawną i dzisiaj okazuje się, że te mechanizmy mają swoje zastosowanie. My staramy się tylko wdrażać to i kontynuować jego dzieło.
1: Ksiądz Piotr Skarga, wiele miast na Mazowszu przyznaje się do księdza Piotra Skargi, ale to właśnie syn ziemi grójeckiej, co będzie bardzo mocno akcentowane podczas sobotniego wydarzenia.
2: Tak, i tutaj bardzo serdecznie chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy. Mamy początek lata, w sobotę 27, to będzie taki pierwszy dzień po zakończeniu roku szkolnego. Piękny, słoneczny, bo taki się zapowiada. Planujemy spektakl słowno-muzyczny, to będzie pierwsze takie wydarzenie w Grójcu i myślę, że też pierwsze, jeśli chodzi o przekazanie treści najwybitniejszych Polaków, więc wielkie dla nas wydarzenie. Spektakl słowno-muzyczny pod tytułem Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej. Jest to scenariusz pisany specjalnie na tę okazję, a więc to będzie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Według scenariusza, według pomysłu pani Izabeli Drobotowicz-Orkisz, aktorki Teatru Krakowskiego, hagiograf świętej Teresy z Lizie, wspaniali aktorzy. Będzie to pani Joanna Kwiatkowska z Duń, pan Leszek z Duń, Marcin Malikowski, wiolonczela, oprawa muzyczna, a więc piękne, plenerowe wydarzenie. Co jest też istotne, godzina 18:00 17 zapraszamy na mszę świętą, która odbywa się jak co miesiąc, 27 każdego miesiąca w kościele świętego Mikołaja w Grójcu i potem już bezpośrednio

0: plenerze na terenie kościoła spektakl o godzinie 19:15.
1: Czy będzie to ksiądz Piotr Skarga jako wielki kaznodzieja przedstawiony, czy ksiądz Piotr Skarga właśnie ten człowiek z Grójcem związany, z ziemią grójecką?
0: Jak mamy w tytule, Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej, na pewno będzie to bardzo zaakcentowane, że jest to człowiek, który wychodzi na świat właśnie z tej przestrzeni ziemi mazowieckiej, ziemi grójeckiej, ale nie mogę zdradzać wszystkich szczegółów. Zapraszam, aby ci, którzy mają taką możliwość, poświęcili troszkę czasu i wspólnie z nami mogli oglądać ten spektakl. Są to teksty wybrane szczególnie właśnie na tę okazję. Fragmenty pochodzą z dzieł księdza Piotra Skargi, bo jak wiemy, pozostawił po sobie niezwykłą spuściznę i dziedzictwo historyczne, kulturowe i to słowo właśnie, które przywołamy przy tej okazji.
1: Czy mieszkańcy Grójca, okolic dziś rzeczywiście czują to, że to jest ich postać, że to jest człowiek spośród nich? Czy dopiero ten lokalny wymiar jest odkrywany?
2: Myślę, że Piotr Skarga zawsze był w świadomości mieszkańców miasta, natomiast teraz w sposób szczególny poznajemy Piotra Skargę, bo tak jak nawet pokazuje historia mojej szkoły nadania imienia, kilkadziesiąt lat temu nie była to postać popularna i starano się tutaj nawet w świadomości mieszkańców miasta jakoś tą postać wymazać, że oczywiście się urodził, był, ale kto, po co, też tego nie było wiadomo. I myślę, że te wszystkie nasze działania, uroczystości odczarowują księdza Piotra Skargę, pokazują go jako człowieka, jako grójecczanina, pokazują jego dorobek, jego historię, jego drogę życiową, która jest dla dzieci ogromną inspiracją. Myślę, że to jest bardzo potrzebne.
1: 27 czerwca, czyli najbliższa sobota. Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej. Spektakl, który odbędzie się w ramach obchodów roku księdza Piotra Skargi. Plac przed kościołem świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu. Całkowicie bezpłatne wydarzenie. Warto wziąć w nim udział. Zatem zapraszamy. A w naszym studiu gościliśmy panią Beatę Górecką, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi i Agnieszkę Czyszmańkowską, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzi.
4: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
5: Jest 9:30. Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kościół katolicki wspomina dziś dzień urodzin świętego Jana Chrzciciela. To jedna z kluczowych postaci chrześcijaństwa. Jak podkreśla biblista ojciec dr Rafał Strugiński z Kolegium Bobolanum, Ewangelie skupiają się przede wszystkim na przesłaniu, ale nie wykluczają historyczności opisanych wydarzeń. W przypadku tego z proroków możemy mówić również o innych źródłach, mówił gość poranka z Radiem Warszawa.
6: I między innymi właśnie postać Jana Chrzciciela jest odnotowywana poza samym Pismem Świętym. Pamiętajmy też, że w pierwszym wieku mamy bardzo niewiele innych źródeł, bo mało co przetrwało z tego regionu, o tym regionie Ziemi Świętej, gdzie no były to peryferia. Peryferia znanego świata, peryferia imperium, mało co zapisywano.
5: Jednym ze źródeł, które opisały postać świętego, była kronika żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Jan Chrzciciel był prorokiem wzywającym do nawrócenia i życia w sprawiedliwości. Głosił nadchodzący sąd i udzielał chrztu jako symbolu oczyszczenia i przemiany życia. Żył na pustyni judzkiej. Czytając przekaz, możemy zauważyć, że to jego autentyczność przyciągała ówczesnych, wskazał jezuita.
6: Był w jakimś sposób odłączony od reszty społeczeństwa, bo mieszkał zresztą na odludziu, a tam posługiwał, tam głosił, tam do niego przychodzili ludzie. A przychodzili ludzie, którzy widzieli jego radykalizm też w tym, jak się zachowywał.
5: Jezus nazwał go największym spośród narodzonych z niewiast, wskazując jego wyjątkową rolę jako łącznika między Starym a Nowym Testamentem. Jednocześnie sam Jan podkreślał, że nie jest Mesjaszem, lecz tylko głosem, który ma przygotować drogę na nadejście Zbawiciela. W Watykanie 26 i 27 czerwca odbędzie się drugi nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak podaje Watykan News, spotkanie kardynałów poświęcone będzie m.in. sytuacji międzynarodowej, konfliktom i podziałom na świecie, a także sposobom budowania pokoju i pojednania w kościele i społeczeństwach. Więcej na ten temat wie Artur Chmielewski.
7: Obrady rozpoczną się w piątek rano mszą świętą w bazylice świętego Piotra, po której kardynałowie przejdą do auli Pawła VI. W programie przewidziano 4 sesje oparte na tzw. metodzie synodalnej, łączącej modlitwę, ciszę, dyskusję w grupach i wspólne refleksje. Jedną z medytacji biblijnych wygłosi polski kardynał Grzegorz Ryś. W trakcie spotkania nie przewiduje się obecności mediów, a uczestnicy zostali zobowiązani do zachowania poufności, aby, jak podkreślono, utrzymać atmosferę braterskiego dialogu. Konsystorz zakończy się w sobotę wieczorem spotkaniem z papieżem Leonem XIV, a jego zwieńczeniem będzie wspólna kolacja kardynałów z Ojcem Świętym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: I jeszcze ważne stanowisko Watykanu. Stolica Apostolska przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić homilii podczas mszy świętej. Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów podkreśliła, że homilia jest integralną częścią liturgii i należy do posługi nauczania powierzonej kapłanom oraz diakonom na mocy święceń. Stanowisko opublikowano w odpowiedzi na prośbę Kościoła katolickiego w Niemczech o możliwość dopuszczenia świeckich do głoszenia kazań podczas Eucharystii w wyjątkowych sytuacjach. Watykan zaznaczył, że nie jest to jedynie kwestia przepisów, ale wynika z samej natury liturgii. Jednocześnie przypomniano, że wierni świeccy mogą głosić i komentować Słowo Boże w wielu formach poza mszą świętą, zgodnie z prawem kanonicznym.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie w te wakacje na kolonie organizowane przez Caritas w ramach wakacyjnej akcji Caritas. W tym roku przygotowano około 100 turnusów oraz pół kolonii i zajęcia w miejscu zamieszkania, mówi Magdalena Masiak, koordynator kampanii krajowej.
9: Chcielibyśmy, żeby w te wakacje każde dziecko mogło wyjechać na swój wymarzony wyjazd, na kolonie w góry, nad morze, albo skorzystać z półkolonii. Caritas organizuje takie wyjazdy w całej Polsce dla wszystkich dzieci, którymi na co dzień opiekujemy się i pomagamy.
5: Caritas podkreśla, że dla wielu dzieci taki wyjazd to jedyna szansa na odpoczynek i nowe doświadczenia, ponieważ w Polsce setki tysięcy najmłodszych żyje w skrajnym ubóstwie. Organizatorzy zwracają uwagę, że wakacje dla części rodzin pozostają dobrem luksusowym, na które ich nie stać. Wakacyjna akcja Caritas trwa od ponad 30 lat i finansowana jest m.in. ze środków wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Coraz cieplej, ale jeszcze wiaterek fajny wpada do studia przez otwarte okno, a ile tam słońca za oknem.
11: Tak, no ale później już tak nie będzie dobrze, że będzie ten chłodny wiaterek wpadał, bo będzie bardzo gorąco, ale dziś jeszcze jesteśmy dzień przed upałami.
4: 28 stopni dzisiaj maksymalnie. Korzystajcie, cieszmy się tą letnią, przyjemną pogodą wciąż. Chyba że ci, którzy czekają na upały, to się doczekają już od jutra powyżej 30 stopni.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: I zaczęło się robić bardzo słodko w naszym studiu, a mamy na linii panią Katarzynę z Józefowa. Dzień dobry.
2: Dobry, witam.
3: A z którego Józefowa?
2: Z Józefowa koło Otwocka.
3: O, także witamy
2: po sąsiedzku
3: serdecznie.
2: Od państwa.
3: No pewnie, że po sąsiedzku. My to jesteśmy po sąsiedzku ze wszystkimi, ja pani powiem.
2: Tak.
1: A w jaki sposób najchętniej pani korzysta z miodu?
2: Najchętniej na kanapeczki jednak. Pałeczką, masełką, biały serek, twarożek, nie będę robić reklamy, który, bo pewnie nie mogę, no i na to miód.
1: No, profesjonalista.
3: Trochę nie może pani, ale później podpytamy. Ale to lubi pani taki do rozsmarowania, czy taki, który tak sobie później skapuje z tej kanapeczki?
1: Jarek, jestem głodna.
3: Było trzeba jeść.
2: Tak.
3: To takie, co skapuje.
2: Ja też
3: taki lubię najbardziej. To ja jeszcze później o ten serek zapytam, ale to już poza anteną. Ale teraz chcemy pani te słodkości wręczyć.
1: No właśnie, bo już o miód zapytaliśmy, ale o Jana Chrzciciela. Czy pani jakieś związki z Janem Chrzcicielem ma, że akurat na panią dzisiaj trafiło? Bo myślę, że to musi...
2: Wie pani co, taka trudna sytuacja u mnie w rodzinie teraz się zdarzyła. Tata w wypadku tragicznym. Także myślę, że tam z nieba... chociaż odrobina pocieszenia.
3: Pani Kasiu, tego pani życzymy.
1: I dołączamy te trudne intencje do modlitw w Radiu Warszawa oczywiście. Także przytulamy panią przez mikrofon bardzo, bardzo mocno.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: I niech to będzie to pocieszenie od świętego Jana Chrzciciela w takim razie. Pani Kasiu, cieszymy się, że pani jest z nami. Proszę, niech tam Józefów cały się dowie, że święty Jan Chrzciciel osładza życie.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia życzę państwu. Wszystkiego dobrego.

0: przypominamy o utrudnieniach w kursowaniu pierwszej linii metra. Metro kursuje od Politechniki do Młocin i z Młocin do Politechniki. Natomiast od Kabat do Pola Mokotowskiego jest uruchomiona zastępcza linia autobusowa za metro ZM1. Jest także tramwaj od Alei Wilanowskiej do Politechniki Zastępczy.
1: Południowa obwodnica Warszawy i most południowy, te okolice. Jeśli jedziecie w kierunku Poznania tą trasą na wysokości Wilanowa, kierowcy zgłaszają, że doszło do wypadku i rzeczywiście widać, że tworzy się spory korek już w tym momencie, który sięga okolic Nadwiśla, więc jeżeli możecie jeszcze to miejsce ominąć, to zjedźcie z tej trasy południowa obwodnica Warszawy, bo tutaj może być problem z przejechaniem. Na trasie toruńskiej także wciąż dużych rozmiarów korek, ciasno wciąż na Wisłostradzie, w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I razem z nami teraz pani Joanna z miejscowości Książenice. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Gdzie pani tak jeździ samochodem od rana?
3: Do pracy niestety, gdzie mogę jeździć od rana. Chociaż wolałabym już na wakacje, no ale niestety.
1: Nie, no może do lasu tak. Na odpoczynek jakiś, żeby się schronić przed upałem.
2: Jarek tak robi czasami, jak na poranku nie jest, a że jest zawsze, to znaczy, że tak nie robi.
3: No super pomysł, wykorzystam na pewno, muszę iść do szefowej po prostu poprosić o urlop do lasu.
1: Ale samochód może być też miejscem chłodu.
3: Ale to może być, o ile działa klimatyzacja. U mnie niestety jeszcze nie.
1: O.
2: To na osłodę, mamy dla pani niespodziankę. Zestaw od Barty...
1: Sądeckiego Bartnika.
2: Trudne słowo. Tak jest, słodki zestaw mamy dla pani. Będzie na
3: bardzo
2: osłodę.
3: Dziękuję.
1: Jak już ma być
3: oczywiście,
1: gorąco, to niech chociaż będzie słodko.
2: O, czyli pani lemoniadę robi z miodem?
3: No pewnie, oczywiście, zdrowej, prawda?
2: Taka standardowa z cytryn, czy jakaś inna?
3: Tak, chociaż czasem dodajemy pomarańcze, miętę z ogródka także.
2: Mięta z ogródka, oj, tak, oj, tak, marzenia. A czyli ma pani miętę świeżą w ogródku?
3: Tak, mam i dużo.
2: A co jeszcze jest w ogródku?
3: No pomidorki, chociaż jeszcze takie, wiadomo, dopiero zaczynają gdzieś tam powoli rosnąć, truskawki, poziomki. Także zachęcam, zapraszam do Książenic naszych.
2: To ja już wiem, gdzie my kiedyś poranek spędzimy. Pozdrawiamy pani Joanno bardzo serdecznie i życzymy wszystkiego słodkiego z tym zestawem
3: miodowym. Bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo pozdrawiam również.

0: Widzialne i niewidzialne, Zakopower. Widzialna dla nas jest Zofia Kozerawska, a dla Państwa będzie słyszalna do godziny 14. Witamy Cię.
1: Dzień dobry, witam Was.
0: I dziękujemy.
1: Bardzo to milutko.
2: Ale wiecie co, radiowo to tak z Janem Chrzcicielem, to fajnie być głosem.
1: Głosem wołającego na pustyni.
0: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra.
0: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
5: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
6: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
7: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
6: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: W tym tygodniu na 106,2 FM, tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
9: ksiądz Janusz Wiczarski,
10: Paulina Zyś-Klisica
11: i Maciej Białek.
8: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
10: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
8: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
11: Pozdrawiamy.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
3: O reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym będzie dziś przesłuchany. Premier Donald Tusk weźmie udział w szczycie E5 przed spotkaniem NATO. Nadchodzą upały, strażacy ostrzegają przed pożarami. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, dr Emil Jędrzejewski, zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Chodzi o wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze w Szpitalu Południowym, tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Jest wszczęte śledztwo. Dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. My musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
13: Minister zaznaczył, że nie będzie odrębnego postępowania w sprawie zgonów w Szpitalu Południowym. Wczoraj podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Premier Donald Tusk będzie dziś w Berlinie uczestniczył w spotkaniu przywódców grupy E5. Liderzy Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch mają rozmawiać o bezpieczeństwie Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
16: Będzie to pierwsze w historii spotkanie tego formatu na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas grupa E5 funkcjonowała głównie jako forum współpracy ministrów obrony. Do Berlina przyjadą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowach zdalnie uczestniczyć ma także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jednym z tematów będzie również rola europejskich państw w działaniach dyplomatycznych dotyczących wojny w Ukrainie.
13: Relację przygotował Jan Oleński. Dotąd najważniejsze konsultacje prowadzono głównie w formacie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Polska i Włochy od dłuższego czasu zabiegają o szerszy udział w tych rozmowach.
15: To dzieje się w okolicy.
13: W Grójcu odbyły się obchody 35-lecia nadania publicznej szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy historyczne i plastyczne, w których uczniowie wykazywali się wiedzą o patroni oraz twórczym podejściem do jego postaci. Prace i finał zmagań odbyły się w ramach trwającego w mieście roku księdza Piotra Skargi. Rok Skargi w Grójcu oraz wydarzenia takie jak te przywracają pamięć o tej ważnej postaci, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Beata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej nr 3.
9: Piotr Skarga był w Grójcu troszkę zapomniany. Oczywiście wiadomo, że był to grójeczanin, że pisał kazania, że no tutaj założył fundację, ale ta wiedza taka była bardzo płytka. Przez konkurs, przez prelekcje, przez spotkania i przez rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami ta wiedza na pewno się pogłębiła.
13: Dziedzictwo księdza Piotra Skargi to wciąż aktualny drogowskaz dla współczesnych, dodała Agnieszka Czysz-Mańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu.
8: Jego przesłanie jest nadal aktualne i myślę, że nigdy nie będzie wystarczająco tego słowa, które będziemy kierowali do młodych ludzi, aby wskazać i podkreślić jego miłość do ojczyzny, do Boga, ale także do drugiego człowieka.
13: Kulminacją obchodów będzie sobotni spektakl słowno-muzyczny Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej, który odbędzie się na placu przed kościołem świętego Mikołaja w Grójcu. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 19.15. Będzie ono dostępne dla wszystkich. W związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzega brygadier Karol Krocie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być 35 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju nawet 40 stopni. IGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Karol Kroć wyjaśnia, czego nie wolno robić w trakcie upałów, by nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
17: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
13: Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być też uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
18: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Ciepło, cieplutko, nie da się ukryć. Mamy lato, 23 stopnie teraz w Legionowie, w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Ożarowie też 23, ale to akurat fantastyczna temperatura, prawda? 24 też całkiem dobrze w Nowym Dworze Mazowieckim i Otwocku, 25 w Wołominie i Mińsku, w Warszawie 26 i jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Będzie cieplej, 29 stopni dzisiaj, wiatr robi się nieco silniejszy, ale nie będzie jakoś nam bardzo przeszkadzał, chociaż rzeczywiście po południu będzie go bardziej czuć. Aha, zero chmur i zero deszczu.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, jak się macie? 6:06, myślę, że dobrze. Te noce, dwie ostatnie, takie troszkę chłodniejsze, lepiej się spało, prawda? Wiedzą to niektórzy, którym spało się aż za dobrze. No, jestem wśród nich i cieszę się, że zaczynam pracę o 10:00, a nie wcześniej. Także zapraszam serdecznie, Zofia Kozrawska tutaj. Jak to po drugiej stronie, dajcie znać, czy jacyś Janowie nas słuchają. Myślę, że to niemożliwe, żeby nie słuchali, więc wszystkim Janom, Jankom, Janeczkom, wszystkiego dobrego. Passenger już teraz dla Was na 106.26 po 10:00.

0: Vanessa Williams wybrzmiała na 106.2 FM 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś, 24 czerwca, dzień, w którym wspominamy narodzenie świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, pierwszy święty czczony w całym Kościele i chyba jedyny, o którym mówi się dwa razy w ciągu roku tak głośno. Bo zwyczajowo wspomnienie zwykle jest obchodzone wtedy, kiedy jest data śmierci, czyli przejścia narodzin dla nieba tego świętego. Natomiast jeśli chodzi o Jana Chrzciciela, to jest 29 sierpnia, a dziś wspominamy jego narodzenie, tego, o którym Archanioł Gabriel właśnie powiedział, że będzie miał na imię Jan, czyli Bóg jest łaskawy, albo Jahwe się zmiłował. To święto Jana Chrzciciela ma szczególne znaczenie w historii Kościoła, właśnie należy do najstarszych, obchodzono je już w IV wieku i był nawet taki czas, kiedy poprzedzał je trzeci okres postny poza Adwentem i Wielkim Postem. Jan Chrzciciel, wspaniały człowiek, o którym wiemy, że i tak można też przeczytać, zerknijcie sobie na stacji 7, dzięki temu, że wiedział, kim nie jest, doskonale wiedział, kim jest, ukształtowany od urodzenia, powołany już z łona matki, tak cudownie stworzony. Kimże będzie to dziecię? W ten niezwykły sposób, właśnie przez pryzmat czułości Boga i wyjątkowości wybraństwa, liturgia słowa ukazuje świętego Jana Chrzciciela. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

0: Kim Carnes za nami. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Chrzeptówkach.
3: Wasze sanktuarium na Chrzeptówkach łączą bliskie więzi duchowe z Fatimą w Portugalii. Dlatego tak cenię sobie obecność w dniu dzisiejszym biskupa Fatimy na naszej uroczystości. Stamtąd także przybyła czczona przez was figura Matki Bożej. Orędzie fatimskie, które Maria przekazywała światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci, składa się z wezwania do nawrócenia, do modlitwy szczególnie różańcowej oraz do zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi. Orędzie to wyrasta wprost z Ewangelii, ze słów Chrystusa wypowiedzianych zaraz na początku działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ma ono na celu przemianę wewnętrzną człowieka, pokonanie w nim grzechu i umocnienie dobra, pomoc w zdobywaniu świętości.

0: Good Heart, Fergal Sherky. Za nami 28 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Grzegorz Kozłowski, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Zobacz, 25 120 zł już zebrane i to na pewno głównie przez słuchaczy Radia Warszawa.
2: I tam jest taka, jak wejdziecie, drodzy słuchacze, na tą zbiórkę, o której już tak dużo też
0: siostry
2: słyszycie.
0: Siostry Loretanki Kolonie, przypominam się, pomaga.pl.
2: Tak, to tam jest taki zielony paseczek, który się już zbliża do końca prawie. To tak czasami jak się czeka na jakieś ładowanie czegoś, to tu już niewiele brakuje.
0: Żeby było doładowane.
2: Żeby dzieci mogły pojechać na
0: wakacje.
2: W ogóle
0: ładna kwota brakuje. 8880.
2: Bardzo ładne.
0: Bardzo ładne. 8880. Gdyby nie to, że po prostu brakuje, to bym powiedziała, żeby tak zostawić, ale to lepiej, żeby było zero po prostu, na brakuje
2: no,
0: zero.
2: Tak.
0: Słuchajcie, chodzi o to, że siostry Loretanki, dla tych, którzy może jeszcze nie słyszeli albo odkładają ten temat, to jest dobry moment, dobry dzień i dobry czas, żeby dorzucić coś od siebie, ze swojej kieszeni, ze swojej skarbonki, ze swoich zasobów, które być może nie są duże, ale możemy się dzielić, nawet jeśli mamy mało. Była taka wdowa, ona dała wszystko, co miała, to
2: grosz.
0: Było bardzo mało. Więc chodzi o to, żeby wesprzeć dzieci, które inaczej nie mają szans wyjechać na wakacje. Długie wakacje, 2 miesiące, a oni mogą wyjechać na 6 dni. Może ktoś powiedzieć, co to jest 6 dni? A dla nich to jest absolutnie ogromne wszystko. Zresztą siostra, dyrektor tego domu, ojca Ignacego, będzie w piątek o 9:15 w Radiu Warszawa i będzie o tym opowiadać. Jeśli chcecie, możecie, albo macie komu podpowiedzieć, żeby tam coś dorzucił, to siepomaga.pl, w lubkę wpisujemy Loretanki Kolonie.
2: Myślę, że każdy z nas lubił wakacje, jakby mały.
0: Ja lubię tutaj teraz możemy. Też.
2: No, teraz też, ale takie dziecięce tak, kolonie, w ogóle tak. Wyjazdy. Wspaniała rzecz. Warto to zafundować takim dzieciom.
0: Ile wspomnień jest z tych czasów, co?
2: Dużo.

0: 15 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler, szczęśliwa żona i mama. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 8 dzieci. Pani Aniu, to może powiedzmy naszym radiosłuchaczom, w jakim wieku są państwa pociechy?
3: Najstarszy jest Antoni, skończył 19 lat niedawno i właśnie jest po maturze.
2: Antoś, tak, tak, tutaj przyszłość tak, nasza.
3: Antoś,
2: a to no, Antoś, słynny z Bogusława, tak? Dobrze, tak. To po Antosiu.
3: Jest Hanna, która zaraz skończy 18 lat i ona jest właśnie w trzeciej klasie, znaczy już skończyła, jest na edukacji domowej. Jest Ignacy w pierwszej klasie liceum, później jest Jadwiga, w szóstej klasie podstawówki kończy. Stanisław, który zaraz skończy 11 lat. Później jest Zosia, 9-latka. Później Józefina, która ma 5,5 roku. Teresa, 4. No i właśnie szykujemy się też w grudniu na powitanie nowego członka.
2: O, Boże Narodzenie, no to pięknie. Tak. Pani Aniu, no dobrze, to już wiemy, że od tutaj od 19 roku życia do takiej maleńkości, prawda?
3: Tak.
2: Co zrobić, żeby ten dar życia przyjmować, a nie tylko wymagać? W poradnikach czytamy, że mamy od razu, kiedy rodzi się takie dzieciątko, wyobrażają sobie, o ten to zostanie kosmonautą, prawda? Czy u państwa też tak było, że te marzenia jednak przechodziły z pokolenia na pokolenie? Nie wiem, może ktoś tutaj też będzie w medycynie, czy w historii, czy w innym
3: nie
2: kierunku?
3: Wiem. Nie, historii raczej nie.
2: O.
3: Ale daje ogromną autonomię tutaj z mężem do wyboru naszych dzieci.
2: Państwo dają autonomię dzieciom, tak?
3: Ja jestem dużą zwolenniczką wolności i odpowiedzialności za wybory, które człowiek dokonuje i ponoszenia konsekwencji tych wyborów, więc to nie jest taka wolność, jak dzisiaj jest rozumiana, tylko wolność i autonomia, czyli podejmuję sam decyzję, ale też sam biorę za nie odpowiedzialność i ponoszę za to konsekwencje. I no jakby gdzieś dajemy dużo tej autonomii dzieciom, ucząc ich tej odpowiedzialności za swoje wybory, których dokonują. No w związku z tym nie planuję ani księdza w rodzinie, ani lekarza, ani kogo tam jeszcze trzeba było mieć, tak jakby, ale no nie wiem, chyba to, co najważniejsze w ogóle, to jest to, żeby oni umieli budować głębokie relacje z innymi. To jest coś, na czym bardzo nam zależy. No i tym, żeby znaleźli swoje miejsce, to znaczy tak, jak Bóg gdzieś tam ich powołuje, żeby oni umieli to usłyszeć, rozeznać, no i nie wiem, przyjąć albo nie przyjmować, bo to też już będzie po ich stronie, nie? Jakby decyzja.
2: A może atutem też takiej rodziny wielodzietnej jest to, że państwa dzieciom łatwiej budować właśnie te relacje, utrzymywać, później pielęgnować się.
3: Tak, na pewno łatwiej jest uczyć się je budować, no bo siłą rzeczy nawet już kwestia dogadania się, kto korzysta kiedy z łazienki, kto kiedy, nie wiem, robi swoje obowiązki i tak dalej, no to jest szkoła życia. No oni wszyscy też, nie wiem, to tylko jeden syn ma ten przywilej, że ma swój pokój, reszta jest gdzieś tam z kimś w pokoju. No to też muszą się dogadać, tak? Kwestia, nie wiem, po prostu bycia razem. Też wspólnego spędzania czasu, ale też lubimy ze sobą spędzać czas, przynajmniej do pewnego wieku. Później to też się trochę zmienia, no bo im oni są starsi, tym bardziej szukają tego czasu już z rówieśnikami, a nie nami. I to też gdzieś staramy się szanować i przyjmować, chociaż nie powiem, że czasem jest to dla nas trudne.
2: A dzieci szybko rosną, prawda? Szybko
3: tak,
2: dorastają.
3: Tak. Nawet nie wiadomo kiedy. Ale właśnie to jest też plus rodziny wielodzietnej, że nawet jak ci 19 i 18-latkowie, czy 16-latek, bo to głównie chłopcy tacy są raczej wychodzący z domu, to zawsze zostaje ta 4-latka i 5-latka, które za to
2: która samodzielnie raczej jeszcze nie.
3: Tak, i lubią jeszcze z nami być i chcą z nami być, więc to takie dla nas też jest miłe.
2: A czy tutaj w sercu już pojawia się taka nostalgia, co wybierze Antoni, czy wybierze studia tutaj w Warszawie, na Mazowszu, czy może będzie chciał wybrać kierunek, który wiąże się z wyprowadzką z domu rodzinnego?
3: To jest taka nostalgia, ale z drugiej strony zawsze myśmy podchodzili do tego, że dzieci mamy po to, żeby oni wyszli z domu, nie? Więc też mam tego świadomość, że emocje to jest coś, co będzie, nie? I będą pewnie trudne emocje, ale rozum i wartości. On ma 19 lat, on jest sam, już poradzi sobie bez mamusi, która tutaj tuż obok sprawdza, czy na pewno wszystko jest w porządku, nie? I że trzeba mu dać wyjść, właśnie między innymi po to wyjść z domu, żeby mógł na przykład założyć własną rodzinę i już umieć właśnie budować te głębokie relacje nie z mamusią, w cudzysłowie, tak? Tylko właśnie, nie wiem, z kandydatką na żonę, czy z ludźmi dookoła, tak? Nie wiem, jaką on drogę do końca wybierze.
2: W tym tygodniu z nami pani Ania Szpindler. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Deagle na antenie Radia Warszawa. Za 9 minut będzie 11. Wojciech Dudkowski w studiu. Co tam słychać na trasie metra?
1: No niestety nic nowego od rana, bo cały czas mamy utrudnienia w związku z wtargnięciem osoby postronnej na torowisko. I tak od stacji Pole Mokotowskie do końca, czyli do Kabat.
0: Sporo.
1: Mamy zastępczą komunikację autobusową, która już w zasadzie zaczyna na stacji Politechnika. I dodatkowo mamy też zastępczy tramwaj od metra Wilanowska do placu Narutowicza obok też stacji Politechnika.
0: Trzymamy rękę na pulsie, będziemy dawać znać.
1: Mamy nadzieję, że szybko się utrudnienia skończą.
0: Dzięki.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Tefu tu Ingrid, już za nami minuta. Minuta została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym będzie dziś przesłuchany. Premier Donald Tusk weźmie udział w szczycie E5 przed spotkaniem NATO. Nadchodzą upały, strażacy ostrzegają przed pożarami. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, dr Emil Jędrzejewski, zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Chodzi o wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze w Szpitalu Południowym, tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Jest wszczęte śledztwo. Dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. My musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
7: Minister zaznaczył, że nie będzie odrębnego postępowania w sprawie zgonów w Szpitalu Południowym. Wczoraj podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach po kilku godzinach. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Premier Donald Tusk będzie dziś w Berlinie uczestniczył w spotkaniu przywódców grupy E5. Liderzy Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch mają rozmawiać o bezpieczeństwie Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Ankarze.
10: Będzie to pierwsze w historii spotkanie tego formatu na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas grupa E5 funkcjonowała głównie jako forum współpracy ministrów obrony. Do Berlina przyjadą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowach zdalnie uczestniczyć ma także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jednym z tematów będzie również rola europejskich państw w działaniach dyplomatycznych dotyczących wojny w Ukrainie.
7: Relację przygotował Jan Oleński. Dotąd najważniejsze konsultacje prowadzono głównie w formacie Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Polska i Włochy od dłuższego czasu zabiegają o szerszy udział w tych rozmowach.
9: To dzieje się w okolicy.
7: W Grójcu odbyły się obchody 35-lecia nadania publicznej szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy historyczne i plastyczne, w których uczniowie wykazywali się wiedzą o patronie oraz twórczym podejściem do jego postaci. Prace i finał zmagań odbyły się w ramach trwającego w mieście roku księdza Piotra Skargi. Rok Skargi w Grójcu oraz wydarzenia takie jak te przywracają pamięć o tej ważnej postaci, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Beata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej nr 3.
11: Piotr Skarga był w Grójcu troszkę zapomniany. Oczywiście wiadomo, że był to grójeczanin, że pisał kazania, że no tutaj założył fundację, ale ta wiedza taka była bardzo płytka. Przez konkurs, przez prelekcje, przez spotkania i przez rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami ta wiedza na pewno się pogłębiła.
7: Dziedzictwo księdza Piotra Skargi to wciąż aktualne drogowskazanie. drogowskaz dla współczesnych, dodała Agnieszka Czysz-Mańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej księdza Piotra Skargi dla ubogich w Grójcu.
12: Jego przesłanie jest nadal aktualne i myślę, że nigdy nie będzie wystarczająco tego słowa, które będziemy kierowali do młodych ludzi, aby wskazać i podkreślić jego miłość do ojczyzny, do Boga, ale także do drugiego człowieka.
7: Kulminacją obchodów będzie sobotni spektakl słowno-muzyczny Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej, który odbędzie się na placu przed kościołem świętego Mikołaja w Grójcu. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 19.15. Będzie ono dostępne dla wszystkich. W związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzega brygadier Karol Krocie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być 35 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju nawet 40 stopni. IGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Karol Kroć wyjaśnia, czego nie wolno robić w trakcie upałów, by nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
13: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, w łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
7: Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być też uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 24 stopnie teraz w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, 25 w Legionowie, w Nowym Dworze i w Ożarowie, 26 w Mińsku, a 27 w Warszawie. To nie jest jeszcze dzisiejsze maksimum. Świeci piękne słońce, nie ma chmur i rzeczywiście taka dzisiaj będzie nam towarzyszyła pogoda, więc maksimum to oczekiwane 28 stopni. Deszczu się dziś nie spodziewamy, natomiast delikatny wiatr, który nam teraz towarzyszy wiejąc z zachodu, będzie nieco silniejszy i będzie wiał z północnego zachodu.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 6 minut po 11. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Dobrze, że jesteście z nami. Bądźcie i korzystajmy z tej pięknej pogody, bo potem jakieś takie tropikalne upały mają przyjść w niedzielę i w poniedziałek, ale póki co jest idealnie. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. W tej godzinie będę rozdawać niezwykle słodkie prezenty. To będą miody z sądeckiego Bartnika, więc słuchajcie uważnie. Na początek. Szemet.

0: Dokładnie tak, Mr. Know It All, Teddy Swims na antenie Radia Warszawa. Za nami 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa, który trzyma rękę na pulsie względem tego, co się dzieje w mieście, a dziś konkretnie przyglądamy się szczególnie metru. Metru? Odmienia się metro?
2: Metru? Można odmienić.
0: Tak. W każdym razie, co tam w metrze? Jaka teraz, sytuacja?
2: Teraz przychodzę z dobrą wiadomością. Wznowiono już ruch na całej trasie od Kabat do Młocin. Przypominamy, że przed siódmą ten ruch zatrzymano z powodu
0: najgorsze chwile przed siódmą,
2: tak, kiedy w godzinach szczytu. Zatrzymano ten ruch z powodu stwierdzenia obecności osoby postronnej na torach, więc zgodnie z procedurami wszystko trzeba było sprawdzić chociażby pod kątem pirotechnicznym, czy nie ma tam czegoś podejrzanego. No i była komunikacja zastępcza, zarówno autobus, jak i tramwaj. Autobus był od Politechniki do Kabat, tramwaj od Politechniki do Wilanowskiej i dalej do Placu Narutowicza, a teraz już jest wygaszana ta komunikacja. Co jest na trasie, dojedzie do końca, a dalej już metro.
0: Super, bardzo dziękuję za tę dobrą wiadomość. Myślę, że wszyscy się cieszą.
2: Miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
3: Przyjaciół masz cały rok.

0: Ellie Goulding i to piękne plumkanie na antenie Radia Warszawa. 22 minuty po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria. 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, nierzadko dobrobyt zaślepia nas do tego stopnia, że uważamy, iż nasze szczęście może się spełnić tylko wtedy, gdy potrafimy poradzić sobie bez pomocy innych. Jezus natomiast uczy nas czegoś przeciwnego. Aby zasmakować prawdziwej radości życia, która ma swoje źródło w miłości, trzeba zejść z piedestałów arogancji, która dzieli, i spotkać się w pokorze, która czyni nas braćmi. Święty Augustyn mówił, gdzie zaś miłość, tam jest pokój, i gdzie pokora, tam miłość. Tak właśnie jest. Tam, gdzie jest prawdziwa pokora, tam jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest pokój, ponieważ tylko w pokorze naprawdę poznajemy, kim jesteśmy. I dlatego możemy miłować się, spotykać, dawać siebie i przebaczać sobie w prawdzie. Drodzy bracia i siostry, dziś adorujemy Najświętsze Serce Jezusa, serce, które często przedstawiamy ukoronowane ciermiami i płonące ogniem, zgodnie z wizjami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Pamiętajmy, że jesteśmy żywą obecnością Pana w świecie, dlatego patrzmy na siebie nawzajem, nie tylko dziś, lecz zawsze, z szacunkiem i ufnością, i w tej świadomości odnówmy zobowiązanie, by w miłości dopełniać w sobie niedostatki udręk Chrystusa dla dobra Kościoła. Rozpaleni miłością Jego serca, bądźmy tymi, którzy niosą Jego miłosierdzie i pokój, aby na świecie ustały wojny, a wokół nas wzrastała nowa ludzkość, pojednana w miłości.

0: jeden moment. I teraz jest ten moment. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bardzo słodki moment, który zapowiadałam, ponieważ mam w rękach, słyszycie jak szeleści, cudnie. Tak, to jest cały taki pakiecik, to jest zestaw cudownych miodów, akurat cud miód i ananas, granat, limonka, cud miód, jabłko i mięta. Jedliście kiedyś taki miód? Takie pyszne zestawy mam w rękach. Sądecki Bartnik to jest spełnienie pasji, fascynacji życiem pszczół i aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów. Ta firma rodzinna została założona w 1973 roku w Stróżach koło Grybowa. To miejscowość położona na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Piękne tereny, czyste, ekologiczne, bo znajdują się z dala od ośrodków przemysłowych. Są wspaniałą bazą dla tego gospodarstwa. No i kochani, właśnie te pyszne, wspaniałe, zdrowe i zdrowiem płynące i smakowicie smakujące miody mam dla Was. 512 704 444. Dzwońcie. Spice Girls na antenie Radia Warszawa. 24 minuty przed 12.

0: Tak czasem jest, że się nie mówi ani tak, ani nie. Wiktor Dudła, Kasia Sienkiewicz nam to wyśpiewali. Za 17 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I póki co ja nie mówię tak, nie mówię nie, na API inhalację. Nie wiem, czy słyszeliście, to tak a propos tych miodów, które rozdaję. Jeszcze kilka zestawów mi zostało, więc dzwońcie, jak skończę mówić, chętnie odbiorę kolejny telefon. API inhalację to jest wdychanie powietrza ulowego w takich specjalnie przeznaczonych do tego domkach, zresztą bardzo uroczych. No i takie API inhalacje są możliwe w sądeckim Bartniku, od którego te pyszne miody dzisiaj rozdajemy. Oprócz tego, że są tam takie wspaniałe domki, to jest, słuchajcie, też zagroda ze zwierzętami i jest park zarębów. Fantastyczna sprawa, szczegóły na stronie bartnik.pl, tam sobie zerknijcie. No i właśnie jest możliwość korzystania z nocnych inhalacji podczas pobytu w domach gościnnych u babci Marysi. To jeśli chodzi o sądecki Bartnik, a ja mam jeszcze kilka zestawów z pysznymi miodami, wyjątkowymi, fantastycznymi, no ja takich jeszcze nie jadłam. Miód z ananasem, granatem i limonką brzmi naprawdę wyśmienicie. Jeśli ktoś by chciał, to proszę bardzo, 512 700 555.

0: Za 3 minuty będzie godzina 12. Mamy teraz szansę usłyszeć Boże Słowo, które zmienia nasze serca. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W synagodze w Antiochii Pizdyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu.
2: Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa. Dlaczego jest ona taka ważna? Przecież Pana Jezusa nazywali żarłokiem i pijakiem. Przecież on sam retorycznie pytał uczniów Jana: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? A Jan nie ukrywał: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Każde świętowanie wymaga przygotowania. Trzeba przygotować miejsce, zastawić stoły, dobrać muzykę, zaprosić gości, ale najpierw trzeba dobrze przemyśleć, gdzie przygotować uroczystość, co podać, kogo zaprosić. Najlepiej się zaś myśli, kiedy jest się wypuszczonym, kiedy żyje się w tęsknocie za świętowaniem, kiedy nie stanowi ono mojej codzienności, ale jest czymś nadzwyczajnym, odświętnym. Aby przyjąć prawdziwą dobrą nowinę o zbawieniu, trzeba zakosztować jej braku. Trzeba pozwolić sobie zatęsknić za nim. Jan, chrzcząc na odpuszczenie grzechów i wzywając do pokuty, przygotowywał serca ludzi na przyjście Mesjasza. A kiedy go rozpoznał, odsyłał do niego swoich uczniów, aby mogli żyć w jego obecności, bo wiedział, że to będzie dla nich lepsze. Dzisiejsze słowo wzywa nas do tego, abyśmy przychodzili do Chrystusa przygotowani przez pokutę, nawróceni, abyśmy, mając serca czyste, mogli chłonąć Bożą obecność.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania słowa wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustanne świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszone za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3:00 po 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Piotr Lipiec.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na postkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
1: W kontekście dzisiejszej Ewangelii wyjątkowo poruszający jest fakt, że Jan rodzi się pomiędzy dwiema ciszami. Ciszą niepłodnych lat oraz ciszą ojca, który nie umiał od razu uwierzyć. Bóg nie lekceważy jednak żadnego ze wspomnianych źródeł niemocy Zachariasza. Jedno wypełnia życiem, drugie przemienia w modlitwę. To bardzo pocieszające dla współczesnego odbiorcy dobrej nowiny. Nasze opóźnienia, nasza bezradność, nasze niewłaściwe reakcje nie muszą przekreślać powołania, o ile ostatecznie zgodzimy się na prawdę Boga. Zachariasz odzyskuje mowę nie wtedy, gdy wszystko już rozumie, ale wtedy, gdy przestaje zawłaszczać dziecko i uznaje, że ono należy się najpierw właśnie Panu. Ilu z nas chciałoby nazywać rzeczy, ludzi i wydarzenia po swojemu? Łaska tymczasem zaczyna się tam, gdzie uczymy się nazywać życie tak, jak nazywa je Bóg. Jan, to znaczy Bóg dał łaskę, staje się żywym przypomnieniem, że człowiek nie jest przede wszystkim konstrukcją psychologiczną, biologiczną czy społeczną. Jest kimś pomyślanym, wezwanym i posłanym przez Boga. Dlatego chrześcijańskie wychowanie nigdy nie polega na lepieniu drugiego człowieka na własny obraz, lecz na wsłuchiwaniu się, kim jest on w Bożym zamyśle. Janowa pustynia mówi nam o tym, że wielkie misje dojrzewają bez widowni. Kościół nie rodzi proroków z pośpiechu i hałasu. Jeśli zatem przeżywasz dziś czas mało spektakularny, bezowocny, suchy, nie sądź, że Bóg przestał działać. Bardzo możliwe, że właśnie teraz pisze się w tobie imię, które Pan we właściwym czasie zechce ci objawić.

0: O tak, tylko Jezus Panem jest, ale niechaj stąpi duch Twój, potrzebujemy. 12 po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cóż, robi się coraz cieplej, 26 stopni teraz w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, podobnie jest w Piasecznie, w Grodzisku i w Ożarowie też 26. 27 w Warszawie, Pruszkowie, Otwocku, Wołominie i w Mińsku. Spodziewamy się jeszcze nieco cieplejszej temperatury, 28 stopni. Towarzyszy nam wiatr, już teraz jest on nieco silniejszy niż rano, wieje z zachodu. Żadnych chmur nam nie przywieje i żadnego deszczu też. Nie jeden by chciał.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. Prawie 13 minut po 12. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Środa, popołudnie rozpoczęte. Zapraszam, kochani, zostańcie z nami. My tutaj słodkie, pyszne, zdrowe miody rozdajemy. Zestawy już poszły, ale jeszcze takie duże miody będę miała w tej godzinie. Także słuchajcie uważnie, a nie byle, nie odbyle kogo, bo od sądeckiego Bartnika te miody są. Paweł Domagała, popatrz na mnie. 13 po 12.

Taylor Swift już za nami. 23 minuty po 12, tak, rozdaję jeszcze duże, pyszne miody, kochani, bardzo zdrowe miody od Bartnika. Sądecki Bartnik je pięknie zapakował i oczywiście wiadomo, że miód to jest coś, co najbardziej lubią wszystkie misie i te misie pluszowe i nie tylko pluszowe, więc kochani, jeśli macie chęć na taki duży miód, pyszny i zdrowy, to dzwońcie do mnie. 512 700 444. Zestawy już się rozeszły, ale ten duży miód jeszcze jest. To już UB40. 24 minuty po 12.

0: Makowiecki Band. Mam nadzieję, że wszystko, czego pragnie, spełni się. Miody rozdane, kochani. Wiem, że nie wszystkich marzenia w tym zakresie się spełniły, ale może jeszcze będzie okazja. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację papieża ogłoszono w południe w kurii w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby, zostanie on ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio pełnił posługę m.in. na Ukrainie, a od 2005 roku w diecezji przemyskiej. Był ojcem duchownym w seminarium oraz proboszczem w parafii w Jasienicy Rosielnej. W 2020 roku został biskupem pomocniczym. Jak mówi biskup Jan Wątroba, nowy koadiutor zna diecezję i rozumie jej potrzeby duszpasterskie.
2: Są w naszej diecezji kapłani, z którymi razem studiował, razem przyjmował święcenia kapłańskie, a on, urodzony pod Przemyślem, zna doskonale historię tej ziemi i realia. Był bogatym doświadczeniem duszpasterskim.
1: Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej oraz Zespołu do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jest także członkiem Rady do Spraw Rodziny. W Watykanie papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do polskiej młodzieży, zachęcając do mądrego rozeznawania powołania i życiowych wyborów. Podkreślał, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
4: Pozdrawiam serdecznie Polaków.
3: In particolare bambini.
4: Szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
1: Papież zapewnił również o modlitwie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem studiów i szkół. W audiencji uczestniczyli m.in. biskupi i pielgrzymi z Polski, w tym biskup Krzysztof Zadarko oraz neoprezbiterzy z archidiecezji lubelskiej.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Trzej metropolici z Polski otrzymają paliusze z rąk papieża Leona XIV. Uroczystość odbędzie się 29 czerwca, święto świętych apostołów Piotra i Pawła, podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Wśród hierarchów, w którym papież nałoży paliusze, są metropolita łódzki, kardynał Konrad Krajewski, metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś oraz metropolita katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski. Paliusz jest białym wełnianym pasem noszonym na ornacie i stanowi znak szczególnej więzi metropolity z następcą świętego Piotra. Uroczysta liturgia rozpocznie się o godzinie 9:30. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To jedna z kluczowych postaci chrześcijaństwa. Jak podkreśla biblista ojciec dr Rafał Strugiński z Collegium Bobolanum, Ewangelie skupiają się przede wszystkim na przesłaniu, ale nie wykluczają historyczności opisanych wydarzeń. W przypadku tego z proroków możemy mówić również o innych źródłach, mówi gość poranka z Radiem Warszawa.
6: I między innymi właśnie postać Jana Chrzciciela jest odnotowywana poza samym Pismem Świętym. Pamiętajmy też, że w pierwszym wieku mamy bardzo niewiele innych źródeł, bo mało co przetrwało z tego regionu, o tym regionie Ziemi Świętej, gdzie no były to peryferia znanego świata, peryferia imperium, mało co zapisywano.
1: Jednym ze źródeł, które opisały postać świętego, była kronika żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Jan Chrzciciel był prorokiem wzywającym do nawrócenia i życia w sprawiedliwości. Czytając przekazy możemy zauważyć, że to jego autentyczność przyciągała ówczesnych, wskazał jezuita.
6: Był w jakiś sposób odłączony od reszty społeczeństwa, bo mieszkał zresztą na odludziu, a tam posługiwał, tam głosił, tam do niego przychodzili ludzie. A przychodzili ludzie, którzy widzieli jego radykalizm też w tym, jak się zachowywał.
1: Jan Chrzciciel głosił nadchodzący sąd i udzielał chrztu jako symbolu oczyszczenia i przemiany życia. Żył na pustyni judzkiej.

0: Oczywiście, że lubimy być obok siebie. Lady Gaga, Bruno Mars na antenie Radia Warszawa. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Michał Koźlik. Cześć.
2: Dzień
0: Michał.
2: Dobry, cześć, cześć.
0: Dziś jest dzień przytulania.
2: Ale się cieszę.
0: Free hugs. Lubisz się przytulać?
2: No, uwielbiamy całą rodziną. W ogóle chciałem tutaj pozdrowić i moją żonę, i moją dwójkę dzieci.
0: Dołączam.
2: Bo wszyscy się lubimy przytulać. I to w sumie odkąd one były małe. Mhm. Cały czas chcą, chociaż są już nastolatkami. To jest super.
0: Ale chcą teraz bardziej czy mniej?
2: Trochę mniej, trochę tak. Syn troszkę mniej, wiadomo, bo to już jest taki mężczyzna, który mnie przerósł. Ale nazywa to ładowaniem. Tak otwiera ręce i mówi, a ładowanie jakieś? No i wtedy się przytulamy czasami tak nawet we troje czy w czwórkę. A jeśli chodzi o córkę, 2 lata młodszą, no to bardzo, bardzo, bardzo chce. Bardzo, więc żąda, domaga się tego przytulania i rano, i wieczorem, i fajnie.
0: Ale w ogóle się nie dziwię, dlatego że przytulanie ma mnóstwo takich pozytywnych cech. Redukuje stres, poprawia nastrój, to wiemy wszyscy oczywiście. Zdziwiło mnie to, że wspiera zdrowie serca, podobno przytulanie. Ale może chodzi o to, że się rytm jakby tak...
2: Tak, to jest w ogóle trochę o tym nerwie błędnym, o tym, że ten nasz układ przywspółczulny się uspokaja, jak się przytulamy i oksytocyna się wydziela. No przepiękne fizjologiczne i psychiczne mechanizmy działają.
0: Jak się mamy tak dobrze, to też nasza odporność jest lepsza, więc słuchajcie, trzeba się przytulać, tak jak kto lubi, no bo ktoś lubi mocniej, ktoś słabiej i w ogóle nic na siłę oczywiście, ale jednak taka zachęta do codziennego przytulania. Może powinno być w planie dnia po śniadaniu przytulanko.
2: Albo i zawsze pytać, nie? Może tak jak się dawno nie przytulaliście w rodzinie, to zapytać dziecko, a może cię przytulić?
0: No właśnie, może męża też.
2: O, na przykład.
0: Dziękuję bardzo, to był Michał Koźlik o przytulaniu. Ja już teraz kombi słodkiego, miłego życia życzymy wszystkim, którzy lubią się przytulać.

Meghan Trainor o tym, że jej nie zależy nadal, a nam właśnie zależy na tym, żeby 20 dzieci wyjechała na 6 dni. Co to jest 6 dni? No właśnie, to może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Aż 6 dni. To jest wyjazd dla dzieci, dla których to jest jedyna okazja, żeby gdzieś z Warszawy wyjechać w te wakacje. Siostry Loretanki podjęły rękawice, otworzyły zbiórkę. To się wydawało szalone. To było, słuchajcie, 10 dni temu. Jutro minie 10 dni, od kiedy ta zbiórka jest otwarta. 34 tysiące potrzebne, a już teraz brakuje, no powiem tylko, no bo tylko 8310 zł. Może i ty możesz coś dorzucić, żeby dzieci zakrzyknęły tak jak teraz Bonnie M. Hooray, hooray, it's a holy holiday. Siepomaga.pl w lubce Loretanki.

0: Adam Stachowiak, Niebo na Ziemi. No trochę tego nieba na ziemi jest, kiedy dzielimy się tym, co mamy. Pani Ewo i inne osoby, które wpłaciły dzisiaj na zbiórkę sióstr. Bardzo, bardzo dziękujemy. Już za chwileczkę wiadomości na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już dziś o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Śledczy będą badać zgłoszenia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. ONZ alarmuje, palestyńskie dzieci giną z rąk izraelskich żołnierzy. Nowości na lotnisku w Modlinie. Otwarto nową przestrzeń dla podróżnych. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura zbada wcześniejsze zgłoszenia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym, deklaruje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziś około południa prokurator rozpoczął przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii z tej placówki. Waldemar Żurek wskazał, że już rok temu do szpitala wpłynęło oficjalne powiadomienie o możliwych nadużyciach.
9: To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
8: Podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Według jego relacji zdarzało się, że pracownicy oddziału przypominali sobie o pacjentach dopiero po kilku godzinach. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany, mówił Emil Jędrzejewski. Izraelskie wojsko celowo dopuszcza się zabójstw palestyńskich dzieci, tak wynika z raportu niezależnej komisji działającej na zlecenie ONZ. Sprawozdanie dokumentuje skalę przemocy w strefie Gazy na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie od października 2023 roku do końca marca tego roku. W poprzednim raporcie z września 2025 roku komisja stwierdziła, że władze i siły bezpieczeństwa Izraela dopuszczają się ludobójstwa. Teraz zauważyła, że 3 spośród 4 warunków pozwalających uznać działania za ludobójstwo dotykają dzieci.
10: Według ONZ co trzecia ofiara śmiertelna i co czwarta osoba ranna w strefie Gazy to dziecko. Również teraz, gdy od października teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni, ginie średnio 1 dziecko dziennie. Dzieci są cały czas obiektem ataków m.in. z dronów. Są też narażone na tortury i przemoc seksualną, zwłaszcza w więzieniach. Autorzy raportu podkreślają, że duża liczba ataków na ośrodki opieki neonatologicznej, w których ofiarami są noworodki i niemowlęta, zagraża przyszłości reprodukcyjnej Palestyńczyków. Szczególnym niebezpieczeństwem, na które zwracają uwagę autorzy raportu, jest wyznaczona przez izraelską armię tak zwana żółta linia, której przekroczenie grozi śmiercią. Wyznaczają ją pomalowane na żółto-betonowe bloki, rozstawione co 200 metrów i regularnie przesuwane. Granica jest tak nieostra, że szczególnie dzieciom łatwo ją naruszyć.
8: Informowała Milena Rashid-Szechab. A my teraz o nowościach na lotnisku w Modlinie. Otwarto 1700 metrów kwadratowych nowej przestrzeni terminale dla podróżnych. Jak mówi prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to reakcja na rosnącą liczbę pasażerów.
11: Czy w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
8: Na lotnisku otwarto także punkt wyrabiania tymczasowych paszportów. Procedura trwa mniej więcej pół godziny. Problemem nie będzie nawet brak zdjęcia paszportowego.
11: Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
8: Nowa strefa terminala przechodzi teraz odbiory techniczne. Pasażerowie będą mogli z niej skorzystać od przyszłego wtorku. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie w te wakacje na kolonie organizowane przez Caritas w ramach wakacyjnej akcji Caritas. W tym roku przygotowano około 100 turnusów oraz półkolonie i zajęcia w miejscu zamieszkania, mówi Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych.
12: Chcielibyśmy, żeby w te wakacje każde dziecko mogło wyjechać na swój wymarzony wyjazd, na kolonie, w góry, nad morze, albo skorzystać z półkolonii. Caritas organizuje takie wyjazdy w całej Polsce dla wszystkich dzieci, którymi na co dzień opiekujemy się i pomagamy.
8: Caritas podkreśla, że dla wielu dzieci taki wyjazd to jedyna szansa na odpoczynek i nowe doświadczenia.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No i zrobiło się cieplutko. 27 teraz w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim też, a maksimum, na które czekaliśmy już w Pruszkowie, w Otwocku i w Wołominie. Piękne słońce na lazurowym niebie, zero chmur i towarzyszy nam taki nieco mocniejszy chwilami wiatr. On wieje z północnego zachodu, będzie nam towarzyszyć, ale nic poważniejszego, żadnego deszczu w chmurach nie przyniesie. Stety, niestety, wiem, że czekacie jutro troszkę więcej chmur, a potem też boję się mówić.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 6 minut po 13. Zofia Kozorawska nadal tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa i przy otwartym oknie. Jak pięknie jest. No tak, dziś jest dzień przytulania, o czym mówiliśmy, przypominam, bo może ktoś nie słyszał i korzystajmy z tego, bo dziś to jeszcze da się przytulić, a za kilka dni to choćbyśmy bardzo chcieli, może być naprawdę trudno, bo nie wiadomo, czy się od siebie nawzajem odkleimy, tak będzie cieplutko. Także zapraszam. A teraz muzyczne przytulenie od braci, którzy wierzą w lepszy świat. 6 po 13.

Pięknie, prawda? Tak, lepiej się oddycha. Słuchajcie, chciałam o czymś innym mówić, ale nie mogę się powstrzymać, bo kolejne 300 zł wpadło tutaj na zbiórkę sióstr Loretanek dla dzieci. Możecie sobie zerknąć, tam też zobaczycie część tych dzieci, które mają szansę wyjechać. Dziękuję bardzo temu anonimowemu dawcy i zacytuję tylko. Dobro wraca. Uśmiech. No właśnie, dobro wraca. I to trochę jakby nieważne, czy możesz wrzucić 5 zł, czy 10, czy 300. Jeśli możesz, po prostu zrób to. Siepomaga.pl lub siostry Loretanki. Żeby łatwiej było być szczęśliwym, jak to teraz będzie śpiewane. Rob Thomas już teraz na antenie Radia Warszawa, 14 po 13.

0: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
1: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w katedrze warszawsko-praskiej.
2: Mam takie wrażenie, że pośród wielu ludzi, a szczególnie to jest ciekawe, pośród wielu ludzi młodych, takich, przed którymi jakby życie jest otwarte, mają w swoim ręku, można by powiedzieć, wszystkie karty. A najważniejszą tą kartą jest siła, młodość, czas, energia, przyszłość. Że jest bardzo wiele lęku, bardzo wiele troski, zamartwiania się, lęku o przyszłość. Bardzo wielu ludzi dziś, także ludzi młodych, niepotrzebnie, w moim zdaniem, zaraża swoją duszę z gryzotami, udrękami, bojaźnią o to, jak to się wszystko potoczy, jak się to wszystko ułoży, czy będę miała pracę, czy będę szczęśliwy. Martwimy się tym, co będzie za rok, za dwa lata. Może będzie wojna, może będzie kataklizm, a zupełnie tracimy z oczu dar dnia codziennego. Nie potrafimy często przez bojaźń, żal, zmęczenie, depresję może, cieszyć się chwilą, dostrzec radość, piękno tego, co jest tu i teraz. I skutkuje to u wielu ludzi takim cierpieniem egzystencjalnym. Właściwie wszystko mają. Jest wiele możliwości i darów, które otrzymali, a mimo to są smutni, gdzieś wewnętrznie. Bardzo się tym martwię, dlatego że chciałbym widzieć młodych jako tych, którzy mnie zarażą radością, optymizmem, nadzieją.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: Laura Branga na antenie Radia Warszawa. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Poranne utrudnienia w metrze. System alarmowy wykrył w tunelu osobę postronną. Mimo szybkiej reakcji służb konieczne było dodatkowe sprawdzenie infrastruktury. Obecnie ruch kolei podziemnej odbywa się płynnie. Na czas wyłączenia na trasie metra kursowały autobusy zastępcze. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo. Sprawcy mieli wypłacać pieniądze z bankomatu przy użyciu nielegalnie pozyskanych kodów bankowych. Funkcjonariusze ujęli ich na gorącym uczynku. Kończy się termin składania wniosków o 800+. Deklaracje przesłane do końca czerwca oznaczać będą wypłatę całości świadczenia. Do ZUS-u w województwie mazowieckim wpłynęło już ponad 670 tysięcy wniosków na ponad 970 tysięcy dzieci. Wnioski można składać drogą elektroniczną. W Grójcu odbyły się obchody 35-lecia nadania publicznej szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. Kulminacją obchodów będzie sobotni spektakl słowno-muzyczny Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej, który odbędzie się na placu przed kościołem świętego Mikołaja w Grójcu. Warszawa przygotowała miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpiecznie schronić się przed upałem. To m.in. klimatyzowane urzędy dzielnic, biblioteki, domy kultury oraz obiekty sportowe. W stolicy działa około 150 takich punktów, tzw. miejsc chłodu, dostępnych w różnych częściach miasta. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Total Touch. No właśnie, nam to robi słońce, Total Touch. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dotarły one, te upały, już do Warszawy i w związku z tym, że temperatury będą jeszcze wyższe niż dziś je widzimy na termometrach, doświadczamy, nawet niż te jutrzejsze będą jeszcze wyższe, to jest taka decyzja, żeby od dziś, od tej środy, która trwa, do odwołania w wybranych punktach miasta działały zraszacze wodne, które są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Będziemy mogli się chłodzić w iluś lokalizacjach, między innymi na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu, Placu Trzech Krzyży, Placu Konstytucji, ale też przy Floriańskiej, tutaj przy Bazylice Świętego Floriana, też na Nowym Świecie, na skwerze Hoovera, dlatego, że no, potrzebujemy tego, żeby było bezpiecznie. Nie tylko to, bo jeszcze poidełka, tych poidełek jest więcej punktów, nie dam rady ich wszystkich wymienić, ale też podczas upałów możemy korzystać z ujęć wód podziemnych i tak zwanych miejsc chłodu, o których już dziś na antenie Radia Warszawa mówiliśmy. Korzystajmy zatem i podpowiadajmy tych, którzy widać, że tego potrzebują.

0: Another cup of coffee. Oczywiście zawsze, o każdej porze dnia i nocy, jeśli o mnie chodzi.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu jest już Michał Łopaciński, chociaż
2: dobry
0: to jeszcze
2: wieczór.
0: Nie teraz oddaję ci ster. Nie no, poczekaj, zobacz, nie ma 14 jeszcze.
2: No ja wiem, ty prowadzisz ten okręt. Ale ja muszę chyba porozmawiać z naszym dyrektorem muzycznym,
0: tak?
2: Bo jak ty masz kawę na wynos, to masz piosenki takie o kawie. Teraz też było o cup of coffee, tak?
0: A ty byś chciał o czym mieć
2: piosenki? A jak ja mam w rytmie miasta, to nie mam o rytmie miasta
0: piosenki. Nie masz piosenki, w której słychać tramwaje i autobusy?
2: Nie, ale na szczęście jest rockowo.
0: Ale może masz piosenki, w których nie słychać ptaków, bo to będą bardzo miejskie.
2: Jak zamknę okno, to nie słychać.
0: No widzisz, czyli masz dobre
2: piosenki. A dzisiaj zamykamy,
0: piosenki.
2: Bo się chłodzimy.
0: Tak, troszkę się chłodzimy. Tak. Dziś jest dzień przytulania, więc my się tak chłodzimy, a jednocześnie można się przytulać i wtedy się robi cieplej.
2: Polecam
0: zawsze.
2: Klimatyzację, ona sprzyja przytulaniu.
0: Tak,
2: bo się człowiekowi zrobi zimno, a poza tym przytulanie ma moc i to wcale nie jest doszukiwanie się jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, tylko nawet psychologowie to stwierdzają, rzeczywiście.
0: Ale co takie... tam psychologowie? Naukowcy?
2: Naukowcy, właśnie.
0: Nie to... ujmując nic psychologom,
2: to,
0: ale...
2: To jest jedna z niewielu zgód między amerykańskimi i radzieckimi naukowcami.
0: Myślisz?
2: Myślę, że tak.
0: Masz na to jakieś dowody?
2: Nie, ale polecam.
0: Celine Dion już teraz. Z kawą, tak? To jest piosenka o kawie też?
2: Nie wiem.
0: To jest taniec.
2: O ziarnach kawy być może.

0: Patrycja Kosiarkiewicz na antenie Radia Warszawa już za nami. Radosny, taki tytuł miała ta piosenka, wiesz, Michał?
1: Tak.
0: Jesteś radosny?
1: Bardzo. Ja zawsze jestem radosny.
0: Tak?
1: Nie masz smutnych dni? Nawet jak jestem smutny, to jestem radosny.
0: Ale to znaczy, że udajesz?
1: Nie, no mam smutne dni, mam. No właśnie o to chodzi, żeby nie udawać, ale jakoś tak zawsze staram się szukać pozytywów, optymizmu i jak najmniej powodów do narzekania.
0: To jestem spójna z tobą w tym miejscu.
1: No i unikam, staram się przynajmniej unikać toksycznych ludzi tak jak się da najbardziej.
0: Nie wiem, co teraz powiedzieć, bo ja teraz będę wychodzić i wyjdzie na to, że wychodzę.
1: Bo... właśnie to jest ten moment, kiedy nie jestem radosny, bo wychodzisz.
0: Dziękuję za spotkanie. Zofia Kozorawska za minutkę 14. Michał Pociński, przejmuję sterę.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Gierek.
3: Czekaj, bo bramka może będzie.
0: Długo jeszcze ten mundial?
3: Nic z tego. Co mówiłaś?
0: Czy mundial to długo jeszcze?
3: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
0: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
3: Mgiełkę?
0: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
3: Ja o piłce, ona o mgiełce.
0: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
3: Budzimy stolice i okolice.
0: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
0: i Jarek Wydra.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Doktor Emil Jędrzejewski przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o Szpital Południowy. W gdańskim ratuszu dziś spotkanie polskich i ukraińskich parlamentarzystów. Uwaga rodzice, dobiega końca termin składania wniosków o 800+. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
8: Doktor Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, chociażby dotyczące posiadania dowodów na twierdzenia z internetowego wywiadu. Mówimy m.in. o błędach przy wykonywaniu intubacji przez doktora Kacprzyka, które miały się przyczynić do śmierci pacjentów. Ponadto, według lekarza sygnalisty, pacjent miał zostać skierowany na tomografię już po śmierci. Dochodziło także do przypadków fałszowania dokumentacji.
9: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
8: Prokuratura będzie chciała poznać konkretne przypadki błędów i przewinień lekarskich, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Kolejna kwestia dotyczy nieinformowania organów ścigania o potencjalnych przestępstwach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że przez ostatnie 3 lata prokuratura prowadziła 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość spraw zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia śledztwa. Teraz postępowania mają zostać rozpatrzone przez prokuraturę ponownie.
7: Informował Michał Makowski.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W gdańskim ratuszu spotkają się dziś polscy i ukraińscy parlamentarzyści w planach rozmowy o strategicznej współpracy, bezpieczeństwie oraz integracji europejskiej. Część zagranicznych dziennikarzy, którzy będą relacjonować obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, zastanawia się, czy spotkanie nie zostanie zdominowane przez polsko-ukraiński spór historyczny. Zapowiadając spotkanie parlamentarzystów, zagraniczni dziennikarze przypominają, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zastąpi go szefowa rządu Julia Swiredenko. Decyzja zapadła po tym, gdy prezydent Polski odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie ukraińskiemu oddziałowi imienia bohaterów UPA. Kończy się termin składania wniosków o 800+. Deklaracje przesłane do końca czerwca oznaczać będą wypłatę całości świadczenia, przypomina mazowiecki rzecznik ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
11: Wnioski złożone w czerwcu pozwolą otrzymać świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego. Wypłata wraz z wyrównaniem ma trafić do uprawnionych najpóźniej do końca sierpnia.
7: Wnioski można składać drogą elektroniczną.
11: Do wyboru pozostaje aplikacja mobilna mZUS, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Empatia.
7: Do ZUS-u w województwie mazowieckim wpłynęło już ponad 670 wniosków na ponad 970 tysięcy dzieci. Biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację papieża ogłoszono w południe w kurii w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby, biskup Chudzio zostanie ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio pełnił posługę m.in. na Ukrainie, a od 2005 roku w diecezji przemyskiej. Był ojcem duchownym w seminarium oraz proboszczem w parafii. W 2020 roku został biskupem pomocniczym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Proponuję trening na zahartowanie i to nie jest w tym momencie niewybredny żarcik, tylko naprawdę warto zgromadzić zapasy wody i próbować ćwiczyć nawadnianie, bo dzisiaj jest upalnie. I to jest jeszcze okej. Natomiast nie wiem, jak nazwać to, co będzie działo się od jutra w Warszawie i najbliższych okolicach, bo ten skwar, który nadciąga, to będzie po prostu, no nie bójmy się trudnych słów używać, proszę Państwa, rzeźnia przez RZ i Z z kreską.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: A jak już ktoś bardzo lubi liczby, to 27 to jest wymiar temperatury, wskazanie temperatury obecnie w Warszawie i najbliższych okolicach. Ja nazywam się Michał Opaciński i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na popołudnie z Radiem Warszawa do godziny 18. Będziemy razem podróżować po zakamarkach intelektualnych, bo nie wiem, co mi do głowy przyjdzie naprawdę. Aha, i ważna liczba dnia, 106,2 FM, oczywiście Radio Warszawa.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Wykonując pewną szarżę intelektualną, domyśliłem się, że są wśród nas, wśród Państwa słuchacze, którzy być może podróżują teraz samochodem i być może jadą S2 w stronę Terespola, no, kierunek Terespol, i być może będą chcieli przejechać pod Ursynowem, tymże tunelem, który pod S2, który tam jest, więc uwaga, ostrożnie, bo ostatnio, jeszcze niedawno był tam pas lewy zamknięty w tamtym kierunku właśnie z uwagi na stłuczkę, wypadek. No wczoraj, w poniedziałek to był w ogóle też dramat, tylko w drugą stronę. Ale proszę Państwa, pozytywów szukamy. Pozytyw jest taki, że jesteście, drodzy Państwo, nieprawdopodobnie niesamowici. Przypominam o zbiórce sióstr Loretanek. Zostało już niecałe 8 tysięcy. 8 tysięcy do zamknięcia tej zbiórki, to jest 8 osób po stówie. Może do 18 uda się. Ja nie mówię, że mają być takie konkretne kwoty, ale cokolwiek się pomaga. pl/kolonie Loretanki. Ja w poniedziałek uprzedzałem, że my będziemy wiercić dziurę w brzuchu i sobie nawzajem, i Państwu też. Więc przypominam, bo to jedyna opcja dla podopiecznych sióstr z domu ojca Ignacego na to, żeby wakacje mieć pod Krakowem w pięknym ośrodku. No i chodzi o to, żeby tych podopiecznych właśnie pomóc siostrom wysłać. Więc jeszcze raz przypominam, siepomaga.pl/kolonie/loretanki. Już naprawdę niewiele brakuje. 77% kwoty jest zebrane. Jeszcze tylko, no właśnie, tych niecałych 8 tysięcy. I dzieciaki będą szczęśliwe.

0: Come on, dance, tak, no, dobry to jest utwór, fajny. I fajna jest teraz pozycja antenowa, proszę Państwa, jest fajna, bo fajna jest parafia Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie. Przekonajcie się o tym sami, słuchając Przystanku Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzień dobry, Paulina Zyśkisica. Zapraszam wszystkie dziewczyny w wieku od 10 do 15 lat, od września, w każdy piątek, o godzinie 17 do naszego kościoła na Marymoncie, na Górce, na grupę, która nazywa się Dziewczyny na Górce. Jest to czas na spotkanie, wspólną zabawę, warsztaty, ale też spotkanie z Panem Bogiem i zrozumienie, dlaczego my, kobiety, dziewczyny, jesteśmy tak ważne w kościele. Zapraszamy Was. Piątki, godzina 17, od września startujemy cyklicznie. Niesamowity kapłan z takim przesłaniem. 11.30 jest Eucharystią dla dzieci, dla rodziców i dzieci. I to trzeba powiedzieć, że tam jest słowo nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. I to jest też czas takiego spotkania na Eucharystii i później po, czyli wyjścia przed kościół. Mamy taki bardzo przyjemny plac. Ludzie wychodzą i rozmawiają, spotkają się, bardzo dużo integracji jest po tej 11.30. O 13.00 msza święta prowadzona przez księdza proboszcza, przez księdza Marcina, podczas której najczęściej są chrzty. 18.00 nową msza święta dedykowana dla młodzieży. No to tam później wypełnia się plac w ogromną ilością młodych.
3: Więcej na temat tej parafii i historycznych początków również, a także pałacu, czy jego, do kogo należał ten pałac, już w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Stołeczni policjanci z grupy Kobra przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w przestępczość samochodową. Zatrzymali osoby podejrzane o kradzieże i paserstwo w Warszawie i okolicach. Zabezpieczono części samochodowe. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dalsze czynności w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Śledczy zapowiedzieli przesłuchanie nawet kilkudziesięciu świadków. Wśród nich znajdą się pracownicy placówki oraz osoby związane z nadzorem. Nowy wodny plac zabaw w dzielnicy Wawer. Obiekt znajduje się na terenie Osir Syrenka 2. Oferuje liczne instalacje, takie jak fontanny, zraszacze i kurtyny wodne. Celem tego miejsca jest zapewnienie dzieciom aktywnej i bezpiecznej zabawy w upalne dni. Wstęp jest bezpłatny. W Warszawie powstanie ponad 4000 mieszkań w systemie TBS. Inwestycje mają kosztować ponad 2,5 miliarda złotych i będą realizowane w różnych częściach miasta. Nowe budynki zaplanowano m.in. na Ursynowie, Białołęce, Woli, Pradze Północ i Pradze Południe. Nowości na lotnisku w Modlinie. Otwarto 1700 metrów kwadratowych nowej przestrzeni terminala dla podróżnych. Na lotnisku otwarto także punkt wyrabiania tymczasowych paszportów. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej strefy od przyszłego wtorku. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Kiedy przed wiadomościami jeszcze, przed tym skrótem lokalnym Państwa namawiałem do zbiórki na siostry Loretanki, na wyjazd podopiecznych domu ojca Ignacego na wakacje, to powiedziałem, że brakuje tam niespełna 8 tysięcy, że 8 osób po 100, tak. I pewnie w paru samochodach, przy paru odbiornikach było tak, co on bredzi, matmy nie zna. Już nie znam. Już nie znam, bo nie muszę. Zresztą poszedłem na socjologię, żeby uciec od matmy, no i uwaliłem ze statystyki. Ale dobra, wiadomo, że nie chodzi o kwotę, chodzi o gest. Znaczy chodzi o kwotę, bo brakuje już naprawdę niewiele w kontekście całej kwoty, która była do uzbierania. Mamy już, dziewczyny mają 79% już uzbierane, więc tak, głośno zachęcamy, prosimy o jeszcze. Tu nie chodzi o liczby, chodzi o gest, a im więcej gestów będzie, tym właśnie dzieciaki będą miały wakacje, bo to o to chodzi, o wakacje dla dzieci. Dla nich to być może jedyna szansa, żeby zaznać wakacji w tym roku. Więc ja tylko przypomnę, siepomaga.pl/kolonie/loretanki. Tam wchodzimy i jak kto może, zachęcamy do wspierania. A teraz już Halina Frąckowiak. Oj, to jest dobry kawałek, bardzo dobry kawałek. Papierowy księżyc.

Olivia Newton-John i John Travolta, jak oni rozkręcali temat kiedyś, to na pewno przyznam się Państwu szczerze, że dzięki nim zakochałem się w musicalach, ale przede wszystkim najbardziej niesamowitą rzeczą, którą chciałem przekazać, jesteście Wy sami i Wasze gesty, drodzy radiosłuchacze, bo naprawdę no, można powiedzieć, że jak na nasze, nas wszystkich skromne możliwości, zbiórka idzie jak burza, bo brakowało, kiedy zaczynałem o tym mówić dzisiaj, brakowało prawie 8 tysięcy, teraz brakuje tylko 6,5 na wyjazd, ale byłoby super, gdyby do 18 nam się udało. Ja nie wywieram presji oczywiście. Wiadomo, każdy orze jak może i każdy dorzuca się jak może, ale dzieciaki już są naprawdę coraz bliżej realizacji planów wyjazdowych. Nasze siostry są coraz bliżej planów, realizacji tych planów. Dziękuję.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Ja mam tylko informację jeszcze z ostatniej chwili. Proszę Państwa, metro znowu nie kursuje między Kabatami a Politechniką z tej samej przyczyny, z której nie kursowało od rana. Więcej informacji na pewno o 15.30 w skrócie wiadomości lokalnych. Nasi ludzie trzymają rękę na pulsie.

0: tak oto, proszę Państwa, dojechaliśmy do godziny 15, a to oznacza, że teraz chwila skupienia, bowiem czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisję do koronki Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Cała nicość moja tonie w morzu miłosierdzia Twego. Z ufnością dziecka rzucam się w objęcia Twoje. Ojcze miłosierdzia, chcę Ci wynagrodzić niedowierzanie tylu dusz, które lękają się Tobie zaufać. O, jak mała liczba dusz prawdziwie Cię zna. Jak gorąco pragnę, aby święto miłosierdzia było znane duszom. Koroną dzieł Twoich jest miłosierdzie. Wszystko zaopatrujesz z uczuciem najczulszej matki.

Panie Jezu, Boże, szokująco bliski człowiekowi, nawet w jego śmierci. W tej godzinie pragnę modlić się razem z Tobą, w duchu klęcząc pod Twoim krzyżem na wzgórzu Golgoty. Panie, nie jesteś sam. Jestem teraz blisko Ciebie. Pragnę razem z Tobą przeżywać Twoje ostatnie chwile na ziemi i modlić się z Tobą słowami Psalmu 22, którym modliłeś się w tej godzinie, doświadczając całkowitego opuszczenia. Wołałeś: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie znajduję pokoju. Jestem jak robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgarda u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Słowa Twojej modlitwy, Panie, są jak głęboki płacz duszy. Płacz, który rozdziera serce, ale nie jest krzykiem rozpaczy. Jest raczej wyrazem walki i głębokiego zaufania Ojcu, nawet pośród największej ciemności. Ten psalm, ta Twoja modlitwa jest też ufną, synowską prośbą. Nie stój z dala ode mnie, pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Będę głosił imię Twoje swoim braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, Wy, co się Go boicie. Sławcie Go, całe potomstwo Jakuba. Bo On nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza. Wysłuchał Go, kiedy ten do Niego zawołał. Panie Jezu miłosierny, dziękuję Ci za tą ostatnią walkę, w której pokazałeś, jak nie tracić nadziei, nawet w największym cierpieniu, nawet w najmroczniejszych wydarzeniach. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, abym umiał skorzystać z Twojego doświadczenia i z moich ciemności wychodził zwycięsko, bo nieustannie czuwa nade mną Twoje miłosierdzie.

0: W ranie Twojego serca, miłosierny Jezu, zanurzamy całą obolałą ludzkość. Każdego człowieka, który doświadcza ciemności niewinnego cierpienia, mroku grzechów, osamotnienia, odrzucenia. Niech każdy w bolesnych doświadczeniach spotyka Ciebie, miłosiernego Boga. Ciebie, który sam doświadczyłeś największych ciemności, który sam wniosłeś w nie światło, światło nadziei, które nigdy nie przemija. Ciebie, który sam wskazałeś drogę wyjścia i życia w pełni doświadczenia miłości Boga. Prosimy, pochyl się nad każdą ludzką biedą, nad każdym ludzkim cierpieniem, niemocą, słabością. Podnoś nas nieustannie, uzdrawiaj, wzmacniaj, dodawaj odwagi, wytrwałości. Dawaj nam światło rozeznania, co robić, jak radzić sobie w naszych życiowych zagmatwaniach. Panie, Ty wszystko możesz. Prosimy, błogosław naszej Ojczyźnie. Obdarz pokojem wszystkie miejsca, w których toczą się wojny, gdzie ludzie doświadczają przemocy. Bądź bardzo blisko konających. Napełnij ich serca wielką ufnością. A zmarłych przyjmij do swojego królestwa wiecznego szczęścia. Panie, wysłuchaj próśb złożonych w tym łagiewnickim sanktuarium, a także tych, które są w sercach pielgrzymów i wszystkich modlących się teraz z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Ewige Vater, ich opfer dir auf die Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Panie, dziś szczególnie za świętego Jana Chrzciciela i za jego wkład w Twoją misję głoszenia światu miłosierdzia Bożego. Uwielbiamy Cię, Panie, za Twoje życie, za Twoje nauczanie, Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za ten szalony wyraz Twojej bezkresnej miłości do człowieka. Chwała Tobie na wieki.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Piotr Lipiec.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta. Język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na postkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
1: W kontekście dzisiejszej Ewangelii wyjątkowo poruszający jest fakt, że Jan rodzi się pomiędzy dwiema ciszami. Ciszą niepłodnych lat oraz ciszą ojca, który nie umiał od razu uwierzyć. Bóg nie lekceważy jednak żadnego ze wspomnianych źródeł niemocy Zachariasza. Jedno wypełnia życiem, drugie przemienia w modlitwę. To bardzo pocieszające dla współczesnego odbiorcy dobrej nowiny. Nasze opóźnienia, nasza bezradność, nasze niewłaściwe reakcje nie muszą przekreślać powołania, o ile ostatecznie zgodzimy się na prawdę Boga. Zachariasz odzyskuje mowę nie wtedy, gdy wszystko już rozumie, ale wtedy, gdy przestaje zawłaszczać dziecko i uznaje, że ono należy się najpierw właśnie Panu. Ilu z nas chciałoby nazywać rzeczy, ludzi i wydarzenia po swojemu? Łaska tymczasem zaczyna się tam, gdzie uczymy się nazywać życie tak, jak nazywa je Bóg. Jan, to znaczy Bóg, dał łaskę. Staje się żywym przypomnieniem, że człowiek nie

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Metro warszawskie znów nie kursuje na odcinku Kabaty - Politechnika. Decyzję o zamknięciu podjęły służby. Rano doszło tam do wtargnięcia osoby postronnej do tunelu. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Szaserów na Pradze Południe w Warszawie. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni oraz modernizację przystanków autobusowych i zatok. Utrudnienia w ruchu potrwają około 4 miesięcy. W Wyszkowie doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Po zdarzeniu mężczyzna uciekł z miejsca. W samochodzie zostawił rannego, pijanego pasażera. Pasażer trafił do szpitala, a kierowcę zatrzymała policja. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na podszywacza. Sprawcy mieli wypłacać pieniądze z bankomatu przy użyciu nielegalnie pozyskanych kodów bankowych. Funkcjonariusze ujęli ich na gorącym uczynku podczas kolejnej transakcji. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie analizuje możliwość wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Bielanach. Decyzja nie została jeszcze podjęta i wymaga przygotowania szczegółowych analiz oraz konsultacji. Dzielnica wskazuje na narastające problemy z brakiem miejsc parkingowych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Sport, proszę Państwa, już to mówiłem wielokrotnie, jest, może być i jest nośnikiem pięknych wartości, wartości wielkich. I nie chodzi tylko o solidarność, o sprzeciw rasizmowi, o fair play i tak dalej, to są oczywiste takie społeczne emblematy związane ze sportem na najwyższym poziomie, ale fajną rzeczą jest to, że teraz Mistrzostwa Świata to uwypuklają. Coś, o czym ja mówiłem, co jest na przykład popularne w amerykańskim sporcie, w Stanach Zjednoczonych, w NBA chociażby. Koszykarze modlący się razem, dziękujący, chociażby trener Joe Mazzulla, zagorzały katolik, taki taki naprawdę twardziel, jeśli o to chodzi. Messi po historycznym hat-tricku mówi o błogosławieństwie Mistrzostwa Świata. W piłce nożnej Niemcy i piłkarze Curaçao modlą się po meczu. Chorwaci publicznie opowiadają o wierze katolickiej. Tych przykładów można mnożyć całe mnóstwo. Są nawet profile w mediach społecznościowych pokazujące sportowców chrześcijan, sportowców oddających chwałę Panu tym, co robią, czyli nie zakopują, nie zasypiają tych talentów w popiele, tak można powiedzieć. Natomiast my też możemy zrobić coś fantastycznego, dać dowód swojej miłości, dowód materialny swojej miłości siostrom loretankom, proszę Państwa. Już jest 80% kwoty zebrane, 20% raptem brakuje. Siepomaga.pl, ukośnik Kolonie Loretanki. Wysyłamy wszyscy razem, jako słuchacze Radia Warszawa, jako nasza społeczność, dzieciaki na wakacje, być może jedyne dla nich wakacje w tym roku. Drobny gest. Powiedziałem, każdy orze jak może, ale każdy może też wesprzeć, jak tylko potrafi. Siepomaga.pl, ukośnik Kolonie Loretanki. Już naprawdę jesteśmy na finiszu.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Czekamy, proszę Państwa, na szczegółowe informacje a propos ponownego zamknięcia linii metra, linii M1. Metro warszawskie poinformowało o właśnie utrudnieniach ponownie. Natomiast pociągi kursują wyłącznie na trasie Młociny Politechnika, natomiast odcinek od Pola Mokotowskiego do Kabat został wyłączony z ruchu. Mówił już o tym Michał Koźlik. W skrócie podejrzewam, że być może coś więcej pojawi się o 16 w wiadomościach Radia Warszawa. I to są kolejne dzisiejsze utrudnienia, bo przed 7 rano trwały przez kilka godzin. Wtedy wejście nieuprawnionej osoby do tunelu metra było przyczyną. Na razie służby milczą, więc zobaczymy, co się wydarzy. My natomiast nie spoczywamy na laurach i Państwo, widzę, cały czas aktywnie wspierają zbiórkę. 81% już jest zebranej kwoty, więc brakuje już poniżej 20%. siepomaga.pl/kolonie-loretanki. Wysyłamy podopiecznych domu ojca Ignacego na wakacje. Wiecie, drodzy Państwo, że w Radiu Warszawa nie rzucamy słów na wiatr i o, za przeproszeniem, pierdołach staramy się nie gadać i nie promować, więc tym bardziej to jest ważna sprawa. Siostry Loretanki, tak, po sąsiedzku, nasze sąsiadki prowadzą dom ojca Ignacego i to jest jedyna opcja dla ich podopiecznych, dla 20 dzieciaków, żeby miały wakacje w tym roku. Macie Państwo ogromne serca, ja liczę na ich elastyczność i jeszcze takie powiększenie. Wyślijmy dzieciaki na wakacje, naprawdę, wszyscy razem.

0: ja już nie mam epitetów. Fantastyczni, fenomenalni, rewelacyjni, przepiękni, przecudni jesteście wszyscy, nasi drodzy radiosłuchacze, bo widzę, jak tutaj ten licznik się kręci na zbiórce. Nie no, rewelacja, także pomagamy dzieciakom, pomagamy siostrom Loretankom i słuchamy Radia Warszawa 106,2 FM o 16, czyli już za chwilę wiadomości Radia Warszawa, a po nich gość Radia Warszawa, pan Piotr Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miasta Karczewa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ładne oczy masz.
5: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
5: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
6: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejne utrudnienia w warszawskim metrze. Czesi w ostatnim meczu fazy grupowej mundialu zmierzą się z Meksykiem. Drift od marca tego roku jest karalny, przekonali się o tym kierujący z góry Kalwarii. Pociągi metra linii M1 znów nie jeżdżą od stacji Politechnika do stacji Kabaty. Rano doszło tam do wtargnięcia osoby postronnej na tory. Uruchomiono wtedy zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. A teraz o zmianach na tym odcinku poinformowała ponownie rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
8: Około godziny 15 na polecenie policji zamknęliśmy stację Służew. I od tej godziny metro jeździ podobnie jak w szczycie porannym, czyli od stacji Politechnika do Młocin. Południowy odcinek metra od stacji Kabaty do stacji Polomokotowskiej pozostaje zamknięty.
7: Warszawski Transport Publiczny informuje, że uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie między zamkniętymi stacjami. Również będzie uruchomiona linia tramwajowa za metro od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Czesi nie mogą już kalkulować. W ostatnim meczu fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata zmierzą się ze współgospodarzem turnieju Meksykiem. Przed meczem o wszystko sfaworyzowanym rywalem wspieranym przez dziesiątki tysięcy kibiców na trybunach piłkarze nie tracą wiary w sprawienie niespodzianki.
9: Czescy kibice są jednak bardziej sceptyczni. Po dwóch pierwszych meczach, w których reprezentacja zgromadziła zaledwie punkt i skomplikowała swoją sytuację w grupie, zainteresowanie mundialem w kraju wyraźnie osłabło.
10: Ja to jak najprościej.
9: Nie żyje tymi mistrzostwami. Mecze są późno, dzieje się tyle, że nie ma czasu na piłkę. Trudno mi powiedzieć, czy mamy szansę z Meksykiem. Według mnie wygrana jest poza zasięgiem naszych piłkarzy. Może sprawdziliby się jako arbitrzy liniowi, ale jeśli chodzi o grę, zwycięstwo jest nierealne. Usłyszałem od mieszkańców Pragi. Gdy reprezentacje Czech i Meksyku wyjdą na murawę Estadio Azteca, w Czechach będzie się zbliżała godzina 3 w nocy. Mimo niekorzystnej pory mecz będzie można obejrzeć w towarzystwie innych kibiców w co najmniej kilku praskach. Lokalach, które organizują transmisję.
7: Informował Wojciech Stobba. Kierujący z góry Kalwarii celowo wprowadzali swoje auta w poślizg. Nie wiedzieli jednak, że ich jazda jest nagrywana, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
11: Kierujący postanowili urządzić sobie pokaz driftu na skrzyżowaniu ulic Marianki i Budowlanych w Górze Kalwarii. Byli zapewne przekonani, że ich zachowanie nie spotka się z odpowiedzialnością i nie poniosą żadnych konsekwencji, a stało się zupełnie inaczej, ponieważ drift miał miejsce wprost pod kamerami miejskiego monitoringu obsługiwanego przez Straż Miejską w Górze Kalwarii.
7: Nagrania zostały przekazane policji. Kierujący zostali ukarani mandatami w wysokości 1500 oraz 2500 zł, a także 10 i 12 punktami karnymi. Policja przypomina, że drift na drogach publicznych może się skończyć wypadkiem.
11: Celowe zrywanie przyczepności kół oznacza utratę pełnej kontroli nad pojazdem i stwarza realne zagrożenie dla pieszych, rowerzystów oraz innych kierowców. Wystarczy chwila, aby niebezpieczny pokaz zakończył się poważnym wypadkiem.
7: Mandat za takie zachowanie na drodze wynosi 1500 zł, a w przypadku stwarzania zagrożenia 2500.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Pogoda będzie względnie dobra, no bo jednak słoneczna, prawda, cały czas, natomiast dzisiaj to jest jeszcze chłodno, drodzy Państwo, od jutra to się zacznie. Dzisiaj 27 stopni Celsjusza na termometrach w Warszawie i w najbliższych okolicach, jutro max 31, w piątek 31, w sobotę 34, ale w poniedziałek to jest hit, bo w prognozach już pokazują 40, tu już żarty się kończą, może być słonecznie, miło i przyjemnie, ale naprawdę woda, nawadniamy się i chodzimy w cieniu, tu gdzie się da.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale póki co mamy środę, w rytmie miasta z Radiem Warszawa, Michał Opaciński, witam bardzo serdecznie. Popołudnie się rozkręca i teraz przez najbliższe 2 godziny w rytmie miasta będziemy podróżować. W rytmie miasta Karczewa przede wszystkim, to już za chwilę, bo przewodniczący Rady tegoż miasta, pan Piotr Kwiatkowski, będzie Państwa i moim gościem. A oprócz tego informacje bieżące z Warszawy, no i zbiórka. Zbiórka na wakacje dla dzieciaków z Pragi, podopiecznych domu ojca Ignacego, sióstr Loretanek. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Michał Opaciński, witam.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pan Piotr Kwiatkowski już jest, zaraz będziemy rozmawiać o karczewie, natomiast jeszcze słówko o Warszawie chciałem, ponieważ upały, mówiłem, że w poniedziałek nawet 40 stopni to jest w prognozach. To nie jest tak, że ja sobie to wymyślam, więc możemy sobie wyobrażać, co się będzie działo w słońcu, bo prognozy tam chyba 1,5 metra od ziemi w cieniu, coś takiego. Kiedyś o tym czytałem, więc mogę się mylić, to nie jestem meteorologiem profesjonalnym, ale za to takich ma miasto stołeczne Warszawa i oni wyszli, doszli do porozumienia i służby słuchają tych meteorologów, zatem pojawią się zraszacze na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu, przy pomniku Kopernika, Plac Trzech Krzyży, Plac Konstytucji, Plac Defilad, Floriańska u nas przy Bazylice, Płyta Desantu przy ulicy Solec, Nowy Świat i Skwer Hoovera. Będą także poidełka w poszczególnych dzielnicach, docelowo ich będzie 25, ja wszystkich ulic tutaj nie wymienię, bo nie mam jak, wierzę tylko, że nie będą to zraszacze i poidełka VIP, tylko będą dla wszystkich.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dla nas Państwo są VIP-y, to jest oczywiste. Mówię do Was, drodzy wspaniali radiosłuchacze. Zbiórka idzie i idzie dobrze na dom Ojca Świętego Ignacego, znaczy dokładnie dla sióstr oleczanych na wakacje. Ale właśnie, nim wakacje się rozpoczną, to trzeba przebrnąć przez korki. Tych nie brakuje. Czasy przejazdu są ogromne teraz, jeśli chodzi o utrudnienia w Warszawie i przejazdy z centrum w poszczególne dzielnice. No około... Jeżeli już dochodzimy blisko do godziny czasu przejazdu z centrum Warszawy, na przykład do Konstancina, albo 50 minut do Jabłonny, to znaczy wiedz, że coś się dzieje. I dzieje się także w metrze. Ja przypominam, że metro nie kursuje ponownie od Kabat do metra, do Pola Mokotowskiego, od Politechniki do Młocin już tak, mówię o linii M1 oczywiście, natomiast między Politechniką a Kabatami kursuje autobus zastępczy ZM1 i on jedzie właśnie po linii metra. Jest także tramwaj zastępczy od Politechniki do Wilanowskiej, też tramwajem zastępczym można i się przejechać, znaczy powinno się z niego skorzystać, natomiast szczegóły a propos awarii myślę, że będą nam udostępniane później.

0: Gość Radia Warszawa.
1: No, co za gość, powiedziałbym. Pan Piotr Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miasta Karczewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Przewodniczący, to nie, że jakiś tam szeregowy radny, to poważna persona przychodzi tutaj.
2: Ale to, żeby się nie wywyższać, ja jestem radnym od 2014 roku i dopiero w tej kadencji mam tę zaszczytną funkcję przewodniczącego. Wcześniej byłem radnym i też bardzo dobrze mi z tym było. Każdy radny ma równy głos i współdecyduje losach gminy.
1: Sądząc, przepraszam, tak en face, patrząc na pana, to albo gen młodości Matuzalem, albo wcześniej pan zaczął.
2: Wyssałem, szczerze mówiąc, z mlekiem matki. Moja mama wcześniej była radną od 2002 roku i ja zostałem radnym w wieku 22 lat.
1: Wow, to szacun. To szacun i też fajnie, że w tak młodym wieku ta pasja, że tak powiem, samorządowa się u pana pojawiła, bo to są najważniejsze i wybory, i życie wokół nas, prawda?
2: Tak jest, no przyznam, że mam chyba taki gen
1: społeczny. Tak, bo dziura w drodze obok jest dla mnie ważniejsza niż to, co tam za chwilę na wiejskiej wymyślą.
2: Dokładnie, ja też tak myślę, że warto mieć wpływ na swoje otoczenie, dlatego działam, ale też nie każdy musi zostać radnym. Wystarczy wybrać tak wspaniałych radnych, jak mamy w Karczewie i też będą słuchali mieszkańców i realizowali ich wolę.
1: I postawią zraszacze.
2: Oczywiście, my już od lat, słyszałem, że pan mówił o Warszawie, my od lat w Karczewie również zraszacze stawiamy. Warto korzystać z tej ciepłej aury, ale też fajnie jednak mieć gdzie się schodzić.
1: Tak jest i to schłodzenie może pomóc przy podróży do Sceny Letniej na przykład, która już w Karczewie funkcjonuje.
2: Dokładnie tak. W sobotę startujemy, jest inauguracja Sceny Letniej, będą koncerty, animacje dla dzieci, także serdecznie zapraszamy w sobotnie popołudnie i wieczór na Scenę Letnią za świeżo zrewitalizowanym w tamtym roku rynkiem, ale też zapraszamy na moc atrakcji, które będą w tygodniu realizowane przez nasze Centrum Kultury. Mówił pan, że w niedzielę będą straszne upały, ale rano mamy jogę na trawie, więc może jeszcze nie będzie tak gorąco i zapraszamy.
1: To może ta poranna rosa jeszcze nie wyparuje i będzie można się troszkę schłodzić, tak na dzień dobry przy okazji
2: i będzie ćwiczenia. Można podzraszać też paść.
1: O, ekstra, a pan za to będzie miał w poniedziałek. Proszę uważać, bo plus 40 zapowiadają i to są prognozowane temperatury. Mam nadzieję, że w miejscu, gdzie odbywa się sesja Rady Miasta, jest klimatyzacja.
2: Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę z panem redaktorem, że tutaj redakcja jest w historycznym budynku, tak. I różnie jest z tym chłodzeniem. U nas w urzędzie jest niestety podobnie, ale na szczęście sala konferencyjna ostatnio doczekała się klimatyzacji, także myślę, że wytrzymamy.
1: Mówię o tym dlatego, że nie chodzi mi nawet o temperaturę spotkania, temperaturę Rady, bo z tym bywa różnie w wielu miejscach, w wielu radach. Natomiast chodzi o to, że to jest sesja wyjątkowa, bo absolutoryjna. Czym ona się różni od zwykłej?
2: Tak jest. Jest to jedna z najważniejszych sesji w trakcie roku. Podejmujemy na niej oczywiście absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza, który jest włodarzem gminy, bądź też nie podejmujemy, to już jest decyzja oczywiście Rady Miejskiej, ale również dyskutujemy nad raportem o stanie gminy. To jest w sumie chyba najważniejszy dokument, który powstaje w trakcie roku, bo podsumowuje to, co zadziało się w poprzednim roku, ale także opisuje wyzwania, jakie przed nami stoją.
1: I tym wyzwaniem, które stoi przed wami i sytuacją, która de facto jest, i ona dotyczy nie tylko Karczewa, ale całej Polski, to jest demografia. Ale bardzo ciekawa sytuacja demograficzna jest w Karczewie, bo z jednej strony dzieci rodzi się mniej, ale są obszary, gdzie jest ich więcej, prawda? Bo to jest tak ciekawie, że suma Marycznie liczba dzieci wzrosła, no bo są przedszkola, są żłobki, a jak ze szkołami? Jak tutaj to wygląda, że tu rośnie, tu spada?
2: No właśnie, ta specyfika podwarszawska jest bardzo ciekawa, bo przyrost naturalny mamy niestety ujemny. To było w 25 roku minus 75 osób, niby niewiele, ale gmina ma 15,5 tysiąca mieszkańców, więc jak co roku bywa tyle mieszkańców, to jednak jest to zauważalne, ale na szczęście mamy migrację. Ludzie z całej Polski przeprowadzają się do aglomeracji warszawskiej, w tym do gminy Karczew w poszukiwaniu za swoim miejscem życia. I co ciekawe, generalnie nam przybyło uczniów, otworzyliśmy nowy żłobek, nasz zespół szkoły średniej prężnie działa, także nam przybyło, ale obserwujemy z kolei taką alarmującą tendencję w przedszkolach, że tych dzieci zaczyna systematycznie ubywać po kilkanaście dzieci w roku w przedszkolu i to rodzi pewne wyzwania też na przyszłość. Nie w tej kadencji, ale w kolejnych pewnie włodarze, kolejni nasi następcy będą musieli mierzyć się z poważnymi decyzjami dotyczącymi konsolidacji placówek oświatowych, czy też poszukiwania nowych mieszkańców właśnie, bo ta tendencja w całej Polsce niestety nie napawa optymizmem, dlatego tutaj myślę, że z panem redaktorem zachęcamy do tego, żeby przybywało nas
1: Polaków.
2: Ja
1: mam czwórkę, tylko jak mi nagrujec obecnie, więc do Karczewa to kawałek mam. Ale zachęcam do posiadania dzieci.
2: To cieszy. To zaskoczył mnie pan redaktor. Tego nie ustaliliśmy.
1: To nie była ustawka. To nie była ustawka. To właśnie można zaskoczyć pana przewodniczącego. Tak, proszę bardzo. Komunikacja publiczna. Ona nie jest panu obca, ale to też jest, bo to jest związane z jednej strony z sesją absolutoryjną, prawda, i z funkcjonowaniem miasta i gminy Karczew. Z drugiej strony pan sam skrzętnie korzysta z tejże komunikacji, bo przyznał mi się pan przed wejściem na antenę.
2: Tak, tak było. Nasz burmistrz twierdzi, że w powiecie otwockim jestem uważany za takiego... Nie chcę użyć słowa świr, ale to mi przychodzi do głowy. Takiego pozytywnego miłośnika komunikacji, który mocno na to stawia. Mamy nasz związek autobusowy, Nadwiślańska Komunikacja Autobusowa. Ja na co dzień dojeżdżam do Warszawy do pracy, bo wbrew temu, co niektórzy sądzą, radny nie pracuje w urzędzie, więc ja dojeżdżam do Warszawy do pracy, więc mocno czuję ten temat i to jest, myślę, że taka nasza chluba w gminie Karczew. Po tym, jak w okresie pandemii prywatny przewoźnik upadł, my podźwignęliśmy od zera komunikację i teraz mamy linie autobusowe, które jeżdżą zarówno do stolicy naszego powiatu, do Otwocka, ale również do powiatu piaseczyńskiego, do Góry Kalwarii, do Warszawy. Mamy wreszcie karczewską kartę mieszkańca i nasi mieszkańcy, którzy odprowadzają podatki w gminie Karczew, jeżdżą komunikacją bezpłatnie.
1: Czyli nie jesteście skazani na PKS, że tak się wyrażę?
2: Nie. Do nas, nie wiem.
1: Z całym szacunkiem dla PKS-u, tak oczywiście. Jest.

0: Jeżdża z Otwocka przez gminę Karczew do Góry Kalwarii, więc już na pana stronę Wisły.
1: Czyli już zajęliście literkę. No dobra, to wymyślimy jakąś inną w takim układzie, ale generalnie sytuacja, stan gminy jest okej, jest na plus, bo byśmy się tak nie uśmiechali.
0: Tak, zdecydowanie. My na inwestycje i na remonty wydaliśmy rekordową kwotę ponad 36 milionów złotych w ubiegłym roku.
1: Wow.
0: To w skali takiej gminy miejsko-wiejskiej jak Karczew to jest naprawdę bardzo dużo. I co więcej, nie kredytujemy się. Naprawdę. Mam wrażenie...
1: To macie takie Monako, można powiedzieć, podwarszawskie trochę?
0: Można tak powiedzieć. Naprawdę myślę, tak jak rozmawiamy z wieloma włodarzami innych gmin, że troszkę nam nawet pozazdroszczą sytuację, jak obecnie jest w gminie Karczew. Bo też takie może wyświechtane hasło użyję, zgoda buduje. I u nas w tej kadencji naprawdę jest zgoda, jest czas na pracę i pozyskujemy dużo środków zewnętrznych. Mamy mieszkańców, którzy coraz prężniej odprowadzają u nas podatki dzięki karczewskiej karcie mieszkańca i zachęcam do tego, żeby odprowadzać podatki w gminie Karczew. I myślę, że naprawdę wiele dobrego się dzieje, jeszcze wiele dobrego przed nami. Liczymy też na rozwój infrastruktury sportowej w gminie Karczew. Jest głośno wokół takiego tematu piłkarskiego. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał.
1: Nie, ale to ja się zamieniam w słuch teraz.
0: Liczymy na to, że staniemy się stolicą polskiej piłki nożnej, aczkolwiek wszystko no jeszcze jest otwarte.
1: Jesteście blisko Warszawy, chciałem powiedzieć, więc pamiętajmy, że są tu kluby. Nie, ale tak poważnie, o co chodzi? To tak krótko w dwóch zdaniach.
0: Podpisaliśmy już jakiś czas temu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej takie wstępne porozumienie o współpracy i jesteśmy dobrej myśli, że takie ośrodki szkoleniowe mogłyby w gminie Karczew powstać różnej maści we współpracy z podmiotami piłkarskimi, aczkolwiek zobaczymy.
1: No to ekstra wizja przyszłości, wychowywanie przyszłych kadrowiczów, czemu nie? Bo komunikacja z Warszawą świetna, tereny piękne i przy okazji można wyjść poza centrum miasta stołecznego do gminy Karczew i tam się rozwijać.
0: Dokładnie tak. Zapraszamy do gminy.
1: I ze zastraszaczy jeszcze skorzystać można.
0: Tak, jest i na jogę wpaść.
1: Tak, i one nie są dla VIP-ów, nie?
0: Nie.
1: Ale to będzie teraz grill. Ten żart już się chyba nikomu nie znudzi, a wręcz przeciwnie.
0: Nie, u nas jest bardzo fajna, nawet dwie bardzo dobre przychodnie w gminie Karczew i żadna, to mogę zaświadczyć, nie ma żadnego saloniku VIP.
1: To pan to powiedział, ale bardzo się cieszę. Piotr Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miasta Karczewa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
1: I zapraszamy do Karczewa.
0: Tak,
1: Zraszacze, scena letnia, ale się dzieje. I N-ką można dojechać.
0: Dokładnie, zapraszamy.
1: Zapraszamy, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, dobrego dnia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16:30.
4: Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do polskiej młodzieży, zachęcając do mądrego rozeznawania powołania i życiowych wyborów. Podkreślił, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku.
5: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Pozdrawiam serdecznie Polaków.
5: In particolare i bambini.
6: Szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
4: Papież zapewnił również o modlitwie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem szkół i studiów. W audiencji uczestniczyli m.in. biskupi i pielgrzymi z Polski, w tym biskup Krzysztof Zadarko oraz neoprezbiterzy z archidiecezji lubelskiej.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację papieża ogłoszono w kurii w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby zostanie on ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio pełnił posługę m.in. na Ukrainie, a od 2005 roku w diecezji przemyskiej. Był ojcem duchownym w seminarium oraz proboszczem w parafii w Jasienicy Rosielnej. W 2020 roku został biskupem pomocniczym. Jak mówi biskup Jan Wątroba, nowy koadiutor zna diecezję i rozumie jej potrzeby duszpasterskie.
8: Są w naszej diecezji kapłani, z którymi razem studiował, razem przyjmował święcenia kapłańskie, a on, urodzony pod Przemyślem, zna doskonale historię tej ziemi i realia, z bogatym doświadczeniem duszpasterskim.
4: W konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej oraz Zespołu do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie, a także członkiem Rady do Spraw Rodziny. Trzej nowi metropolici z Polski otrzymają paliusze z rąk papieża. Uroczystość odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, w święto świętych apostołów Piotra i Pawła, podczas mszy świętej w Watykanie. Wśród hierarchów, którym papież nałoży paliusze, są metropolici łódzki, kardynał Konrad Krajewski, krakowski, kardynał Grzegorz Ryś oraz katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski. Paliusz to biały wełniany pas noszony na ornacie i stanowi znak szczególnej więzi metropolitów z papieżem. Uroczysta liturgia rozpocznie się w poniedziałek o 9:30. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. To jedna z kluczowych postaci chrześcijaństwa. Jak podkreśla biblista ojciec dr Rafał Strugiński z Kolegium Bobolanum, Ewangelie skupiają się przede wszystkim na przesłaniu Jezusa, ale też zawierają elementy historyczne. W przypadku tego z proroków możemy mówić również o innych źródłach, mówił gość poranka z Radiem Warszawa.
9: I między innymi właśnie postać Jana Chrzciciela jest odnotowywana poza samym Pismem Świętym. Pamiętajmy też, że w pierwszym wieku mamy bardzo niewiele innych źródeł, bo mało co przetrwało z tego regionu, o tym regionie Ziemi Świętej, gdzie były to peryferia znanego świata, peryferia imperium, mało co zapisywano.
4: Jan Chrzciciel był prorokiem wzywającym do nawrócenia i życia w sprawiedliwości. Głosił nadchodzący sąd i udzielał chrztu jako symbolu oczyszczenia i przemiany życia. Żył na pustyni judzkiej. Czytając przekazy możemy zauważyć, że to jego autentyczność przyciągała ówczesnych, powiedział jezuita.
9: Był w jakimś sposób odłączony od reszty społeczeństwa, bo mieszkał zresztą na odludziu, a tam posługiwał, tam głosił, tam do niego przychodzili ludzie. A przychodzili ludzie, którzy widzieli jego radykalizm też w tym, jak się zachowywał.
4: Jezus nazywał go największym spośród narodzonych z niewiast, wskazując jego wyjątkową rolę jako łącznika między Starym a Nowym Testamentem. Jednocześnie sam Jan mówił, że nie jest Mesjaszem, tylko głosem, który zapowiada jego nadejście.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ruszyła maszyna po szynach o spale. Najpierw powoli jak żółw ocięta i tak dalej. A to jaka to maszyna? Maszyna, nie pamiętam jakie metro warszawskie ma te wagoniki, której produkcji, ale ważne jest to, że one ruszyły. O 16.30, proszę Państwa, pociągi linii metra M1, mówię to posiłkując się stroną WTP, czyli Warszawski Transport Publiczny, o godzinie 16.30 pociągi linii metra M1 kursują już na całej trasie. Trwa wygaszanie komunikacji zastępczej, ale trzeba przyznać szacun, że naprawdę metro, komunikacja miejska w Warszawie działa rewelacyjnie i są gotowi na sytuacje kryzysowe, bo rzeczywiście błyskawicznie odpalają te linie zastępcze i nie, no tutaj tak, tu szacun. Można, ostatnio temat do żartów inny jest w Warszawie, ale akurat z komunikacji zbiorowej można być zadowolonym, bo ona funkcjonuje całkiem przyzwoicie. Dobra, a co tam na ulicach?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie wiem, czy ktoś z Państwa się wybiera teraz, a być może wyjeżdża teraz z Warszawy w kierunku Radomia, to między Warką a Białobrzegami S7 stoi wypadek, więc tam poważny korek, a w samym mieście korkometr wskazuje 8 w skali od 0 do 12. Najszybciej dojedziemy z centrum Warszawy do Starej Miłosny. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne ciągi komunikacyjne, to patrzę tu na mapę szczegółowo bardziej, więc S2, czyli ta południowa obwodnica Warszawy między węzłem Opacz Kolonia a zjazdem na lotnisko, no tu się pięknie korkuje w stronę Poznania, tak, czyli w tę stronę, w drugą stronę właśnie bliżej Opaczy, natomiast wylot z tunelu też trochę może stać, bo tu się przytyka do Miedzeszyna aż, ale tutaj ten korek też jest spowodowany tym, że tam zjeżdżają zaraz mieszkańcy też zaraz za Wisłą, o może tak, po przekroczeniu Wisły, więc tam się też może korkować. No a centrum Warszawy tradycyjnie, standardowo, gdzie nie spojrzysz, tam korek.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Albert Hammond śpiewał, że nigdy nie pada w południowej Kalifornii, no to teraz od jutra do poniedziałku, do wtorku, od jutra przez cały tydzień tak naprawdę, do środy, do czwartku poczujemy, jak to jest w południowej Kalifornii, tak swoją drogą. Nawet bardziej myślę, że Arizoną tu już nam pachnie, to albo stanem Nowy Meksyk, bo tam takie mniej więcej temperatury, tylko tam mają prawie przez cały rok to samo, a u nas tak tylko na chwilę. W każdym razie, proszę Państwa, bo są być może wśród nas, wśród Was, drodzy Państwo, tacy, którzy nie wiedzą, o co chodzi z domem ojca Ignacego. Otóż siostry Loretanki, nasze sąsiadki z Pragi, prowadzą dom ojca Ignacego. Dom ojca Ignacego to jest świetlica taka dla dzieciaków, które, mówiąc najprościej, którym się nie przelewa. I chodzi o to, żeby im pomóc, czy lekcje odrobić, czy spędzić czas, jakkolwiek wyrwać je z takiej przytłaczającej ich codzienności. I dziewczyny, czyli siostry Loretanki, chcą zabrać swoich podopiecznych, 20 swoich podopiecznych na wakacje, żeby mogły chociaż na chwilę, na parę dni liznąć tych wakacji. Termin wyjazdu jest między 13 a 18 lipca do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach koło Krakowa. I dla większości z tych podopiecznych to właśnie być może jedyna szansa, aby w ogóle w wakacje opuścić miasto i odpocząć od trudów tego dnia codziennego i po prostu być dzieckiem. I my chcemy im w tym pomóc i Wy możecie też aktywnie w tym pomóc, wchodząc na siepomaga.pl/kolonie Loretanki i tam trwa zbiórka. Brakuje już naprawdę niewiele, 82% kwoty dzięki Państwu już zostało zebrane.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Gdyby ktoś planował już teraz na przykład weekend, no bo będzie skromnie mówiąc, delikatnie mówiąc ciepły i by chciał na przykład zobaczyć Roztocze w upale, to proszę wziąć pod uwagę fakt, że od wczoraj obwodnica Garwolina jest w remoncie. Ma to przyspieszyć ogólnie komunikację z Lubelszczyzną, natomiast generalnie wiadomo, że teraz kilka miesięcy będzie utrudnień, więc proszę mieć na to baczenie i baczenie proszę mieć na to, że o 17 wiadomości.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
2: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: W tym tygodniu na 106,2 FM, tuż przed wakacjami, wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
6: ksiądz Janusz Wiczarski,
7: Paulina Zyśklisica
8: i Maciej Białek.
5: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
7: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
5: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
8: Pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
11: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
0: O reklamie.
12: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Metro w Warszawie kursuje już normalnie. Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona. W Grójcu obchody 35-lecia nadania jednej ze szkół imienia księdza Piotra Skargi. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Metro w Warszawie kursuje już normalnie. Wcześniej pociągi linii M1 nie jeździły od stacji Politechnika do stacji Kabaty. O wznowieniu ruchu na tej trasie informuje rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
14: Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, pani Lauro.
13: Rano policja zatrzymała mężczyznę, który chodził po torach pierwszej linii warszawskiego metra. Mężczyzna nie chciał współpracować z funkcjonariuszami. W związku z tym, a także w oparciu o analizę dotychczas pozyskanych informacji i ocenę możliwego zagrożenia, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu jednej ze stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 24-letnia Laura Kwoczała z globalnej flotylli Sumut, jadącej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, została zatrzymana ponad miesiąc temu przez libijskich wojskowych. Z uwolnioną Polką, przebywającą obecnie w Stambule, Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie.
14: Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, pani Lauro. No gratuluję, że przygoda się dobrze kończy.
14: Tak, jestem bardzo wdzięczna tutaj za wysiłek całej służby konsularnej i za całą pomoc, także bardzo dziękuję.
15: No i proszę obiecać, że w przyszłości będzie się pani stosowała do przestróg MSZ-u.
14: Oczywiście, jak najbardziej i raz jeszcze dziękuję za całą pomoc.
15: Powodzenia, pełnego wyjścia z szoku i tych przygód życzę.
14: Bardzo dziękuję.
15: Do widzenia.
13: Szef MSZ-u przekazał wcześniej, że Polka cała i zdrowa jest pod opieką konsula. Dodał, że to efekt wielotygodniowego tygodniowej pracy zespołu MSZ. Podziękował także sojusznikom, partnerom z Unii Europejskiej i instytucjom libijskim. Przypominam, Libia to nadal niebezpieczny kraj. Ponawiam apel o stosowanie się do ostrzeżeń MSZ-u, napisał Radosław Sikorski w internecie.
16: To dzieje się w okolicy.
13: W Grójcu odbyły się obchody 35-lecia nadania publicznej szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. Wydarzeniu towarzyszyły konkursy historyczne i plastyczne, w których uczniowie wykazywali się wiedzą o patronie oraz twórczym podejściem do jego postaci. Prace i finał zmagań odbyły się w ramach trwającego w mieście roku księdza Piotra Skargi. Ten rok oraz wydarzenia takie jak te przywracające pamięć tej ważnej postaci mówiła w poranku z Radiem Warszawa Beata Górecka, dyrektor publicznej szkoły nr 3.
5: Piotr Skarga był w Grójcu troszkę zapomniany. Oczywiście wiadomo, że był to grójeczanin, że pisał kazania, że no tutaj założył fundację, ale ta wiedza taka była bardzo płytka. Przez konkurs, przez prelekcje, przez spotkania i przez rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami ta wiedza na pewno się pogłębiła.
13: Kulminacją obchodów będzie sobotni spektakl słowno-muzyczny Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej. Wszyscy wiceprezydenci Warszawy z czasów Stefana Starzyńskiego upamiętnieni. Na ścianie Pałacu Jabłonowskich przy Senatorskiej w Warszawie odsłonięto tablicę Jana Pochowskiego, działacza niepodległościowego, inżyniera, architekta, wiceprezydenta stolicy w latach 34-39. Dołączyła do tablic Marcelego Porowskiego, Juliana Kulskiego i Jana Około Kułaka. Podczas uroczystości list od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odczytał dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Artur Jóźwik.
6: Nie wystarczy dobrze wykonywać swoich obowiązków. Trzeba jeszcze mieć odwagę, żeby przy nich pozostać. Mimo wszystko. Jan Pochowski właśnie taką postawę wybrał. Został z miastem i jego mieszkańcami w najtrudniejszym momencie i za tę wierność zapłacił najwyższą cenę. Dziś jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: pamiętamy.
13: Jan Pochowski jako wiceprezydent Warszawy odpowiadał m.in. za transport, oświatę, kulturę i kanalizację. Choć był zastępcą Stefana Starzyńskiego, odegrał ważną rolę w historii miasta, dodała radna Warszawy i jedna z inicjatorek upamiętnienia Beata Michalec.
17: Mówiono o nim, że stoi w cieniu prezydenta, ale okazuje się, że to nie był cień prezydenta. To był żywy człowiek, który miał wspaniałe pomysły, które wspólnie z prezydentem Warszawy omawiał i realizował. Można powiedzieć, że wizjoner.
13: Jan Pochowski zginął w Palmirach w 1940 roku. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
12: O pogodzie powiedziano już dużo, pojawią się poidełka, pojawią się kurtyny wodne ze zraszacze, czyli takie te kurtyny, przy których będzie można się ochłodzić, a to wszystko dlatego, że dzisiaj jest stopni 27 i pełne słońce, od jutra 30 i więcej, a w poniedziałek nawet do rekordowych 40 stopni temperatura może dobić i to mówię o prognozach, a te prognozy to są takie bardziej w cieniu, a co dopiero na samym słońcu będzie się działo i dzieje.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
12: Zaczynamy drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Ja jeszcze szybko zaglądam. Wiecie, gdzie Państwo zaglądam? Tak, będziemy wiercić dziurę w brzuchu. Będziemy wiercić, aż nam się to wszystko uda, bo już prawie 83% kwoty jest zebrane przez siostry Lorytanki i jedziemy dalej z tą akcją. Siepomaga.pl, ukośnik kolonie, myślnik Lorytanki, a więc mówiąc najprościej, wysyłamy dzieciaki z Pragi na wakacje, być może jedyne w tym roku dla nich.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To teraz informacja dla tych z Państwa, którzy na wakacje wybierają się samolotem. Port lotniczy w Modlinie przeszedł spore zmiany, a jak duże i czego można się spodziewać na miejscu? O tym Wojciech Dudkowski.
2: Zapewne wielu z nas na wakacje wybierze się samolotem. Przed samym odlotem trzeba udać się na lotnisko, na przykład port Warszawa-Modlin. Od lipca na odlatujących czeka kilka nowości. Hala terminala została powiększona o 1700 m2. Jak mówi prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski, to reakcja na rosnącą liczbę pasażerów.
3: Czy w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 m2 powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
2: Otwarcie zbiega się z początkiem lata. Prezes zapewnia jednak, że temperatury w nowej części hali będą odpowiednie dla pasażerów.
3: Doskonała klimatyzacja. W nowym obiekcie klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
2: To nie koniec nowości w Modlinie. Na terenie portu otwarto także, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, punkt paszportów tymczasowych. Można je wyrobić w pół godziny. Nie trzeba nawet martwić się o zdjęcia.
3: Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
2: Port lotniczy w Modlinie ma przed sobą w przyszłości dalszy rozwój, któremu nie zagrozi powstanie lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Ten port ma przyszłość, nawet jeśli zostanie zbudowany nowy port lotniczy w Baranowie, Port Polska, to i tak będzie miejsce dla tanich przewoźników, bo tamto lotnisko będzie po prostu no dość kosztowne, tak, bo budowane od podstaw, więc ceny tam dla operacji lotniczych, dla pasażerów będą wysokie. Myślę, że tani przewoźnicy zawsze będą się interesowali tym portem lotniczym.
2: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Gdyby ktoś wybierał się do Radomia, proszę omijać. Na razie jest siódemkę, już od Grójca się korkuje, bo tam pod Białobrzegami, między Białobrzegami a Kozienicami chyba, wypadek. W każdym razie w kierunku na Radom i tam już od Grójca jest korek, a z bardziej lokalnych tutaj warszawskich tematów, no to S8, czyli trasa toruńska w obu kierunkach tak naprawdę jest zakorkowana, jest ciasno, jest źle. S2 od Ursynowa, w zasadzie tutaj od zjazdu na Puławską Bis, czyli od zjazdu na lotnisko do Opacz Kolonia w obu kierunkach też jest niełatwo póki co. Korkometr pokazuje 7. Najszybciej dojedziemy do Pruszkowa, w Kabaty i do Starej Miłosny.

0: Osir Syrenka 2 już działa i jest dostępny za darmo. Co to jest Osir Syrenka 2? To jest wodny plac zabaw na terenie właśnie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wawrze i już przyjmuje odwiedzających. Opcja fajna dla rodzin z dziećmi, to na pewno, szukających ochłody w te gorące dni, które są, a będą jeszcze bardziej, jeszcze gorętsze. Przypominam, że jutro, w piątek, koniec roku szkolnego, zaczynają się Tak, dobrze, tam pani z tyłu, ale córka widzę podpowiada, wakacje, tak. A co najważniejsze, wstęp jest całkowicie darmowy, więc można za darmo z tego wodnego placu zabaw skorzystać. Patrzę na zdjęcia i no, fajnie to wygląda, jestem zachwycony. Myślę, że taka ochłoda będzie dobra, tylko proszę pamiętać o kremach z filtrem również, nawet jak będziemy spacerować po mieście, to nie żart.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pogrzebałem odrobinkę też w internecie, posiłkując się nie tylko własnym doświadczeniem i tym, co oczywiście moi wspaniali rodzice mi przekazali, ale także właśnie jakimiś poradami, nazwijmy to eksperckimi, jak radzić sobie z upałem, takie kluczowe zasady. No nawodnienie to jest to, o czym wspominam i pewnie moi koledzy redakcyjni też będą wspominać przy każdej możliwej prognozie pogody, ale uwaga, minimum 2-3 litry płynów dziennie, ale najlepiej, żeby to były elektrolity lub niegazowana woda. Właśnie nie gazowana, tylko niegazowana. I małymi łykami należy je pić i unikać alkoholu, co jest oczywiste, ale mocnej kawy, bo mocna kawa też odwadnia organizm. I uwaga, czasami jest taki odruch, ale tu duszno, weź otwórz okno. Tak, owszem, ale albo rano, albo późnym wieczorem, jak nie ma upału. W trakcie upału zamykamy szczelnie wszystko i najlepiej zasłaniamy okna. Wtedy tę temperaturę z poranka uda się jakoś mniej więcej utrzymać. Luźne, jasne ubrania, to jest oczywiste. No i wiadomo, jak to z aktywnością fizyczną. Lepiej nie w trakcie upału.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No mnie akurat do diety nie trzeba przekonywać generalnie, prawda tego, ale chłodnik, oj tak, chłodnik, kocham chłodnik.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Robimy dobro, proszę Państwa, to na pewno i tego dobra już udało się wspólnie zrobić bardzo dużo, a brakuje już tak bardzo niewiele siostrom Loretankom, żeby wysłać na 6-dniowy wyjazd letni podopiecznych domu ojca Ignacego, dla których to może być jedyna szansa na to, żeby wakacje z dala od Pragi i od Warszawy spędzić. Z dala, czyli pod Krakowem, w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach. Między 13 a 18 lipca siostry chciałyby zabrać swoich podopiecznych z tej świetlicy środowiskowej domu ojca Ignacego. Więc teraz tak, kwestia liczb jest taka, że już mamy 83%, ponad 83% kwoty uzbierane, czy my, siostry, mają. Brakuje 5690 zł. 5690 zł. To jest dużo i mało. Każdy może wesprzeć jaką kwotą tylko sobie życzy, a adres zbiórki to siepomaga.pl/kolonie/loretanki. Róbmy dobro, wyślijmy dzieciaki na wakacje.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Powtórzę wolniej, siepomaga.pl/kolonie/loretanki. Tam odbywa się zbiórka pod tym adresem. Natomiast jeśli chodzi o korki w Warszawie, to coraz luźniej się robi, bo korkometr pokazuje piątkę. Najdłużej obecnie jedziemy do Błonia, no ale to standard z centrum Warszawy. Marki 42 minuty, Piaseczno 41, rzeczone Błonie 56 minut. Pamiętajcie, drodzy Państwo, ci, którzy jadą w kierunku Radomia, tam jeszcze korek i utrudnienia mogą trwać od wysokości Grójca. To tyle, jeśli chodzi o korki na teraz.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Właśnie, proszę Państwa, stało się coś absolutnie niesamowitego. Ja odświeżyłem kilka razy tę stronę, żeby... To jest niesamowite. Drogie siostry, zbiórka zamknięta i macie pełną kwotę. Dzieciaki, jedziecie. Jedziecie na wakacje. Pani Iwona zamknęła zbiórkę. Brakującą kwotą 5690 zł, no bo tu się wyświetla, można wpłatę robić anonimowo i nieanonimowo. Pani Iwona jest nieanonimowa, ale jest niesamowita. Pani Iwono, ale nie no, szacunek, brawa. To jest coś niesamowitego, co się teraz wydarzyło, aż nie wiem, co powiedzieć. W ogóle zabrakło mi języka w gębie, że tak się wyrażę. Coś nieprawdopodobnego się właśnie, cuda się zdarzają. Miłość ludzka jest niesamowita. To Pan Bóg tutaj zadziałał, absolutnie. Pani Iwono, błogosławieństwa dużo przede wszystkim, szacunek i wielkie dzięki w imieniu podopiecznych, w imieniu sióstr Loretanek. Podkład się skończył, ja wiem, ale to jest coś niesamowitego. Pełna kwota uzbierana. Dzieciaki, jedziecie na wakacje. Drogie siostry, macie to.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, Michał, witam Cię.
1: Wiem, dlaczego jesteś taki rozradowany.
2: Ja też wiem.
1: Bo mówiłeś też o tym wczoraj
2: ale
1: i wiem
2: ty,
1: o
2: ale
1: tym.
2: Ale ty też jesteś rozradowany.
1: Bo mamy wspaniałych
2: i nie
1: słuchaczy.
2: Nie tylko ty jesteś rozradowany. Ja myślę, że kilkudziesięcioro, tak się mówi. Dzieciaki się na pewno cieszą.
1: Tak jest, 20 dzieciaków się cieszy. Cieszą się siostry Loretanki. Już tutaj telefony do dyrektora były
2: uwaga,
1: i w ogóle.
2: Robię szum teraz. Ale... Uwaga, uwaga.
1: To nie jest... To nie jest nasza zasługa, to jest Gazowana. Państwa zasługa i mamy naprawdę wspaniałych czaderskich słuchaczy.
2: Zdecydowanie tak.
1: Jesteście Państwo wszyscy wielce, niesamowici. No pani Iwona tutaj rozbiła bank, bo zamknęła tę zbiórkę. Mówiłem o tym, 5690 brakowało, nagle bach, jeden przelew.
2: I nie brakuje.
1: Ale każdy z Państwa, tak jest, każdy z nas, bo wiesz, że ja też tam przelewałem. Każdy z nas się dorzucił, każdy z Was, drodzy Państwo, się dorzucił i to jest fajne. No i to jest to, no tak się robi dobro, po prostu, prawda Wojtek?
2: Ja powiem szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Ale... że możemy wszyscy chyba przybić sobie piątkę, że państwo sobie mogą wszyscy przybić piątkę. O, jak ktoś tutaj w korku na przykład, chociaż się rozładowuje już powoli, to tak na
2: to
1: światłach...
2: można
1: tak...
2: otworzyć okno.
1: Ej, ty! No, a słuchasz Radia Warszawa? Tak. No to piątka.
2: Dokładnie. A już nie pytamy się, czy wpłacą, nie? Tylko tak
1: nie,
2: po prostu.
1: Nie, normalnie ważne, piątka. Słucham, nie? Tak. I na przykład w autobusie albo w metrze, jak jesteście, drodzy państwo, ktoś słucha Radia Warszawa na słuchawkach. I tak,
2: metrze?
1: Ej, słuchasz? Słuchasz?
2: A,
1: słuchasz,
2: przez internet.
1: Słucham. No i piąteczka. No przez internet można
2: mobilnie. Zdecydowanie. No, mógł wcześniej na przykład wpłacić, nie? I dlatego słuchał przez internet.
1: Tak, ja idę skakać z radości sobie.
2: A ja bym pozwolił, że nie będę skakał.
1: Jesteście niesamowici, drodzy państwo. Wszystkiego dobrego dla was.
2: Pozdrawiamy i zapraszamy. Pozostańcie razem z Radiem Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
8: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
9: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamerCV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2, minęła 18.
10: Michał Koźlik, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Metro w Warszawie kursuje już normalnie. Wcześniej pociągi linii M1 nie jeździły od stacji Politechnika do stacji Kabaty. O wznowieniu ruchu na tej trasie poinformowała rzeczniczka metra Anna Bartoń.
11: Około godziny 16:20 policja zakończyła swoje czynności na stacji metra Służew. Po załączeniu napięcia i wykonaniu przejazdów testowych po godzinie 16:30 ruch na całej linii został wznowiony.
10: Rano policja zatrzymała mężczyznę, który chodził po torach w tunelu pierwszej linii warszawskiego metra. Mężczyzna nie chciał współpracować z funkcjonariuszami. W związku z tym oraz w oparciu o analizę dotychczas pozyskanych informacji podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu jednej ze stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej. Nowości na lotnisku w Modlinie. Otwarto 1700 metrów kwadratowych nowej przestrzeni terminala dla podróżnych. Jak mówi prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to reakcja na rosnącą liczbę pasażerów.
12: Czy w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
10: Na lotnisku otwarto także punkt wyrabiania tymczasowych paszportów. Nowa strefa terminala przechodzi teraz odbiory techniczne, a pasażerowie będą mogli z niej korzystać od przyszłego wtorku. Drift od marca tego roku jest karalny. Przekonali się o tym kierujący z Góry Kalwarii, którzy celowo wprowadzili swoje auta w poślizg. Nie wiedzieli jednak, że ich jazda jest nagrywana, mówi podkomisarz Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.
13: Kierujący postanowili urządzić sobie pokaz driftu na skrzyżowaniu ulic Marianki i Budowlanych w Górze Kalwarii. Byli zapewne przekonani, że ich zachowanie nie spotka się z odpowiedzialnością i nie poniosą żadnych konsekwencji, a stało się zupełnie inaczej, ponieważ drift miał miejsce wprost pod kamerami miejskiego monitoringu obsługi przez Straż Miejską w Górze Kalwarii.
10: Nagrania zostały przekazane policji. Kierujący zostali ukarani mandatami w wysokości 1500 i 2500 zł. Kończy się termin składania wniosków o 800+. Deklaracje przesłane do końca czerwca oznaczać będą wypłatę całości świadczenia, przypomina mazowiecki rzecznik ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
14: Wnioski złożone w czerwcu pozwolą otrzymać świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego. Wypłata wraz z wyrównaniem ma trafić do uprawnionych najpóźniej do końca sierpnia.
10: Do ZUS-u na Mazowszu wpłynęło już ponad 670 tysięcy wniosków. Tu w wakacje odbędą się koncerty i spotkania mieszkańców. W Karczewskim Parku Kultury stanie scena letnia. W planach jest wiele występów, mówił gość Radia Warszawa, przewodniczący Rady Miasta Piotr Kwiatkowski.
15: Będą koncerty, animacje dla dzieci, także serdecznie zapraszamy w sobotnie popołudnie i wieczór na scenę letnią za świeżo zrewitalizowanym w tamtym roku rynkiem, ale też zapraszamy na moc atrakcji, które będą w tygodniu realizowane przez nasze Centrum Kultury. Rano mamy jogę na trawie, więc może jeszcze nie będzie tak.
10: W sobotę o 19.30 wystąpi zespół Pasjonaci Muzyki 3/4, a o 20.45 Propa Banda. Wstęp jest bezpłatny. Wszyscy wiceprezydenci Warszawy z czasów Stefana Starzyńskiego upamiętnieni. Na ścianie Pałacu Jabłonowskich przy Senatorskiej odsunięto tablicę Jana Pochowskiego, działacza niepodległościowego, inżyniera, architekta i wiceprezydenta Warszawy w latach 1934-39. Dołączyła do tablic Marcelego Porowskiego, Juliana Kulskiego i Jana Okołokułaka. Podczas uroczystości list od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odczytał dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Artur Jóźwik.
16: Nie wystarczy dobrze wykonywać swoich obowiązków. Trzeba jeszcze mieć odwagę, żeby przy nich pozostać. Mimo wszystko. Jan Pochowski właśnie taką postawę wybrał. Został z miastem i jego mieszkańcami w najtrudniejszym momencie i za tę wierność zapłacił najwyższą cenę. Dziś jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć pamiętamy.
10: Jan Pochowski po aresztowaniu Stefana Starzyńskiego przez gestapo został komisarycznym zarządcą Warszawy. Zginął w Palmirach w 1940 roku. W Grójcu odbyły się obchody 35-lecia nadania publicznej szkole podstawowej nr 3 imienia księdza Piotra Skargi. W wydarzeniu towarzyszyły konkursy historyczne i plastyczne, w których uczniowie wykazywali się wiedzą o patronie. Prace i finał zmagań odbyły się w ramach trwającego w mieście roku księdza Piotra Skargi. Ten rok Skargi w Grójcu oraz wydarzenia, takie jak te, przywracają pamięć tej ważnej postaci, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Beata Górecka, dyrektor szkoły.
17: Piotr Skarga był w Grójcu troszkę zapomniany. Oczywiście wiadomo, że był to grójeczczanin, że pisał kazania, że no tutaj założył fundację, ale ta wiedza taka była bardzo płytka. Przez konkurs, przez prelekcje, przez spotkania i przez rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami ta wiedza na pewno się pogłębiła.
10: Kulminacją obchodów będzie sobotni spektakl słowno-muzyczny Piotr Skarga, syn ziemi grójeckiej.
0: Więcej wiadomości. Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
18: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 26 stopni na termometrach w stolicy. Jeszcze szybko uaktualnię informacje o pogodzie. 27 nawet, tyleż samo w Raszynie, Piasecznie i w Otwocku, ale także Sulejówek, Ząbki i Wołomin. Także 27, 26 Leszno, Teresin, Błonie, Grodzisk Mazowiecki. Wiatr wieje z północnego zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to powolutku spada. 1004 hektopaskale. Mówię powolutku, bo to tak wygląda, przynajmniej na wykresach.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Wieczór w dobrej atmosferze, czas zacząć. Rozpoczynamy zatem na 106.2. 7 po 18. Wojciech Dąbrowski, witam. A zaczniemy bardzo gorącym utworem Dancing Queen i grupą ABBA. Będzie także utwór ważny, Mezotap i Kasia Wilk. Będzie także oczywiście dobre słowo. Jakżeby inaczej, musi się pojawić.

0: kwadrans po 18. S8 w kierunku Marek, zakorkowana ciasno na Połczyńskiej w kierunku Błonia, tam prawie godzina drogi, ciasno także na Puławskiej w kierunku Piaseczna. Dużo utrudnienia oczywiście, mówię, także od Placu Wonkowego w kierunku Pragi, no tam przynajmniej te 20 minut na tym krótkim odcinku, trzeba przyznać. No ale tam jest na środku przystanek autobusowo-tramwajowy, tuż pod Zygmuntem tak zwanym, zatem postoimy na dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, cały czas ta dźwigowa zawsze się korkuje, korek także na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, utrudnienia w Alejach Jerozolimskich, na Bitwie Warszawskiej, ciasno na Grójeckiej i na ulicy Walerego Sławka.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Wieczór w dobrej atmosferze i dobre słowo w Radiu Warszawa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza Święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria. 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, nierzadko dobrobyt zaślepia nas do tego stopnia, że uważamy, iż nasze szczęście może się spełnić tylko wtedy, gdy potrafimy poradzić sobie bez pomocy innych. Jezus natomiast uczy nas czegoś przeciwnego. Aby zasmakować prawdziwej radości życia, która ma swoje źródło w miłości, trzeba zejść z piedestałów arogancji, która dzieli, i spotkać się w pokorze, która czyni nas braćmi. Święty Augustyn mówił, gdzie zaś miłość, tam jest pokój, i gdzie pokora, tam miłość. Tak właśnie jest. Tam, gdzie jest prawdziwa pokora, tam jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest pokój, ponieważ tylko w pokorze naprawdę poznajemy, kim jesteśmy. I dlatego możemy miłować się, spotykać, dawać siebie i przebaczać sobie w prawdzie. Drodzy bracia i siostry, dziś adorujemy Najświętsze Serce Jezusa, serce, które często przedstawiamy ukoronowane ciermiami i płomieniami.

By złapać tlen, uciekam sobie hen. Gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wiersze.

0: tu Radio Warszawa, to Jackie Wilson. Jackie Wilson zaśpiewał dla nas tą bardzo radosną, bym powiedział, piosenkę. 34,5 po 18 mówiłem.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Upały mówią, że nadchodzą i ja widzę, że już są. Choć czy to takie straszne? No dla niektórych osób w podeszłym wieku na przykład, ale także i dla małych dzieci, ale także i dla zwierząt. Przecież to też o tym pamiętajmy. No to upały mogą być groźne, jeśli ktoś na przykład by sobie przysnął na ławeczce, opalając nogi. Miasto i włodarze miast reagują w ten sposób, że wystawiają na ulicę między innymi zraszacze wodne dla mieszkańców bądź dla przyjezdnych oraz pojedełka dla zwierząt. Jedno z takich zraszaczy stał zawsze tutaj przy katedrze świętego Floriana i świętego Michała Archanioła, ale dziś przynajmniej go jeszcze nie widziałem, ale miasto ma takowe uruchomić, jeśli jeszcze nie uruchomił. Ja tylko powiem jedną rzecz, kochani. Woda, taka zwykła, prosta woda, może być w butelce, może być w plastikowej, szklanej, czy w jakiejś innej metalowej. Warto po prostu mieć taką wodę ze sobą i popijać, pić tej wody w miarę dużo w takie upały. No i oczywiście czapki na głowę, takie z daszkiem, najlepiej albo kapelusze. No i jeśli już jest taki środek dnia, południe, bądź godzina 13, 14, może i wcześniej, jeśli ktoś nie musi, nie wychodźmy na dwór. Chociaż z drugiej strony cieszmy się słońcem.

0: Orchestra Savage Garden w Radiu Warszawa. Także takie piękne utwory wypuszczamy i jeszcze piękniejsze. Za 18 minut, godzina 19, czas na audycję dla rolników i o rolnictwie.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
3: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
4: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
3: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
4: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój. Widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
3: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
4: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty, bezzałogowe maszyny. Rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora. A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
3: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
4: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
3: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
4: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
5: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki, Białystok. Udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
6: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
7: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
4: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego po świętnym będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
3: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
4: Świętujemy na Mazowszu.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłatę do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: No i Patrycja Kosiarkiewicz, jak ja wierzę, za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
3: Czyli podał do napastnika?
2: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
3: A, no to fajnie.
2: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
3: Czyli to źle, że obronił?
2: Jeszcze raz zacznę.
3: Ale to Włosi grali.
2: Włosi?
3: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
2: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
2: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
3: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
6: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
7: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
6: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
8: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
8: A tutti la mia benedizione.
6: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
7: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi, rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
6: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
9: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
6: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
0: Dziękujemy za informacje płynące z Watykanu, a teraz IMGW, czyli pogoda. 25 stopni, Warszawa, ząbki soliwek i piaseczno, 24 sękocin, mroku w Żelechu, w Zalesie Górne, 22, dobry, Wiktoria, i Rabiany, 22,5. Rośnie wilgotność, 39%, ciśnienie spada, trochę ponad 1004 hektopaskale, tu bez większych zmian, wiatr słaby, zachodni, tu zmiana kierunku. A my kierunku nie zmieniamy, gramy dla Państwa i najlepszą muzykę, i mamy dla Państwa najlepsze, mam nadzieję, przynajmniej słowo wychowywaciele jak w tej godzinie, ale także będzie reportaż Michała Koźlika, teologia, najlepsze studia na trudne czasy. Zapraszam serdecznie, ja nazywam się Wojciech Dębrowski, niewątpliwo przyjemność mam być z Państwem do godziny 22. 6:30 po 19:00 Whitney Houston, już teraz. Ale nie będzie sama.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa i już za chwilę Ania Wyszkoni i grupa Sixpence Non Richer zaśpiewa utwór Kiss Me. A o godzinie 19.20 audycja Wychowywać, ale jak? W tym tygodniu Ewa Pietrzak zaprosiła piękne określenie, szczęśliwą mamę, Annę Szpindler, a tematem spotkania, jak wyglądają relacje w rodzinie wielodzietnej. Wiecie Państwo, ile to jest rodzina wielodzietna? No chyba dwójka, co najmniej, to już jest wiele dzieci, ale chyba nie za wiele. Tak mi się przynajmniej wydaje.

0: No i było KIKS, minie 21 minut po 19, Ewa Pietrzak, wychowywaciel, ale jak tu Radio Warszawa, po prostu.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler, szczęśliwa żona i mama. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 8 dzieci. Pani Aniu, to może powiedzmy naszym radiosłuchaczom, w jakim wieku są państwa pociechy?
3: Najstarszy jest Antoni, skończył 19 lat niedawno i właśnie jest po maturze.
2: Antoś, tak, tak, tutaj przyszłość tak, nasza.
3: Antoś,
2: a to no, Antoś słynny z Bogusława, tak? Dobrze, tak. To po Antosiu.
3: Jest Hanna, która zaraz skończy 18 lat i ona jest właśnie w trzeciej klasie, znaczy już skończyła, jest na edukacji domowej. Jest Ignacy w pierwszej klasie liceum, później jest Jadwiga, w szóstej klasie podstawówki kończy. Stanisław, który zaraz skończy 11 lat. Później jest Zosia, 9-latka. Później Józefina, która ma 5,5 roku. Teresa, 4. No i właśnie szykujemy się też w grudniu na powitanie nowego członka.
2: O, Boże Narodzenie, no to pięknie. Tak. Pani Aniu, no dobrze, to już wiemy, że od tutaj od 19 roku życia do takiej maleńkości, prawda?
3: Tak.
2: Co zrobić, żeby ten dar życia przyjmować, a nie tylko wymagać? W poradnikach czytamy, że mamy od razu, kiedy rodzi się takie dzieciątko, wyobrażają sobie, o ten to zostanie kosmonautą, prawda? Czy u państwa też tak było, że te marzenia jednak przechodziły z pokolenia na pokolenie? Nie wiem, może ktoś tutaj też będzie w medycynie, czy w historii, czy w innym
3: nie
2: kierunku?
3: Wiem. Nie, historii raczej nie.
2: O.
3: Ale daje ogromną autonomię tutaj z mężem do wyboru naszych dzieci.
2: Państwo dają autonomię dzieciom, tak?
3: Ja jestem dużą zwolenniczką wolności i odpowiedzialności za wybory, które człowiek dokonuje i ponoszenia konsekwencji tych wyborów, więc to nie jest taka wolność, jak dzisiaj jest rozumiana, tylko wolność i autonomia, czyli podejmuję sam decyzję, ale też sam biorę za nie odpowiedzialność i ponoszę za to konsekwencje. I no jakby gdzieś dajemy dużo tej autonomii dzieciom, ucząc ich tej odpowiedzialności za swoje wybory, których dokonują. No w związku z tym nie planuję ani księdza w rodzinie, ani lekarza, ani kogo tam jeszcze trzeba było mieć, tak jakby, ale no nie wiem, chyba to, co najważniejsze w ogóle, to jest to, żeby oni umieli budować głębokie relacje z innymi. To jest coś, na czym bardzo nam zależy. No i tym, żeby znaleźli swoje miejsce, to znaczy tak, jak Bóg gdzieś tam ich powołuje, żeby oni umieli to usłyszeć, rozeznać, no i nie wiem, przyjąć albo nie przyjmować, bo to też już będzie po ich stronie, nie? Jakby decyzja.
2: A może atutem też takiej rodziny wielodzietnej jest to, że państwa dzieciom łatwiej budować właśnie te relacje, utrzymywać, później pielęgnować się.
3: Tak, na pewno łatwiej jest uczyć się je budować, no bo

0: Tak,
1: nawet nie wiadomo kiedy. Ale właśnie to jest też plus rodziny wielodzietnej, że nawet jak ci 19 i 18-latkowie, czy 16-latek, bo to głównie chłopcy tacy są raczej wychodzący z domu, to zawsze zostaje ta 4-latka i 5-latka, które za to.
0: Która samodzielnie raczej jeszcze nie.
1: Tak, i lubią jeszcze z nami być i chcą z nami być, więc to takie dla nas też jest miłe.
2: A czy tutaj w sercu już pojawia się taka nostalgia, co wybierze Antoni, czy wybierze studia tutaj w Warszawie, na Mazowszu, czy może będzie chciał wybrać kierunek, który wiąże się z wyprowadzką z domu rodzinnego?
1: No, jest taka nostalgia, ale z drugiej strony zawsze myśmy podchodzili do tego, że dzieci mamy po to, żeby oni wyszli z domu, nie? Więc też mam tego świadomość, że emocje to jest coś, co będzie, nie? I będą pewnie trudne emocje, ale rozum i wartości, on ma 19 lat, on jest sam, już poradzi sobie bez mamusi, która tutaj tuż obok sprawdza, czy na pewno wszystko jest w porządku, nie? I że trzeba mu dać wyjść, właśnie między innymi po to wyjść z domu, żeby mógł na przykład założyć własną rodzinę i już umieć właśnie budować te głębokie relacje, nie z mamusią w cudzysłowie, tak? Tylko właśnie, nie wiem, z kandydatką na żonę, czy z ludźmi dookoła, tak? Nie wiem, jaką on drogę do końca wybierze.
2: W tym tygodniu jest z nami pani Ania Szpindler. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

Szula. I utwór na scenę Ray Dalton, już za chwilę i grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz jako wokalistką, natomiast za kilka minut także na naszej antenie reportaż Michała Koźlika z mikrofonem na Akademii Katolickiej w Warszawie. Teologia, najlepsze studia na trudne czasy. To za kilka minut. Zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa za 20 minut, 20.
1: Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań.
2: Każdy z Was wie, za co Panu Bogu chce podziękować w tej Eucharystii, w tym roku wykładów, swoich osobistych doświadczeń, za profesorów, za wykładowców.
1: Słowa rektora, księdza profesora Krzysztofa Pawliny, w niejednym uczestniku uroczystej Eucharystii budzą wzruszenie. Z kolei dla ludzi z zewnątrz widok wychodzących z uczelni radosnych studentów teologii to powód do zastanowienia. Co takiego jest w studiowaniu na tym kierunku, że daje tyle pokoju, radości i pogody ducha?
3: To jest bardzo radosne poznawanie Pana Boga i też zgłębianie swojej własnej wiary.
1: Opowiadają ci, którzy są tu na co dzień.
4: Zawilińska Klaudia.
5: Artur Szymański.
6: Siostra Lucja Sabi ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli pasjonistki.
3: Rozwijanie się przede wszystkim, to, że ja zaczynam myśleć, zaczynam rozumowo też podchodzić do mojej wiary.
5: Pogłębienie relacji z Bogiem. Bardzo tutaj zapraszają do czytania Pisma Świętego, więc też poznajemy, bo mamy bardzo dużo biblistyki. I na pewno, jeżeli chodzi o teologię moralną, zadawanie sobie pytań w życiu codziennym, tak po prostu, jako menadżer, czy jako ojciec, czy jako syn, dlaczego to robię? Z czego to wynika? Takie poznanie wewnętrzne siebie.
7: Bardzo dużo biorę do swojej osobistej relacji z Panem Jezusem. Za niedługo składam moje śluby zakonne, pierwsze, więc jest to dla mnie tak bardzo umacniające też na mojej drodze wiary.
5: Tu jest filozofia. Jak ktoś ma trochę taki analityczny umysł, to bardzo fajnie może sobie poukładać różne rzeczy i poodpowiadać na pytania eschatologiczne albo pytania takie etyczne.
6: Uważam, że każda siostra zakonna powinna studiować teologię.
1: Swoje studia na Akademii Katolickiej w Warszawie podsumowują także absolwenci.
8: Dudkowska Beata, Małgorzata Pajkowska. W dzisiejszych tak trudnych czasach jest to bardzo dobry wybór teologia. Pogłębić chociażby swoją wiarę. Od września najprawdopodobniej podejmę pracę w szkole. Będę uczyć religii.
9: To był jedyny słuszny kierunek, jaki mogłam skończyć. Jest to powiązane z pasją. Słowo Boże, Jezus. To jest to, w czym jestem od zawsze. Mam zupełnie pracę niezwiązaną z teologią.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie spotykają się bardzo różne drogi. Jedni przychodzą tu na kilka lat, inni tylko na chwilę. Ale wielu z nich łączy jedno – codzienne życie, które toczy się równolegle do studiowania.
5: Mam własną działalność, więc robię kursy, głównie się zajmuję robieniem szkoleń i kursów. Jak to godzę? To jest wyzwanie, ale daje to takie spełnienie, że nie stoję w miejscu.
1: Dla osób, które pracują i nie mogą pozwolić sobie na klasyczny tryb studiowania, uczelnia proponuje rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Jednym z jego uczestników jest znany ewangelizator Marcin Zieliński.
10: Bardzo cieszę się z tego, że mogłem podjąć studia teologiczne na Akademii Katolickiej właśnie w systemie blended learning. Niektórzy prowadzą dynamiczny tryb życia, tak jak ja, zmieniając miejsce z tygodnia na tydzień. Dlatego propozycja studiowania w systemie blended learning, mam wrażenie, że wychodzi bardzo naprzeciw stylowi życia wielu ludzi. Bardzo cieszę się z tego, że te studia właśnie kończę.
1: Ale to nie jest studiowanie z doskoku. Za tym modelem stoi konkretna struktura, wymagania i sposób pracy, który łączy samodzielność i prowadzenie przez wykładowców.
11: Ksiądz Andrzej Tulej, jestem dyrektorem zaocznych, niestacjonarnych studiów w systemie blended learning. Ten system polega na tym, że studenci mają obowiązek uczestniczenia 3 razy w roku, od poniedziałku do piątku, koniec września, stycznia i maja w zajęciach, gdzie w takiej jakby syntezie, pigułce mają przekazywane podstawowe treści. Druga część materiału jest im w różnej formie przekazywana przez internet. Są to jednolite, pełne studia 6-letnie magisterskie. To jest taki system zjazdowy. To nie są studia online. Bardzo zwracamy uwagę na te zjazdy. Wszyscy się zjeżdżają, spotykają. Ludzie się poznają ze sobą. Mamy codzienną Eucharystię i to wszystko tworzy jakąś piękną całość. Zapewniamy tą ortodoksję. Tutaj nie przedstawiamy jakichś teorii wątpliwych, nie wymyślamy jakichś nowych rzeczy, tylko przekazujemy naukę Kościoła taka, jaka ona jest, w sposób możliwie przystępny i atrakcyjny.
1: Akademia Katolicka w Warszawie to jednak nie tylko pełne studia teologiczne, to także propozycje dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, ale mają o wiele mniej czasu. Jedną z nich jest dwuletni kurs biblijny, Szkoła Biblijna Collegium Joanneum, prowadzona przez siostrę doktor habilitowaną Judytę Pudełko, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.
4: Szkoła Biblijna jest to kurs, który przybliża Pismo Święte. Na ten kurs poświęcamy aż 2 lata. Zajęcia są w jedną sobotę w miesiącu, od godziny 9:30 do 17:00. Wiek nie ogranicza, to jest taki kurs właśnie dla własnej formacji, a zatem od młodych pracujących po emerytów. I ludzie też pracujący w bardzo różnych zawodach. Są wprowadzenia, czym jest Pismo Święte, jak powstawało, co to znaczy, że jest natchnione, czym jest kanon, też świat biblijny, od tej strony też geograficznej, archeologicznej. I potem oczywiście przechodzimy do już poszczególnych części Starego Testamentu. Drugi rok zajmuje się Nowym Testamentem. To jest ten kurs podstawowy, żeby dać taki bardzo przystępny przekaz, ale to nie wszystko, bo mamy taki kurs, który nazywamy trzecim rokiem, albo go nazywamy monografami, wykłady monograficzne. Zajmujemy się na przykład jedną księgą, albo wybranym tekstem, albo jakimś tematem przekrojowym. Jest bardzo ważne też kryterium doboru wykładowców. Są to bibliści, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale którzy również dobrze mówią. Są to w pierwszym rzędzie nasi wykładowcy Akademii Katolickiej, ale też wykładowcy i UKSW w Warszawie, i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego. To jest też ten cel tej naszej formacji biblijnej, aby słuchaczy naszych zapalić i do poznawania Biblii, ale też, żeby oni potem z czasem dzielili się z innymi, czyli właśnie różnego rodzaju grupy parafialne, kręgi biblijne, aby w Kościele wzrastała poprawna znajomość Pisma Świętego.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie działa też dwuletnia Warszawska Szkoła Liturgiczna. O swoim doświadczeniu uczestnictwa w tym kursie opowiada Małgorzata Rapsztyn.
12: To forma dwuletniego kursu. Mamy zjazdy raz na miesiąc. Skupiamy się na teologii liturgii, na tym, co oznaczają te znaki, gesty, symbole, które wykonujemy. Mistyce liturgii myślę, że jest znacznie więcej niż o samych takich kwestiach praktyczno-technicznych. To jest bardzo przydatna wiedza. Tak naprawdę istotą przeżywania liturgii jest rozumienie, co się robi. Aktywne uczestnictwo zakłada uczestnictwo fizyczne, klękanie, wstawanie i tak dalej, ale też mentalne, intelektualne i to, że rozumiemy, w czym uczestniczymy.
1: Do kogo konkretnie skierowana jest ta propozycja? Mówi kierownik Instytutu Liturgicznego Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz dr Mateusz Kielarski.
13: Oferta otwarta dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani, czy chcą jeszcze mocniej zaangażować się w przeżywanie i doświadczenie liturgii w czasie mszy świętej, czy w czasie uczestniczenia w sakramentach. Jak rozumieć, w jakich znakach uczestniczymy, co one oznaczają, jak się kształtowały w historii liturgii te poszczególne obrzędy, jak dzisiaj ta liturgia powinna być celebrowana, jak powinniśmy w niej faktycznie owocnie uczestniczyć.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie są też studia z muzyki kościelnej, które przygotowują do posługi organistów i kantorów. Studiami kieruje ksiądz dr Piotr Marcisz.
14: Edukacja muzyczna z muzyką kościelną na Akademii Katolickiej w Warszawie. To jest kierunek studiów licencjackich, 3-letnich, bezpłatnych. Wszystko to, co związane jest z muzyką kościelną, czyli wykształcenie dobrego organisty, dobrego kantora, śpiewaka, kogoś, kto będzie potrafił dobrze zaanimować muzykę podczas liturgii. 3-letnie bezpłatne studia licencjackie zakończone tytułem zawodowym licencjata sztuk muzycznych. Są to studia wyjątkowe, dość kameralne, ale bardzo stawiające na wysokie kompetencje praktyczne, z dużą ilością zajęć indywidualnych.
1: Ale te wszystkie propozycje wciąż nie wyczerpują tego, czym jest Akademia Katolicka w Warszawie. O jej szerokiej ofercie mówi rektor uczelni, ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina.
15: Prowadzimy studia, które są do magisterium, prowadzimy studia, które są do doktoratu, ale też jest gama propozycji, która przygotowuje przez 2 czy 3 lata do posługi w duszpasterstwie. Najważniejsza jest teologia i takie kierunki, które są promieniowaniem od teologii. Sakrum i kultura, kierunek, który jest połączony z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie próbujemy przygotować ludzi do kreowania architektury, do tworzenia piękna. Drugi taki kierunek jest duszpasterstwo rodzin. Przygotowujemy rodziny do pomocy innym rodzinom w kryzysie, czy też są liderzy, którzy prowadzą swoje firmy i przychodzą tutaj na 2-letnie studia podyplomowe po to, by się nauczyć odpowiedzialności etycznej w prowadzeniu biznesu. mamy szkołę duszpasterzy młodzieży, duchowość dla Warszawy. Raz w miesiącu dajemy wykłady na pograniczu duchowości i psychologii. Ale jeśli ktoś jeszcze głębiej chce pójść w duchowość, to mamy Akademię Duchowości. To jest studium dwuletnie. W nowym roku otwieramy polonijną szkołę biblijną, a więc dla Polaków mieszkających w czterech państwach. To jest Anglia, Francja, Belgia i Niemcy. Debaty na uczelniach świeckich, pro tempore dialog nauk, organizujemy we współpracy z uczelniami warszawskimi dyskusje interdyscyplinarne, które dają jakby taką możliwość pokazania innego okna w tej rzeczywistości sekularyzowanej, że teologia wnosi coś, co jest nowym oddechem.
1: Akademia Katolicka w Warszawie próbuje odpowiedzieć na pytania, które wcale nie są abstrakcyjne. Może właśnie dlatego tak wielu studentów mówi nie tylko o wiedzy, ale o zmianie spojrzenia i o głębokim pokoju. Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań. Ale to nie jest tylko zamknięcie kolejnego rozdziału. Ksiądz rektor nie mówi żegnajcie, mówi do dzieła.
2: Niech ta ofensywa dobroci, którą doświadczacie tutaj, zostanie zaniesiona do waszych parafii. Tylu ludzi żyje i nie wie, po co żyje. A więc jeśli macie w sobie poczucie, żeście tutaj coś znaleźli ze smaku życia, to proszę to rozpowiadać.
1: Bo dla absolwentów studiów, kursów, monografów, debat i innych inicjatyw Akademii Katolickiej w Warszawie zakończenie roku czy zakończenie całego procesu nauki to wcale nie koniec. To początek nowej drogi. Michał Koźlik, Radio Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Ładne oczy masz.
6: A czy zdrowe?
5: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
6: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
5: Więcej na mazowia.pl.
7: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
0: O reklamie.
10: Minęła 20.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: 25 stopni Warszawa, 24 Ołtarze w Pruszku, w Błonie, Leszno, Leoncin 22, Campinos 24, tyleż samo w Teresinie. Wiatr cały czas słaby, zachodni skręcający na północno-zachodni, no i przywieje nam temperatury nawet do 31 stopni jutro. Te nominalne temperatury. No bo w słońcu też boję się sprawdzić. Dziś maksymalna temperatura była 27, a jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to 15-16. Jutro słoneczny, bez opadów.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
12: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
13: Dzisiaj spotykamy się z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, księże biskupie, witam serdecznie.
14: Dziękuję za życzliwość.
13: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o ojcostwie, które dzisiaj mówi się o tym, że przeżywa kryzys, że nie jest łatwo być ojcem w sensie fizycznym, ale także ojcem w sensie duchowym. A czy ksiądz biskup swoją rolę jako tę rolę pasterza diecezji czyta także jako rolę ojca, duchowego ojca?
14: Powiem więcej. Jeśli się tego w odpowiednim czasie nie uświadomi od samego początku powołania, to już jest jakiś brak. A jeśli chodzi o zawiadywanie czy ogarnianie takiej społeczności jak diecezja, to tutaj te przymioty i rozumienie roli ojca, no to jest absolutnie fundamentalne. To bez tego nie ruszy się. Rozumiem, że wartość wiary, miłości, znajomości, powagi, zadanie i tak dalej, ale to wszystko widziałbym tak, że to wszystko jest ogarnięte, tak spowite tym poczuciem bycia ojcem dla tych ludzi, wobec których się występuje jako pasterz.
13: Wszyscy wiemy też, że naszych ról życiowych uczymy się od naszych rodziców i chciałam księdza biskupa zapytać o księdza tatę. Jaki był? Jak go ksiądz biskup wspomina?
14: Więcej niż dobrze. Naprawdę, często do tego wracam. Tato był człowiekiem takim zasadniczym. Od strony takiej zewnętrznej był to elegancki pan. Myśmy się wychowali na wsi, tato był rolnikiem, potem trochę pracował zawodowo w takim sąsiednim przedsiębiorstwie, ale to co jakby wpływało na jego postawę, na sposób zachowania i tak dalej, to młodzieńcze marzenia, które wiązał też ze służbą wojskową. On był dłużej niż przeciętny poborowy. Rzadko wracał do tego, ale nie miałem wątpliwości, że to był typ takiego porządnego oficera. Ale dla nas był nie tylko serdeczny, ale to, co bardzo ceniłem, bo tato nie żyje już 16 lat. To, że był bardzo uporządkowany. Doskonale ogarniał i rodzinę, i gospodarstwo, i w pracy był odpowiedzialny. Także nie byliśmy zaskakiwani jakimiś rzeczami nieprzyjemnymi. Trochę tam mi zostało.
13: A ksiądz biskup jako dziecko bywał czasami niegrzecznym dzieckiem, synem?
14: Takim byłem jak 100% społeczeństwa. Dziwakiem nie byłem i od normy nie odstępowałem. No, może w jakieś tam konflikty z wielkim prawem nie wchodziłem, rzecz jasna, bo i takich ani możliwości nie było i potrzeb nie było, tak, ale nie no, normalnie to było, tak.
13: W dzisiejszej pracy duszpasterskiej, jako właśnie pasterz i ojciec dla diecezjan, czy ksiądz biskup wykorzystuje to doświadczenie i ten wzór swojego ojca?
14: W niektórych przedziałach tak. I to bardzo, bardzo precyzyjnie. No właśnie. Pierwsza sprawa. Tato nigdy nie spieszył się z takim jak nieodpowiedzialnym wyrokowaniem. Przyjrzał się. Co myślał, nie wiem, ale nie był taki, powiedziałbym, no, rozbiegany w takim zachowaniu. Umiał spokojnie ocenić i jeśli wydawał, że tak powiem, jakąś opinię albo decyzję podejmował, to ta decyzja była naprawdę przemyślana od A do Z. Myślę, że trochę mi to zostało. I to, co nadzwyczaj ceniłem, to powaga. Nie w sensie, że był jakiś markotny, nie odzywał się, nie. Tylko my rozumiemy, co to znaczy być człowiekiem poważnym. Każda pozycja człowieka wymaga poważnego zachowania się. Oczywiście, że to jest uzależnione od tego, jaki mamy jako wewnętrzną konstrukcję i tak dalej, ale był ojcem, był mężem, był sąsiadem, potem był pracownikiem w niewielkiej firmie. I właśnie zawsze był człowiekiem poważnym, dodałbym odpowiedzialnym. O.
13: A ja o tą powagę jeszcze chciałam dopytać, bo dzisiaj części społeczeństwa, jak ksiądz biskup mówi słowo poważny, to drugie słowo, które za tym pójdzie, będzie niedostępny. Jaki powinien być biskup dla swoich księży, którzy służą w tej diecezji? Jaki powinien być biskup dla diecezjan? Co oznacza ta powaga? Czy powaga oznacza no właśnie taką trochę niedostępność, bycie na piedestale, czy wręcz przeciwnie?
14: Nie, to tutaj byśmy się rozminęli generalnie z pojęciem powagi. Są zachowania, które nie licują z zajmowaną funkcją i to nie ma nic wspólnego z niedostępnością czy z jakąś hermetycznością, że uwaga, klękajcie narody i tak dalej. Nie, to trzeba od razu na samym początku to jakby wykreślić z całej tej konstrukcji. Powaga to jest szanowanie tych wszystkich, za których się bierze odpowiedzialność. Powiem tak, żeby się oni mnie nie wstydzili. No zachowuje się nieodpowiedzialnie, prawda? Nie ma w nim powagi. Można czasami gdzieś tam pozwolić sobie na maleńką dysharmonię, ale generalnie człowiek musi być poważny, odpowiedzialny, życzliwy. I w tym wszystkim dostępny, naprawdę, to chodzi o to, żeby to nie wynikało z jakiegoś takiego kontrolowanego przymusu. Nie, to musi być naturalne. Skoro się znalazłeś tu czy tam, a dla człowieka wierzącego to ma inne wyobrażenie, bo to jest odkrycie i realizowanie mego powołania. Skoro cię Pan Bóg obdarzył takim powołaniem, wzywa cię do takich, a nie innych zadań, a w tym wypadku mowa jest o duszpasterzowaniu, a to zakłada relacje między ludźmi, to jest zasadnicza część tego posługiwania, no to ta dostępność musi być oczywista. To nie może być z łaski, wasza wielmożność, raczył spojrzeć, odezwać się, mieć czas. Nie, przerysowuję niektóre akcenty. To musi być bardzo naturalne i poważne w tym sensie, że nie robię tutaj jakichś scen dziwacznych, ani nie puszę się, nie tego. Tylko staram się zrozumieć potrzeby innych ludzi, którzy przychodzą, czy też pragną się spotkać, bo to i tamto. I oni muszą od samego początku doświadczyć, zobaczyć, odczuć, że mi na nich zależy. Że ja nie robię łaski. Że to jest coś, co jest, co powinno świadczyć o mnie, że albo jestem pasterzem, albo jakimś figurantem. Odgrywam jakąś rolę. No. Więc myślę, że w miarę jakby rozszczelniłem pewne powiedzmy pojęcia, żeby wydobyć to, co jest w tym zasadnicze, ale Jeśli to nadal jest niejasne, to bardzo proszę o pokierowanie.
13: Chciałam zapytać o powagę, ale w kontekście też tego, że czasami ojciec musi być wymagający i surowy. Jeżeli w diecezji dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca, takie sytuacje też i w naszej diecezji niestety się czasami dzieją. Myślę o tych ludziach, o których ksiądz powiedział, że ksiądz biskup nie chciałby, żeby oni powiedzieli, wstydzimy się za naszego biskupa. To jak działać w takich sytuacjach kryzysowych? Co jest ważne z perspektywy księdza biskupa?
14: To może w samym stawianiu zagadnienia to wygląda, że to jest taka sytuacja bardzo, bardzo trudna do ogarnięcia, ale w istocie to jest bardzo klarowne. I tutaj to, co jakby normuje postępowanie, to jest to, czy ja postępuję wedle prawdy, czy ja reprezentuję jakieś interesy. Chcę, aby to, do czego przykładam rękę, działo się wedle zamysłów Bożych. Może to są zbyt takie, no, bardzo, bardzo poważne słowa, ale jeśli dobrze to zrozumiemy, to po pierwsze, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, ja nie skrzywdzę, nie ubliżę temu, wobec którego wyciągam pewne konsekwencje, bo one muszą być. On też się nie czuje poniżony i jest właściwy odbiór. Tu nie ma strony zwycięskiej i nie ma strony przegranej, bo niektóre wymogi pasterza są takie, a nie inne. Gdybym tu zaczął jakąś prowadzić własną, tak to nazwę, politykę, co dla mnie jest lepsze czy gorsze, to trzeba pamiętać, bo to jest przećwiczone od stworzenia świata. Ja na pierwszym kroku wpadnę. To znaczy, to się po prostu nie ma prawa udać. Z tego nie będzie żadnych owoców, jeśli będziemy prowadzić jakąś grę. To nie będzie ani poważne, ani odpowiedzialne, ani nie dające świadectwa, że tutaj zadziałała miłość, odpowiedzialność, szacunek wobec człowieka. No bo nie zastosowano standardów, tak to bym powiedział, chociaż to jest trudne, no, Bożych, no, wynikających z prawa Bożego.
13: Muszę tutaj jeszcze dopytać, ksiądz biskup powiedział, że tę daną osobę, która w taki sposób zraniła swoją wspólnotę parafialną, trzeba potraktować z szacunkiem. A co z członkami wspólnoty parafialnej, którzy w takich sytuacjach też czują się często zranieni? I nie mówię tylko o takim czuciu emocjonalnym, ale bywa, że w takich sytuacjach, kiedy to ksiądz zawodzi, czy to wikariusz, czy proboszcz, wielu ludzi mówi, to ja do takiego kościoła nie chcę chodzić. Jak sobie poradzić z taką postawą?
14: To w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jedną osobą, to siłą rzeczy jest prostsze do ogarnięcia, bo ten zespół działań jest i krótszy, i prostszy. Natomiast bardzo dziękuję za to pytanie, bo tutaj jest znacznie sytuacja trudniejsza poprzez to, że my tak do końca nie wiemy, co mamy czynić, bo nie znamy, na ile ta wspólnota jest zraniona, jak poszczególni ludzie to rozumieją. Czasami są takie przypadki, że zupełnie nie rozumieją, na czym to ich zranienie polega, ale odczuwają jako cząstka tej całości. Taką sprawą pierwszą, na którą trzeba zwrócić uwagę, no to żeby nie było różnych standardów. To niejednokrotnie używa się też takiego pomocniczego, jakby no, że nie zamiatamy nic
13: pod dywan. Rozumiem, że chodzi o schematy postępowania.
14: Tak, tak. Przepraszam, ale niejasno tu się wyraziłem. No i potem trzeba zachować wiele pokory w tym wszystkim. I to jest już, powiedziałbym, trochę studzące emocje, żeby potem przejść do drugiego tego elementu, żeby to, co jest możliwe, naprawiać na różny sposób. Bo to już nie chodzi wtedy o całość, bo w stosunku do opinii całości, no to wiadomo, że przeprosiny, modlitwa, zadośćuczynienie w tym sensie, że mówię, postaramy się, żeby następca przełamał ten impas i tak dalej. No to jest forma takiego zadośćuczynienia, że następny okres będzie, tak mamy nadzieję, znacznie owocniejszy. I to w wielu przypadkach bardzo szybko, że tak powiem, goi rany. Ale czasami znajdą się takie osoby, które albo były bezpośrednio jakoś dotknięte, albo też są czy wrażliwe bardziej, czy może jak odniosły to do siebie, no to wtedy jest oczywiście sytuacja skomplikowana bardziej. No ale też mamy takie, w takich sytuacjach no, proponujemy choćby skorzystanie z fachowej posługi kogoś, kto się na terapii zna i tak dalej. No, przeróżne rzeczy można tutaj zastosować.
13: Księże biskupie, a takie sytuacje, bo serce ojca musi objąć całą diecezję, w której dzieją się i dobre rzeczy, i te, o których teraz mówiliśmy, te trudne rzeczy. Czy serce ojca, czyli biskupa diecezji, też jest ranione, jak coś takiego się dzieje?
14: Oczywiście. Tak, przepraszam za ten ton. Tak, no. To nie. Jak czasami mnie pytają, czy to mnie obchodzi, mówię, a jak się wam wydaje? Ta czy inna moja przypadłość zdrowotna, która się ukazuje, to od czego pochodzi? To nie tylko, że ktoś parówki lubi, prawda? No, przepraszam za żart. No to się nosi w sobie.

0: co Kościół na to?
1: Dzisiaj spotykamy się z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Czy jest jakaś modlitwa, którą ksiądz biskup najbardziej albo lubi, to idziemy w tym kontekście upodobań, albo w tym momencie jest dla księdza biskupa najbardziej owocna? I nie myślę o jakichś, na przykład, nie wiem, litaniach czy dodatkowych rzeczach, być może liturgia godzin, msza święta?
2: No to jakby są takie podstawowe, to klasyka, nie? Ale no, tak powiem, no, nie zrodziła się zupełnie z przypadku ta modlitwa pod twoją obronę, nie? Bo skoro to zafunkcjonowało w haśle biskupim, to znaczy, że coś musiało być na rzeczy. Ale też ostatnimi laty jakoś szczególnie no, proszę o taką bliskość tych świętych i błogosławionych, którzy mają jakąś szczególną więź tutaj z naszą społecznością diecezjalną. Mam 4 takie osoby. No, najwyżej, że tak powiem, w hierarchii, poza Matką Bożą, to jest święta siostra Faustyna. No bo ona tu była i tak dalej. To choćby z takiej naturalnej racji, no, że ona była tu, w tej społeczności. Ona wie wszystko, nie? Ale to jedno. Drugie, wspominam często księdza Jerzego, no bo był tutaj jako regularny wikariusz w 2 parafiach, no więc takie sprawy też kapłańskie. Natomiast zbliżam się jeszcze teraz bardziej do 2 osób, a mianowicie do księdza prymasa, no bo aż, wiecie, to dla mnie to jest nawet trudne do wyobrażenia, no. Ja nawet nie wiem, jak to ocenić, no ale nie da się zaprzeczyć, że na tym terenie w pewnej kolejności jestem jego następcą. No to dla mnie pomyśleć to już jest karkołomne. Więc proszę, mam w telefonie, znaczy w zakładce przy telefonie ten obrazek i staram się codziennie modlić o taką, żeby był właśnie

0: że to jakoś no, jest mi bardzo, bardzo blisko. No to tak, tak wygląda ta rzeczywistość.
1: A taka duchowość, do której coraz więcej Polaków wraca, Najświętszego Serca Pana Jezusa. My się spotykamy w czerwcu. Niedawno zostało ustanowione sanktuarium, co prawda w diecezji drohiczyńskiej, sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Tam też wielu wiernych z tej diecezji, z okolic Warszawy pielgrzymuje. No i widać taki powrót do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, który był w Polsce bardzo mocno obecny. Nie wiem, czy u księdza biskupa w domu, bo u moich dziadków w domu były te obrazy i Najświętszego Serca Pana Jezusa, i Najświętszego i Serca Maryi obok siebie wisiały. I wiem, że w wielu polskich domach tak było. Potem te obrazy zaczęto zdejmować.
0: W zdecydowanej większości tak było, bo to był ten sam druk. One były ładne i to rzeczywiście to dzisiaj nie chciałbym tego oceniać, ale no, rzeczywiście jest takie, że usuwa się, że to jakieś tam przestarzałe.
1: Do wystroju nie, czasami nie pasuje, po prostu
0: nie jest takie. Niemodne, że to nie pasuje do wystroju i tak dalej. Zostawmy to, bo nie chodzi o to, o nasze gusta, tylko za tym wszystkim się kryje jakieś takie uwalnianie się od tej obecności Bożej w naszym życiu. A to już jest sprawa poważna. To znaczy, że bardzo jest wątpliwe zrozumienie fundamentalnych spraw, czyli kim jest Bóg, że to jest nasz Ojciec, że Bóg jest pełnią miłości i miłosierdzia, samą miłością i samym miłosierdziem. No więc nie da się tego wytłumaczyć, dlaczego uciekamy, w imię czego, gdzie czujemy w cudzysłowie zagrożenie, jeśli odsuwamy się od źródła miłości i miłosierdzia. No to są, przepraszam za wyrażenie, no szalone pomysły takiego naszego człowieka wyzwalającego się, no i schodzącego na fałszywe drogi. To oczywiście jest temat arcytrudny, bolesny. To dotyczy również sprawy zrozumienia na nowo duszpasterstwa. Wczoraj przeczytałem, że rozpoczynający się konsystorz w Rzymie pierwszą konferencję taką regulaminową na tym konsystorzu będzie miał kardynał Ryś i właśnie będzie mówił, w jakim środowisku dzisiaj apostołujemy i do kogo z orędziem ewangelizacyjnym się dzisiaj zwracamy.
1: No, a jak ksiądz biskup odpowiedział na to pytanie?
0: Ja bym powiedział tak, że nie będę się silił na jakieś takie formalne ogarnięcie. Jeśli duszpasterz prawdziwie kocha, to odpowiedź przyjdzie sama, bo nie ma recepty na wszystkich. Jednej. Ja bym powiedział tak, dwie rzeczy dla mnie są bardzo drogie. Po pierwsze, trzeba szukać ludzi i każdy moment, każde spotkanie jest arcyważne. I nawet nie zakładamy, że to jest jakaś działalność w tym momencie pasterska. To jest to pracowanie nasze na przedpolu. Dzień dobry, szczerze powiedzieć i uśmiechnąć się i już się złamie jakąś barierę. A może za 2 lata krok się zrobi znowu. To jest jedno. A drugie, to zupełnie jakby nie mam przekonania do pewnych takich form, które wydają się dla mnie sztuczne, kiedy programujemy tak na sztywno nasze działania, no żeby coś zaistniało. Tamci zrobili, inni zrobili, my też musimy z tego, bo
1: żeby się wykazać dziełem jakimś konkretnym,
0: no
1: tak?
0: Dobrze powiedziałem. Tak.
1: Duże wydarzenie, ale na stadionie na przykład.
0: Ale potem patrzymy, no i co myśmy tutaj zyskali? Napracowaliśmy się, a owoców żadnych. No właśnie.

0: bo przyszedł czas, żeby zajmować się poszczególnym człowiekiem. A ktoś powie, no to jest genialne. No przecież Pan Jezus nic innego nie robił. Tylko czasami my się tak zagalopujemy, zapędzimy, naśladujemy te wszystkie wzorce, które świat wypracowuje. Tu konferencja, tamto, tamtego, tu program dwu-, pięcio-, dziesięcioletni i tak dalej. Owszem, jakieś ramy, pewne tematy, które przychodzą, trzeba ogarnąć. Tu nikt z tego nie robi problemu. To jest potrzebne. Ale żeby to nie zdominowało naszego postępowania, żebyśmy przestali, znaczy nie doprowadzili do tego, że stajemy się jakimiś robotami, które to roboty nie zauważają człowieka i jego podstawowych problemów.
1: To jest trudna droga, o której mówi ksiądz biskup, bo myślę, że mimo tego, że trudno jest wymyślić, skonkretyzować, ubrać w słowa programy duszpasterskie, ale jeszcze trudniej jest być wsłuchanym w głos swoich diecezjan czy też parafian i reagować na bieżąco na potrzeby. I ten program dostosowywać do tych bieżących potrzeb.
0: Dlaczego czasami jesteśmy tacy niereformowalni i jednak idziemy nie taką drogą? No bo właśnie, jesteśmy dziećmi pokolenia, które chce być oglądane, słyszane, podziwiane, żeby ciągle tam w tym na ekranie być. Jak ktoś się wcześniej da przekonać i odwróci rolę, i ten ekran odwróci, żeby to z tego ekranu płynęło do ludzi, pełne delikatności, pokory, porządnie przygotowane i tak dalej. Natomiast jak chcemy się sami wychwalać i tam, powiedzmy, zaistnieć, no to nie spodziewajmy się, że z tego coś będzie dobrego.
1: A dlaczego ksiądz biskup zdecydował się na takie dzieło Jerycha Różańcowego w naszej diecezji?
0: Przyszli mądrzejsi, powiedzieli i stało się.
1: I się dzieje.
0: I się dzieje.
1: Na owoce duchowe będziemy musieli poczekać, czy już
0: nie są? Nasza to sprawa. Tak, nie my jesteśmy od owocowania. Był taki, kiedyś to też dobrze tutaj, myślę, będzie pasować. Jakieś tam wielkie dzieło było misyjne i nawet ci zwycięzcy tego konkursu czy jakiegoś tam takiego programu znaleźli się u prezydenta, a mówił o tym i biskup Jerzy z Ełku. No i tam już po nagradzaniu, po tym, podchodzi do niego jeden taki mężczyzna lat 9 i mówi tak: proszę księdza biskupa, my to musimy siać. A powiedział jak misjonarz, prawda, z 50-letnią praktyką, tak, mógłby być prefektem dykasterii rzymskiej. Nie? No właśnie, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić i nie wchodzili w te zakresy, które do nas nie należą, bo to będzie śmieszne.
1: Ksiądz biskup wspomniał też w rozmowie o tym, że ma pewne refleksje, co powinien mieć ogarnięte jako ten ksiądz, który wychodzi z seminarium i zostaje posłany, ten ksiądz bezpośrednio po seminarium. Co powinni, zdaniem księdza biskupa, powiedzmy tym językiem potocznym, mieć ogarnięte ci klerycy, potem już diakoni i księża neoprezbiterzy, którzy idą w świat, są posłani na parafię?
0: No, żeby choć trochę słuchali, co do nich ludzie mówią, to jedno. To się wiąże oczywiście z pokorą. I też, żeby wiedzieli, po co tam idą. I żeby ta obecność w parafii ich nie parzyła. Czy ja zrozumiale powiedziałem?
1: Można wyjaśnić to, co to
0: wyjaśnię,
1: znaczy.
0: No bo zobaczcie, dzisiaj my, no bo musi być jakaś różnica między posługą duchową a codziennym wypełnianiem pewnych zadań, jakie są przypisane choćby świeckim, prawda? Mhm. Przychodzi ktoś do pracy, ma określone zadania, wypełnia i koniec. Idzie, bo ma potem rodzinę i inne zadania w swoim domu. Duszpasterz, jeśli dobrze zrozumie, to on jest posłany, żeby ogarniać tę wspólnotę. I rozumiem, że jeśli jest ich dwóch, no to muszą sobie powiedzieć, słuchaj, ty odprawiasz, ja będę w konfesjonale, potem proszę, żebyś był w kancelarii i tak dalej, i tak dalej. No, ale to zajmuje tam powiedzmy 6 godzin. To, że trzeba się trochę przygotować i tak dalej. Czy coś jeszcze mam do zrobienia? Już tu zaczyna się problem, nie? No oczywiście, że jest do zrobienia. I on staje teraz dziwny. Ale nie ma tego w programie. Właśnie to jest głównym programem. Czy ty myślisz, choćby poświęcając czas na modlitwę, nie odmawiam brewiarzy, bo modlę się liturgią godzin. I nie technicznie, tylko trzeba całą tę rzeczywistość wspólnoty parafialnej tam posadowić, bo są ludzie chorzy, są ludzie dzisiaj przegrani, są ludzie, którzy nie umieją siebie ogarnąć, tysiące różnych spraw. Teraz zaczyna się właściwy czas takiego prawdziwego, praktycznego, duchowego pasterzowania. Jakby było tego mało, weź różaniec, idź sobie na spacer wokół kościoła i tak dalej, może kogoś spotkasz, a jak nie, pomódl się za zmarłych, za tych, którzy dzisiaj pojechali do szpitala, za tych, którzy, no powiedzmy, gdzieś tam zaczęło kiełkować w ich głowie, że tam zechcą się pobrać za młodych, za nauczycielów, no tysiące spraw. I to o to mi chodzi, te dwie sprawy, bo to się tego nie da nauczyć. W żadnych tezach to nie stoi, ani z teologii pastoralnej, ani z dogmatycznej. To wynika z właściwego zrozumienia całokształtu posługi.
1: Czy w taki sposób, bo ja tak jak słucham księdza biskupa, to słyszę opis ojca i takiej postawy ojcowskiej względem tych parafian, którym służy. Czy to wikariusz, czy to proboszcz. Żeby patrzeć w taki sposób, nie można mieć podejścia służbowego. To znaczy, jestem w pracy na parafii i to jest moje życie zawodowe, a jak już te obowiązki wypełnię, to ja mam potem swoje życie prywatne.
0: No właśnie, tutaj to te dwie sprawy na początek muszą zrozumieć, że monolog niekoniecznie jest w cenie, dlaczego czasami jesteśmy trudni, bo tak jesteśmy skonstruowani w swoim działaniu, że my bez przerwy, przepraszam, gadamy. I raczej rzadko kiedy ktoś nam przerywa. Ale jak się to robi 40 lat, to człowiek staje się już nawet nie betonem. To jest nie do ruszenia. I dlaczego powstają konflikty? No bo jaśnie wielkość, wasza wielkość, czy ten beton nasz został jakoś naruszony, a nie miał prawa ten ktoś naruszyć. Przepraszam za te takie formy, ale no rozumiemy, o co chodzi. No to już świadczy o tym, że sprawy zaszły w złym kierunku za daleko.
1: To bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz biskup Romuald Kamiński dzisiaj gościł nas u siebie. Dziękuję, księże biskupie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Co Kościół na to?
3: Dziękujemy za tą wyjątkową audycję, wyjątkowe spotkanie z biskupem Romualdem Kamińskim. Ja jeszcze tylko dodam tak szybko, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Cała rozmowa z biskupem Romualdem Kamińskim pojawi się na kanale YouTube Radia Warszawa jutro po godzinie 20. Zachęcam zatem do zaglądania.

0: Za 14 minut 21. Przystanek Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzień dobry, Paulina Ześkisica. Zapraszam wszystkie dziewczyny w wieku od 10 do 15 lat, od września, w każdy piątek o godzinie 17 do naszego kościoła na Marymoncie, na Górce, na grupę, która nazywa się Dziewczyny na Górce. Jest to czas na spotkanie, wspólną zabawę, warsztaty, ale też spotkanie z Panem Bogiem i zrozumienie, dlaczego my, kobiety, dziewczyny, jesteśmy tak ważne w kościele. Zapraszamy Was. Piątki, godzina 17, od września startujemy cyklicznie. Niesamowity kapłan z takim przesłaniem. 11.30 jest Eucharystią dla dzieci, dla rodziców i dzieci. I to trzeba powiedzieć, że tam jest słowo nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. I to jest też czas takiego spotkania na Eucharystii i później po, czyli wyjścia przed kościół. Mamy taki bardzo przyjemny plac. Ludzie wychodzą i rozmawiają, spotkają się, bardzo dużo integracji jest po tej 11.30. O 13.00 msza święta prowadzona przez księdza proboszcza, przez księdza Marcina, podczas której najczęściej są chrzty. 18.00 nową msza święta dedykowana dla młodzieży. No to tam później wypełnia się plac w ogromną ilością młodych.
3: Więcej na temat tej parafii i historycznych początków również, a także pałacu, czy jego, do kogo należał ten pałac, już w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Biskup Krzysztof Chudzio, dotychczasowy biskup pomocniczy w Przemyślu, został mianowany koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Nominację papieża ogłoszono w kurii w Rzeszowie. Oznacza to, że w przypadku odejścia na emeryturę dotychczasowego biskupa Jana Wątroby zostanie on ordynariuszem tej diecezji. Biskup Krzysztof Chudzio pełnił posługę m.in. na Ukrainie, a od 2005 roku w diecezji przemyskiej ojcem duchownym seminarium oraz proboszczem parafii w Jasienicy Rosielnej. W 2020 roku został biskupem pomocniczym. Jak mówił biskup Jan Wątroba, nowy koadiutor zna diecezję i rozumie jej potrzeby duszpasterskie.
3: Są w naszej diecezji kapłani, z którymi razem studiował, razem przyjmował święcenia kapłańskie, a on, urodzony pod Przemyślem, zna doskonale historię tej ziemi i jej realia. Z bogatym doświadczeniem duszpasterskim.
2: W konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej oraz Zespołu do Spraw Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jest także członkiem Rady do Spraw Rodziny. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii. Nowym ekonomem został były urzędnik państwowy i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
4: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
2: Nowym zadaniem ekonoma będzie m.in. przygotowanie corocznych raportów finansowych, które będą powszechnie publikowane, dodaje ksiądz Piotr Studnicki.
4: Chodzi o to, żeby diecezja stawała się coraz bardziej przejrzysta, transparentna, w tym też jakim majątkiem gospodaruje i jak to robi. Myślę, że to jest też jakby decyzja ważna, w pewnym sensie przełomowa, bo do tej pory finanse kościoła były takie objęte dużą dyskrecją i to niekoniecznie służy budowaniu takiej wiarygodności instytucjonalnej.
2: W krakowskiej kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań i publikowanie corocznego sprawozdania finansowego właśnie o finansach kurii.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: W Watykanie papież Leon XIV podczas audiencji generalnej zwrócił się do polskiej młodzieży, zachęcając do mądrego rozeznawania powołania i życiowych wyborów. Podkreślił, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku.
6: Saluto cordialmente i Polaki.
7: Pozdrawiam serdecznie Polaków.
6: In particolare bambini.
7: Szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
2: Papież zapewnił również o modlitwie za młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem szkół i studiów. W audiencji uczestniczyli m.in. biskupi i pielgrzymi z Polski, w tym biskup Krzysztof Zadarko oraz neopresbiterzy z archidiecezji lubelskiej.

0: szűzanyánk, vonatos zarándoklatunkkal a 10. alkalommal vagyunk itt. Most is örömmel és szeretettel jöttünk ide hozzád. Te is úgy hívogatsz minket, mint szent fiad. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terheket hordoztok.
1: Nasza Dziewicza Matko, to już 10. raz, kiedy przybywamy tu w ramach naszej pielgrzymki pociągiem. I tym razem z radością i miłością przybyliśmy do Ciebie. Ty również wzywasz nas, tak jak Twój święty Syn. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.
0: Terheket hordozunk, i szegény életünk is, de közösségeink, népünk s a társadalom is, amelyben élünk, tele van problémákkal, küzdelmekkel. Ezért sokszor aggodalmaskodunk, megrémülünk, kedvünket veszítjük, keressük a vigaszt, a bátorítást, az erősítést. Te nálad, mint édesanyánknál biztos menedékre találunk. Sokszor megtapasztaltuk ezt, amiért most is köszönetet mondunk. Köszönjük, hogy ez a rándoklások lelkileg felüdítenek. Köszönjük, hogy hűségesek maradhattunk Szent Fiathoz és hozzád.
1: Niesiemy brzemię, bo nie tylko nasze życie osobiste, ale także nasze wspólnoty, nasz naród, społeczeństwo, w którym żyjemy, są pełne problemów i zmagań. Dlatego często się martwimy, obawiamy, tracimy zapał, szukamy pocieszenia, otuchy i wzmocnienia. U Ciebie, naszej Matki, znajdujemy pewne bezpieczne schronienie. Wielokrotnie tego doświadczyliśmy, za co teraz składamy Ci podziękowanie. Dziękujemy Ci, że te pielgrzymki odświeżają nas duchowo. Dziękujemy, że mogliśmy pozostać wierni Twojemu świętemu Synowi i Tobie.
0: A jelenlegi zarándoklatunkban a mai ünnepnek története egy olyan sajátságos üzenetet hordoz, amely reményünket, bizalmunkat erősíti. Ezen keresztül is szeretnél edzetté tenni. E történet arról szól, hogy Zakariás és Erzsébet, a te rokonaid, akiket az angyali üzenet után meglátogattál, elöregedtek voltak. Emberileg semmi reményük nem volt ahhoz, hogy gyermekük lehessen. Ha nem lépett volna közbe Isten mindenható ereje, akkor nincs keresztelő Szent János. Isten azonban belenyúlt életükbe, gyermekkel ajándékozta meg őket, minket egy kiváló példaképpel.
1: W czasie naszej obecnej pielgrzymki, dzisiejsza uroczystość, historia tego wydarzenia, narodzenia Jana Chrzciciela, niesie ze sobą szczególne przesłanie, które umacnia naszą nadzieję i zaufanie. Przez to również chcesz nas wzmocnić. Ta historia opowiada o tym, że Zachariasz i Elżbieta, Twoi krewni, których odwiedziłaś po zwiastowaniu anielskim, byli już w podeszłym wieku. Z ludzkiego punktu widzenia nie mieli żadnej nadziei na to, by mieć dziecko. Gdyby nie interwencja wszechmocnej siły Boga, nie byłoby świętego Jana Chrzciciela. Bóg jednak wkroczył w ich życie, obdarzył ich dzieckiem, a nas wspaniałym wzorem do naśladowania.
0: A Bibliának ez a története ma ezt idézi számunkra, hogy ez a földrész, amelyen élünk, s amelyet Európának nevezünk, elöregedett. Vén Európának nevezik. Zakariás és Erzsébet története azonban bizonyság arra, hogy az elöregedés nem akadálya annak, hogy új hajtás, új élet fakadjon nyomában. Isten hatalma ugyanis nagyobb a mi tehetetlenségünknél. Csak mi ne úgy álljunk Isten hatalma előtt, mint Zakariás, aki nem hitte el, amit Isten mondott neki. Ezért kellett egy időre elnémulnia. Mi sokkal inkább a zsoltárossal azt kérdezzük, ha az alapfalak leomlanak, mit tegyen az igaz? És imádkozva azt kérjük, hogy az Ízaiás prófétánál tett ígéretét Isten váltsa valóra, újra felépíti az ősi romokat, és ami már rég pusztulásnak indult, azt helyreállítja.
1: Ta biblijna opowieść przypomina nam dzisiaj, że ten kontynent, na którym żyjemy i który nazywamy Europą, jest w podeszłym wieku, postarzał się. Nazywają go starą Europą. Historia Zachariasza i Elżbiety jest jednak świadectwem tego, że starość nie stanowi przeszkody dla pojawienia się nowych pędów, dla nowego życia. Moc Boża jest bowiem większa niż nasza ludzka bezradność. Tylko nie stawajmy przed mocą Bożą tak jak Zachariasz, który nie uwierzył w to, co Bóg mu zapowiedział, dlatego musiał na pewien czas zamilknąć. My raczej wraz z psalmistą pytamy, gdy runą fundamenty, co ma czynić sprawiedliwy? I modląc się wołamy do Pana, aby spełnił obietnicę daną przez proroka Izajasza, że odbuduje prastare ruiny, odnowi to, co już dawno popadło w ruinę.
0: Szűzanyánk, amikor azt tapasztaljuk, hogy az alapfalak egyre jobban leomlanak, a keresztény értékek veszélybe kerülnek, segíts, hogy fel tudjuk venni a harcot a gonosz ármánykodása ellen, s ne engedjük, hogy a világ szelleme elsodorjon egyházunktól. Segíts, hogy tudatosan éljük meg kereszténységünket annélkül, hogy kivonulnánk a társadalomból.
1: Matko Boża, kiedy doświadczamy tego, że fundamenty coraz bardziej się rozpadają, a wartości chrześcijańskie są zagrożone, pomóż nam podjąć walkę przeciwko podstępom zła i nie pozwól, aby duch tego świata odciągnął nas od naszego Kościoła. Pomóż nam świadomie przeżywać nasze chrześcijańskie powołanie, nie wycofując się ze społeczeństwa.
0: Szűzanyánk, ennek a földrésznek szinte minden országa sajátságos módon történelme folyamán királynőjévé választott téged. Mi is, mint magyarok, nagyasszonyokként tisztelünk. Ugyanezt teszik lengyel testvéreink is. Ne engedd, hogy hűtlenekké váljunk Szent Fiathoz és hozzád. Magyarok nagyasszonya, Częstochowai Fekete Madonna, könyörögj érettünk.
1: Nasza Dziewicza Matko, niemal każdy kraj tego kontynentu na swój sposób wybrał Ciebie i w ciągu swojej historii nazywa Ciebie swoją królową. My, Węgrzy, czcimy Cię jako wielką panią. Tak samo czynią to nasi polscy bracia i siostry. Nie pozwól, abyśmy się stali niewierni Twojemu świętemu Synowi i Tobie. Wielka Pani Węgier, Czarna Madonno z Częstochowy, wstawiaj się za nami. Dziękujemy księdzu biskupowi Józefowi Tomasz z diecezji Dziulo-Fechirwar z Siedmiogrodu za rozważania apelowe. Rozważając różańcową tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlimy się za cały Kościół Święty z papieżem Leonem. Polecamy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce i na Węgrzech. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. O Kitiget Sensus Omeńbe Fülwet, Titkot Elmilkedwe i Matko Zung, Ozonio Sentet Hazirt, és Leopápáért, imádkozzunk a püspökökért, a papokért, a szerzetesekért és a világi hívőkért. Gondoljuk a lengyel és a magyar egyházra is. Új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzunk. Prosimy za nasz pauliński zakon, za ojca generała, naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem. Otaczamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie narodową pielgrzymkę Węgrów, która przybywa pielgrzymkowym pociągiem Czarnej Madonny. Polecamy obecnych wśród nas księży biskupów, arcybiskupa Grzegorza, arcybiskupa Wacława z naszej archidiecezji, księdza biskupa Józefa, wszystkich kapłanów osoby życia konsekrowanego. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich dzieci pierwszokomunijne z Domanowic, z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego z Częstochowy, pielgrzymkę rowerową z Sanoka, pielgrzymów z Połomi, z Łącka, przedstawiciela Polonii z Chicago. Błagamy we wszystkich naszych intencjach, szczególnie tych zapisanych w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Przynosimy tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Prosimy o pokój dla całego świata. Polecamy media katolickie, które transmitują naszą modlitwę. Telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Fiat i inne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mário, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chowaj nas od ognia piekielnego, Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
7: Niezależnie z której ziemi przybywamy, czy z polskiej, czy węgierskiej, czy jakiegokolwiek innego kraju, przychodzimy tutaj do domu Matki, bo ona jest wspólnym darem dla nas wszystkich z wysokości krzyża. I dlatego nie liczy się nawet liczba, czy 10, czy więcej lat. Liczy się wierność, która jest miłością wzrastającą. I za to dziękujemy.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii, z którą skomentuje ksiądz Piotr Lipiec. Gorąco także zachęcam do naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym z naszych słuchaczy. 512-700-444, 512-700-555. To są dwa numery telefonów do radia. Już teraz Ewangelia.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie dokonuje podziału ludzi na wierzących i niewierzących, ale opisuje dwie różniące się od siebie fundamentalnie postawy uczniowskie. W obu przypadkach uczniowie słyszą, obaj mają kontakt z Jego Słowem, obaj przechodzą przez te same niesprzyjające warunki.

Jezus nie występuje jedynie jako komentator prawa, ale jako ten, którego własne słowa stanowią fundament i według którego zapadnie ostateczny wyrok. To dlatego tłumy zdumiewają się jego nauką. W perspektywie relacji Mateusza jest on większy niż Mojżesz. Nie tylko wykłada wolę Ojca, ale jako Syn objawia ją z własnym autorytetem i prowadzi wspólnotę Nowego Przymierza. Kościół czyta ten tekst bez złudzeń. Można być we wspólnocie ciałem, a nie być w niej sercem, jeśli nie trwa się w miłości. Także charyzmaty służą świętości ciała tylko wtedy, gdy pozostają poddane mierze miłości i rozeznaniu. Sakramenty zaś wydają owoc stosowny do dyspozycji przyjmującego.

Poród Warszawa minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. I zapraszam. Modlimy się opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze

0: Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Z Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o uzdrowienie Dominiki z choroby onkologicznej, o siłę duchową dla całej jej rodziny. Przez wstawiennictwo świętej Rity o pracę bez mobbingu dla syna modlą się rodzice. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Bolesława, o pocieszenie, opiekę dla jego rodziny modli się słuchaczka. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, o skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. Modlimy się o łaskę zdrowia dla Janiny i szczęśliwą, rychłą operację okulistyczno-laryngologiczną oraz o Boże błogosławieństwo dla Janka, Adama oraz o niebo dla świętej pamięci Mariana, Doroty, Macieja, Stanisława, o Boże błogosławieństwo dla Maksia i Laury oraz Kingi, Oli i Szymona. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O dar Ducha Świętego i zdrowie dla Bogumiłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. Przez wstawiennictwo świętej Jarity i świętej Filomeny, łaskę zdrowia dla mojej Alicji oraz uleczenie z depresji lekowej Adama. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, o pomocy w egzaminach dla Szymona, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o łaskę zdrowia dla niego, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Jana i Danusi, w dniu imienin modli się koleżanka, o potrzebne łaski dla Janiny w dniu urodzin i imienin, o pomoc jej patrona i łaskę zdrowia, o niebo dla świętej pamięci Mariana, o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Małgorzaty, Macieja, o radość nieba dla świętej pamięci Wacława, o łaskę Boże dla Aleksandry, Danuty, łaskę nieba dla świętej pamięci Lidii, łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Jana Białka, w dniu imienin modlą się dzieci, o dar nieba dla świętej pamięci Mirosława Sędka. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla jej córek i męża, o radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Darka Justyny, Ani i Sławka, Doroty i Waldka, o potrzebne dary dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi, zwłaszcza w wychowaniu małego Olafa, o zdrowie dla niego, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Emilii, się z nałogu Piotra. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Dwa numery telefonów: 512 700 444, 512 700 555, a jest już z nami pani Barbara. Szczęść Boże, pani Barbaro.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Sprawiedliwy przed Panem to taki, który pokłada w Nim całkowitą ufność. Po mrokach tajemnic bolesnych przychodzi wreszcie blask zmartwychwstania. Od jedynej sprawiedliwej przed Panem Maryi uczmy się wiary, która nie każe biegać do grobu, by sprawdzić, czy spełniły się proroctwa, czy spełniło się to, o czym wielokrotnie Jezus mówił. Proszę bardzo, Pani Barbaro.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro, za modlitwę i za obecność. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Amen. Do usłyszenia. 512-700-444-512-700-555, druga tajemnica. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Korzystne jest dla nas odejście Syna Bożego, bo zgodnie z Jego zapowiedzią zostanie zesłany Duch Święty i przygotowane dla nas będzie jedno z wielu mieszkań u Ojca. Niektóre zapowiedzi i proroctwa wciąż czekają na spełnienie. Do takich należy pełne tęsknoty wołanie błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Pani Ania jest razem z nami. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Aniu do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełny Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Halo, halo, Pani Aniu, czy my się słyszymy?
2: Halo?
0: Proszę bardzo.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Halo, halo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
2: przebacz
0: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Aniu, pozdrawiam serdecznie i zapraszam ponownie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Zgodnie z Bożą sprawiedliwością następuje wylanie Ducha Świętego. W centrum wieczernika pozostaje rozmodlona w duchu Maryja. Niedościgły wzór Kościoła. W ten sposób wypełnia się testament z krzyża. Razem z nami jest Adrianna i Zofia. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
3: Modlimy się w intencji Bolesława Jakubika.
0: Proszę bardzo. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, pełny Pan z Tobą, Bóg jest
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Błogosławionaś Ty między niebiosami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie duszy do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Adrianno i Zofio, Bóg zapłać za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
3: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555 tajemnica czwarta. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czasem tęsknota staje się tak niewypowiedziana, że bliska śmierci, pod koniec swojego ziemskiego życia Maryja przechodzi do pełni życia ze swoim synem. Chwała Maryi jest odbiciem kondycji Kościoła, który choć jeszcze na ziemi cieszy się swoją najlepszą cząstką w niebie. Bóg dotrzymuje danego słowa w sposób przekraczający nasze najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Pani Zdzisława modli się razem z nami. Szczęść Boże, Pani Zdzisławo, witam.
4: Szczęść Boże, witam.
0: Pomódlmy się.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Zdzisławo, za modlitwę, za obecność. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Niewiasta obleczona w słońce nie zapomina o zobowiązaniu płynącym z przyjęcia testamentu osób krzyża. Całą swą mocą oręduje za nami w niebie, gdyż smok nadal toczy walkę z resztą jej potomstwa. Pani Grażyna jest z nami. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
0: Zapraszam, Pani Grażyna.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca,
5: Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Grażyno,
5: bardzo
0: pozdrawiam.
5: Dziękuję. Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. I zapraszam już jutro na modlitwę Różańcem Świętym oczywiście, a już dziś o 22:00 na audycję Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. Kończymy tymczasem wieczór w dobrej atmosferze, a kłania się nisko Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
1: Witamy bardzo serdecznie.
2: Anna Murawska
1: i Paweł Zuchniewicz.
2: Jak zawsze serdecznie zachęcamy naszych słuchaczy do wspierania Radia Warszawa, zarówno modlitwą, jak i wsparciem finansowym. Jeśli byście chcieli Państwo zostać naszymi darczyńcami, wszystkie informacje są na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas.
1: I słusznie mogliby Państwo zapytać, no ale dobrze, a gdzie goście? Ale dzisiaj mamy taką trochę szczególną okoliczność, bo to już jest ostatnia audycja, że się wyrażę, w tym sezonie. Nasza audycja się nazywa Radiowy Kurs Małżeński. No na koniec jakiegoś kursu to zazwyczaj jest jakiś egzamin, nie? No myśmy pomyśleli, że może będzie powtórka.
2: Czyli kończymy rok szkolny, ale nie ma egzaminu, tylko powtórzenie wiadomości.
1: Chcielibyśmy właśnie w ten sposób też wyrazić wdzięczność, mam nadzieję, że i w waszym słuchaczy imieniu, wszystkim gościom naszym, którzy byli w tym roku z nami, zarówno u Ani, jak i u mnie, ponieważ jeśli mówimy o uczeniu się i o kursie, to również dla nas był to kurs pewien, tak? To znaczy uczyliśmy się sami bardzo dużo od tych naszych gości, bo chociaż mówimy o podobnych rzeczach, to każda osoba, która przychodzi, to jest jak otwarta książka, którą się po prostu, no można powiedzieć, czyta z przyjemnością i z zaciekawieniem.
2: I pewnie wszyscy chcemy powtórzyć sobie trochę te wiadomości. To, co działo się tutaj w naszym studio przez te ostatnie miesiące, a gdyby ktoś z Państwa chciał wysłuchać ponownie naszych audycji, to jest możliwość właśnie przez stronę Radia Warszawa.
1: Tak, można słuchać, można powtarzać, można też słuchać pewnie jakoś w samochodzie, jakieś podcasty. Ja muszę przyznać, że jak na przykład mam z uczniami, bo mam też lekcje w szkole i przerabiamy jakiś materiał, to potem proszę ich, żeby ułożyli pytania do testu, który będzie później, tak? I myślę, że może być trochę tak tutaj z nami, prawda? To znaczy, że chcemy sobie trochę przypomnieć właściwie tak, po co to wszystko robiliśmy.
2: Właśnie, może ja zadam tobie, Paweł, to pytanie, bo ty jesteś pomysłodawcą tego radiowego kursu małżeńskiego. Powiedz mi, po co kurs małżeński? Przecież żyjąc w małżeństwie, wszyscy przechodziliśmy kurs przedmałżeński.
1: No tak, przedmałżeński, ale ja mam, im dłużej żyję, im więcej mam kontaktu z rodzinami i z małżeństwami, tym bardziej jestem przekonany, że jest to jeden z najważniejszych obszarów, że tak powiem, samorozwoju, jeśli nie najważniejszy. Dzisiaj to jest bardzo w ogóle modne, że się rozwijamy w różnych rejonach, tak? Zawodowo, i tam w innych, tak, stowarzysko, hobby i tak dalej. Ale to znaczy dziś jest potrzeba, żeby się świadomie rozwijać jako małżonkowie i rodzice.
2: Chcemy budować nasze małżeństwa.
1: Tak.
2: Chcemy dążyć do świętości jako małżonkowie.
1: Ambitny cel.
2: Chcemy być świętymi małżonkami, ale czy to w ogóle jest możliwe? Świętość w małżeństwie?
1: No ja się coraz bardziej przekonuję, że tak, chociaż nie jest to takie proste. I szczerze mówiąc, to dwa nasze spotkania z początku tego, że tak powiem, sezonu, to znaczy twoje zaproszenie, kiedy ty zaprosiłaś małżonków z 60-letnim stażem, a potem moje doświadczenie spotkania z autorką książki o Emilii Wojtyłowej z dr Mileną Kindziuk i z księdzem profesorem Naumowiczem o rodzicach świętego papieża przekonywało mnie po raz kolejny, że ten ideał jest możliwy do osiągnięcia. I to musimy też wiedzieć, że wśród różnych par małżeńskich, które teraz bądź są wyniesione na ołtarze, tak jak pierwsza para, prawda, Maria i Aloizy Beltrame Quattrocchi, to już jest sprzed 25 lat beatyfikacja, jak i rodzice świętej Teryski od Dziadka Jezus.
2: a teraz Ulmowie Błogosławieni.
1: A teraz Ulmowie Błogosławieni i różnych innych kandydatów na ołtarze, bo są oficjalnie procesy beatyfikacyjne prowadzone małżeństw, to właśnie wśród tych małżeństw jest również Emilia i Karol Wojtyłowie. Oni jako święci, nie tylko dlatego, że wydali świętego papieża, tak, ale że oni jako oni są tym świętym małżeństwem.
2: Dążyli do świętości w swoim małżeńskim życiu. A ja muszę przyznać, że małżonkowie z tym 60-letnim stażem, którzy tutaj byli naszymi gośćmi, no czasami też zawstydzali swoją piękną relacją małżeńską. Bo nie wiem, czy Paweł pamiętasz, ale ja miałam gości z 60-letnim stażem małżeńskim, drugą parę taką.
1: A tego to nie wiem, bo tamci państwo to byli Kaja i Tomasz Szymańscy, prawda? Na sam początek, na
2: Kaja
1: sam
2: i Tomasz start. Szymańscy. Otwieraliśmy właśnie kurs małżeński tego roku.
1: Żeby powiedzieć, że jest możliwe 60 lat i być szczęśliwym dalej, a nawet jeszcze bardziej, nie?
2: I być szczęśliwym, tak. I pięknie państwo, którzy mają i dzieci, i wnuki opowiadali, i prawnuki opowiadali o życiu rodzinnym i o tej radości. I druga para, państwo Halina i Dominik Nowina-Konopkowie, którzy opowiadali o wychowaniu do wiary. Ja chciałabym powiedzieć, że na mnie wrażenie zrobiła relacja właśnie tych małżonków, którzy bardzo z szacunkiem odnosili się do siebie, którzy pięknie mówili, nie przerywając sobie. My często w takiej rozmowie przy stole, wśród znajomych, przerywamy sobie, wchodzimy w słowo, ktoś dominuje w tych rozmowach. A oni tutaj właśnie w studio tak pięknie dzielili się tym swoim doświadczeniem, tą swoją wiedzą oboje i ta kultura, ta uprzejmość między małżonkami zrobiła na mnie wielkie wrażenie.
1: To ja się bardzo cieszę, bo tu mamy pierwszą małą lekcję. To, o czym ty mówisz, potwierdza historię, którą słyszałem wiele lat temu, właśnie też od o jakimś bardzo starszym małżeństwie, ze starszym, nie wiem, 50 czy nawet czy więcej lat. Ich zapytał ich ktoś, jaka jest tajemnica właśnie waszej tej relacji, tego wytrwania, no i spodziewałeś się jakiejś niesamowitej odpowiedzi, a oni mówią, Uprzejmość. Ale do tego chciałbym dodać, bardzo bym chciał dodać, bo że ja poznałem oboje państwa w innych okolicznościach, twoich gości, wiele, wiele lat temu. Bardzo, no to będzie za 30 lat temu, jeśli nie więcej. I pamiętam rozmowę z panem Dominikiem Nowiną Konopką. Schodziliśmy wtedy z Jasnej Góry, tak? Schodziliśmy w dół od klasztoru, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Ja wtedy byłem stosunkowo młodym małżonkiem z małymi dziećmi, on już doświadczony. I ja go właśnie wtedy zapytałem, znaczy, czego on by pragnął dla swoich dzieci. On mówi, no świętości by chciał. Tak powiedział mi bardzo po prostu, nie? A ja mówię, no dobrze, ale to czasem, a może, a gdybym miał wybrać, nie? Znaczy, czy wolałby, żeby ono było święte, tak? Czy że ono byłoby święte, czy żeby nie żyło, tak? On mówi, wolałbym, żeby nie żyło, niż żeby nie miało być święte. To znaczy, to był wypowiedziane z miłością, ale to był taki radykalizm. Po prostu wtedy mnie to jakby uderzyło, że to jest cel, tak? Znaczy, że mamy pewien dalekosiężny cel i to się potwierdza też u Wojtyłów. Bo ja tu zacytuję takie dosłownie trzy linijki, które powiedział przy rozpoczęciu ich procesu beatyfikacyjnego kardynał Dziwisz. Mówił tak, w dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez samotność. Samotność to jest dziś wielki problem. Niepewność jutra, ale także poszukiwanie sensu życia. Osoby Karola i Emilii Wojtyłów stają się świadectwem trwania nieprzemijających wartości wśród tych, na pierwszym miejscu jest rodzina, nie? I jaki to wydaje nieprawdopodobny owoc. Wtedy pamiętam Milena Kindziuk, ona właśnie mówiła o tym niebezpieczeństwie, które groziło przyszłemu papieżowi, tak? To znaczy, że tam były po prostu sugestie aborcji. Tak? I że ona do tego jakoś doszła, odkryła i tak dalej. Dobrze, nie badajmy, czy to tak było, czy nie, ale wygląda, że mogło tak być. My naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. I my dzisiaj się spodziewamy, że jutro będzie gorzej. Ale te historie dowodzą, że jutro i pojutrze i tak dalej, aż do tego 60 roku życia, może być o wiele lepiej. Tylko jest
2: ale
1: jeden
2: Emilia
1: warunek, nadzieja.
2: I tak. Karol Wojtyłowie żyli z Panem Bogiem.
1: Tak.
2: Swoje małżeństwo, do swojego małżeństwa zaprosili Pana Boga. I o tym samym mówili Państwo Nowina Konopkowie. Pani Halina zresztą powiedziała, że ona, zastanawiając się, czy to właściwy jest, czy ten mężczyzna jest właściwym kandydatem na męża, pierwsza jej myśl była taka, musi się dowiedzieć, czy on odmawia codziennie różaniec.
1: Właśnie,
2: mocny tak. warunek. Ale pan Dominik nie bał się tego warunku, bo mówił, że odmawiał codziennie różaniec, więc to nie było dla niego nie do przeskoczenia. Ale to pokazuje, na co postawili. I przez całe życie odmawiali różaniec. Codziennie. I tego uczyli swoje dzieci. Zawierzali dzieci opatrzności Bożej. Zwracali się do aniołów stróżów. Życie z Panem Bogiem.
1: Jako z żywym Bogiem, żywą rzeczywistością, tak? Jako z żywą osobą.
2: To jest to, co czyni małżeństwo świętym.
1: No to ja jeszcze w czasie tego roku jedną rzecz taką do tego bym dopowiedział, co się dowiedziałem i czym dzieliliśmy się tu w jednej z rozmów z gośćmi, że pewna dziewczyna zapytała swojego tatę, mówi, tato, kogo ty byś mi radził, żebym jakiego chłopaka szukała na męża, nie? To trochę z tej samej serii, co ty tu mówisz. A ojciec, wiesz co jej odpowiedział? Takiego, który potrafi pościć. Nie? To znaczy też, który potrafi jakby zrezygnować z siebie. I to, co mówił właśnie Jan Paweł II, że ta ludzka miłość aż do śmierci musi zapatrzeć na tą chrystusową miłość aż do śmierci, to nie chodzi tylko o to, że aż do śmierci tej, która zakończy nasze życie tutaj biologiczne, tylko że tak naprawdę było odkryciem, jak oni tutaj w wielkiej harmonii mówili, ale że często to było umieranie jakby codziennie, jakby sobie. Tak?
2: A, to prawda? Widzę, że dochodzimy do tematu bezinteresownego daru.
1: Ale o tym to już porozmawiamy po muzyce. Teraz na chwilę przerwiemy i odpoczniemy sobie przy pięknych dźwiękach.

0: daruje ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Radiowy kurs małżeński, a właściwie podsumowanie radiowego kursu małżeńskiego tego roku. Paweł Zuchniewicz.
2: I Anna Murawska.
1: I zakończyliśmy naszą rozmowę pytaniem o bezinteresowny dar. Paweł, z tego co wiem, to miałeś gości w temacie medytacja na temat bezinteresownego daru.
2: Tak, bo to jest bardzo mało znany dokument świętego Jana Pawła II, który on napisał w 1994 roku, przynajmniej zakończył. O tyle to jest ważne, że w tym samym to był rok rodziny. Tak, pierwszy ogłoszony przez Kościół rok rodziny, przez papieża ogłoszony rok rodziny i znany jest dosyć dokument, list do rodzin Jana Pawła II, zresztą bardzo piękny, ale ten dokument jego, medytacja właśnie na temat bezinteresownego daru, jest stosunkowo mało znany.
1: Jakich gości miałeś?
2: Ciekawe, miałem ojca karmelitę.
1: O, proszę.
2: W audycji o małżeństwie, tak? I miałem profesor Dominikę Żukowską-Gardzińską, która była promotorką jego właśnie pracy doktorskiej.
1: Na temat tego dokumentu.
2: Oczywiście, żona i matka. Tak, ale tutaj w tym momencie naukowiec i profesor. I to jest rzeczywiście jakby dokument niesamowicie ważny nie tylko dla małżeństwa, tak? To znaczy oni podkreślali tam, że Ojciec Święty w ogóle mówi o kobiecości i męskości. My kobiecość im jako zaproszenie do daru. Tak, to znaczy, że jakby cała istota tej relacji, znaczy, że po pierwsze jest relacja, ale istota tej relacji polega na darze, tak? To jest oś w ogóle nauczania papieża, ale to jest również w praktyce okazywała się oś z wielu spotkań z małżeństwami, które mieliśmy w tym roku. Także, że ja tobie daję, bo z tym dawaniem łączy się kilka bardzo ważnych rzeczy. Żeby coś dać, to po pierwsze musisz siebie mieć. Tak, to znaczy, żebym ja komuś coś dał, jak ja ci tutaj bym ofiarował mój telefon komórkowy. Nie, prawda?
1: Nie, mam swój.
2: Ale to ja go muszę posiadać, nie? Nie a mogę czy... twojego ofiarować komuś innemu, tak? Czyli ty, więc jeśli, żeby dać siebie jako osoba, czyli pełna osoba daje siebie, ja muszę siebie... że ja muszę siebie posiadać, tak? To jest ważne w każdym wymiarze, ale w tym wymiarze małżeńskim i rodzinnym absolutnie kluczowe. Druga rzecz to jest taka, że ten dar to jest dar od Boga, tak? To znaczy, że Pan Bóg on jest jakby cały nastawiony na dawanie, tak? Jeśli my wejdziemy do lasu, czy w góry, gdzieś zachwycimy pięknem przyrody, to możemy powiedzieć, to wszystko jest, znaczy Bóg po prostu dał to z siebie, tak? On dał i my się tym zachwycamy. I tak samo, to zresztą mówił Jerzy Ciesielski, powiedział to Wojtyle, jak Jerzy Ciesielski, też sługa Boży, kandyd na ołtarze, on to powiedział Wojtyle, jak po całodziennych rekolekcjach w Tyńcu stwierdził, że to ona, ta Danusia, ma być moją żoną, tak? I powiedział mu tak, to Bóg mi ją daje. Tak? Że to słowo dawać, ono ciągle się przewija. I to jest wielka tajemnica właśnie jakby, która dla mnie to było też takie w tej rozmowie takie odkrycie, że i właściwie jakby przez cały ten rok, że są jakby dwa kierunki. Jeden to jest taki, że biorę, a drugi jest taki, że ja daję. I teraz jeśli człowiek zgrzeszył, prawda, jak zgrzeszył grzechem pierworodnym, to dlaczego? Bo on wziął, tak? On wziął to, co symbolicznie jest powiedziane, owoc, tak? On to wziął do siebie. Bóg chciał mu coś dać, ale on stwierdził, że wcześniej weźmie. I to jest bardzo często, występuje w naszym życiu codziennym i bardzo często jest przyczyną kryzysów rodzinnych, bardzo poważnych, że ja chcę coś od ciebie wziąć, tak? Natomiast tutaj papież pokazuje właśnie, że medytacja o bezinteresownym darze, czyli że ja daję.
1: Nie tylko daję, ale bezinteresownie daję, czyli ja nie oczekuję.
2: Tak. I z tym się łączy coś, co jest, w miłości o tym mało myślimy, ale też łączy się z tym ryzyko. Tak, że miłość zawsze zakłada ryzyko. I że to znaczy, że to ryzyko, że ten dar może być nieprzyjęty. Ja tu mógłbym dopowiedzieć zaraz, bo miałem również w...
1: A może zaraz, zanim za będziemy mówić o trudnych małżeństwach,
2: bo
1: chcemy wspomnieć o takich tutaj audycjach, które mieliśmy z gośćmi na temat trudności w małżeństwie, to chciałabym powiedzieć o małżonkach, którzy byli moimi gośćmi. Byli to państwo Izabela i Piotr Antosiewiczowie, którzy na pewnym etapie swojego życia małżeńskiego, kiedy dzieci wyszły z domu, zastanawiali się, co to robić. Taki syndrom pustego gniazda, jak to się mówi. I pani Iza zapytała męża Piotra, co chciałbyś robić teraz, tak? Dzieci wyszły z domu. I pan Piotr powiedział, no chciałbym się podzielić doświadczeniem, czasem z innymi.
2: Czyli też chciałby dać.
1: Dać. Prawda? I nawet nie tylko w małżeństwie sobie, ale wyjść z tym darem na zewnątrz. I założyli, stworzyli takie spotkania małżeńskie. Zaprosili małżonków na rozmowy na dwie pary. Oni oraz małżonkowie. I zaczęły się do nich zgłaszać pary. Na ich, oni mówili to na takie kanapy, na rozmowy godzinne. I w rozmowach pomagali swoim doświadczeniem małżonkom. Stworzyli stronę przytulam.pl. Potem z tych rozmów z małżonkami stworzyli taką pracę, można powiedzieć małe dzieło. Napisali książkę Synergia talentów, jak budować lepszy związek. I żyją tym, że pomagają też innym, bo mają sami duże doświadczenie i wiedzą, że warto się podzielić tym doświadczeniem też z innymi małżonkami.
2: Tak, to jest fantastyczne właśnie, to jakby też doświadczenie tych no już wielu audycji, tych wielu lat, że jednak okazuje się, że ta miłość jest możliwa, nie? To znaczy, że miłość jest możliwa, że zakochanie to jest piękna rzecz. Ja już to przerabiałem wiele razy, że no zakochanie to te motyle w brzuchu, etc., prawda, że a potem to już jest taka szarzyzna i ten. A tutaj właśnie odkrycia zarówno małżonków, którzy, i to miałem właśnie takich małżonków, którzy mówią, musisz się na nowo nauczyć zakochiwać, tak? Na nowo nauczyć się zakochiwać. I to właśnie też zostało potwierdzone w tej, jakby przez tą medytację, od której zaczęliśmy. Mhm. Bo i to było dla mnie nowe zupełnie spojrzenie, ale myślę, że co może pomóc nam jako małżonkom, że ten ojciec karmelita, on mówił, ojciec Jacek Olszewski, że jak Pan Bóg patrzy na człowieka, to patrzy na niego właśnie wzrokiem zakochanego. Tak? Że jest zakochany. Ale co to znaczy, że tak naprawdę to, kiedy ty się zachwycisz tą kobietą, tym mężczyzną, ta zachwycisz i masz, że jest to zakochanie, to jest ta największa prawda. Tak? To znaczy, że to jest spojrzenie Boga na drugiego, na człowieka. To, że ty patrzysz na tego drugiego człowieka oczami Boga. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby nie stracić tej umiejętności. To znaczy, potem zaczynają wychodzić różne wady i tak dalej. I on mówi, owszem, uznajmy, wiemy, że takie, że mamy wady nawzajem, tak? Ale to nie zmienia faktu, że ja patrzę na ciebie cały czas oczami Boga. I myślę, że ten różaniec w tym bardzo pomaga, o którym mówili.
1: Różaniec bardzo pomaga, ale prawda? Jeszcze wrócę do tych małżonków, którzy właśnie spotykali się z innymi małżeństwami. Mhm. Oni sugerowali, żeby poznać talenty współmałżonka.
2: Tak.
1: Mówi, że poznanie wzajemnie swoich talentów, mocnych stron zachwyca,
2: właśnie,
1: zadziwia.
2: Też jest ten zachwyt, prawda?
1: Jest ten zachwyt, nawet właśnie po 30 latach, bo oni akurat są małżonkami z 30-letnim stażem, ale też powoduje, że można się świetnie uzupełniać, pomagać sobie, jakoś współpracować, odświeżać to uczucie, wnosić w małżeństwo taki właśnie nowe spojrzenie, tak jak powiedziałeś, tak jak oczami Pana Boga.
2: Tak, i jakby można jakby zakochać się na nowo.
1: Zakochać się,
2: że to jest możliwe. I, ale w tym też jest, co jest ważne, i to też powtarzało się, ty mówiłaś o pasjach, też miałem jedno właśnie takie małżeństwo, było tutaj gośćmi, którzy właśnie mówili, że oni, Dorota i Tomasz Lechowicz, że oni zaczynali właśnie odkrywać swoje pasje, które są różne. Że mało jest takich rzeczy, które oni dzielą ze sobą. Znaczy, że na przykład, nie wiem, oboje lubimy, nie wiem, windsurfing albo grać w brydża.
1: Idą w górę, tak?

0: Rota i Łukasz Stasiakowie, którzy pokazali nam na przykład różnice między mężczyzną a kobietą, różnice w reagowaniu, w słuchaniu, w zachowywaniu, przekazywaniu informacji, dogadywaniu się, ale też mówili o 5 językach miłości, że trzeba poznać, jakim językiem miłości operuje współmałżonek, żeby można we właściwy sposób komunikować to kocham cię. Bo każdy ma inną potrzebę.
1: No właśnie, dla nas jest dość oczywiste, że jeśli jedziemy do jakiegoś innego kraju, to musimy mówić
0: w innym języku,
1: tak? I potem mówimy, dzieci, wy musicie się uczyć angielskiego, bo to jest dzisiejszy język, tam wszędzie się dogadasz, prawda? Ale musisz się nauczyć obcego języka, bariera językowa. Ale nie myślimy o tym, że każdy z nas, choć mówimy tymi samymi słowami, tą samą składnią, to też każdy z nas ma ten swój własny język, prawda? I że ten język trzeba poznać. Tak? I teraz jeśli różni małżonkowie, oni na tej drodze, ta droga, która jest na całe życie, to jest droga właśnie wzajemnego poznania. I dopiero jak poznasz, to możesz głębiej pokochać. Tak?
0: No tak, są małżonkowie, którzy reagują bardziej na słowo, inni na dotyk, inni na przebywanie, czas.
1: A jeszcze inni na prezent.
0: Ale to ciekawe właśnie, państwo Stasiakowie mówili o tym, że o tym przeżywaniu w codzienności tej wspaniałej małżeńskiej przygody, że patrzyli z taką dużą radością na swoje małżeństwo, na inne małżeństwa i właśnie używali tego słowa przygoda. Czasami nam się wydaje, że przygoda to jest harcerze mają w lesie, tak? A tutaj w małżeństwie przeżyć przygodę, jak tutaj tylko trudności. Ale nie, właśnie w małżeństwie możemy przeżywać przygodę.
1: No bo przygoda,
0: codzienności.
1: Przygoda to jest właśnie ryzyko, ale to nie jest hazard. Ryzyko, ale nie hazard. Ale trzeba postawić kropkę i jeszcze porozmawiać o owocach miłości. A to za kilka minut.

0: dzieci, miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Przed muzyką mówiliśmy, że jest miłość, jest małżeństwo, są owoce. Tak? Są owoce, to znaczy są dzieci, a czasem nawet i wnuki. Nie? Czasem nawet i wnuki. Aniu, ty dotknęłaś jakichś owoców w czasie tego roku?
2: O, wspaniałych owoców. Miałam tutaj wiele gości, którzy mieli wiele dzieci, można powiedzieć. Nawet zaskakująco wiele. Miałam, gośćmi moimi byli państwo Anna i Piotr Świeżescy, którzy mają 9 dzieci i którzy tak pięknie mówili o tej radości współpracy z Bogiem przy poczynaniu kolejnych dzieci. Ja im zadam takie proste pytanie. Dlaczego wy chcecie, dlaczego macie tyle dzieci? I oni tak chwila ciszy, bo się kochamy? Chyba, bo się kochamy po prostu. Że z tej miłości małżeńskiej są te owoce.
1: Ania, ale dlaczego ty wzięłaś tych małżonków, co tak się kochają bardzo i mają tyle dzieci, żeby, nie wiem, powiedzieć zaraz tym wszystkim, którzy nie chcą mieć dzieci? Tak trochę prowokacyjnie zapytam.
2: Prowokacyjnie zapytasz, to ja ci powiem, że moimi gośćmi były też panie, trzy mamy, które też mają wiele dzieci. Pani Agnieszka Stefaniuk, pani Maria Mościcka i pani Katarzyna Szołajko. Jedna ma 7, a dwie pozostałe mają 6 dzieci. Ale one mówiły o bardzo poważnym temacie. O bezdzietności. Napisały książkę Bezpotomni. Smutny tytuł, Bezpotomni, i mówiły o powodach, dla których my nie chcemy mieć dzieci. I to był trochę taki smutny program, można powiedzieć, smutna audycja, bo zdiagnozowały, że nie mamy dzieci, nie chcemy mieć dzieci, bo taki obraz jest nie najlepszy obraz rodziny w mediach. Niektórzy mają złe doświadczenia z domu rodzinnego, a niektórzy po prostu nie mają pragnienia posiadania potomstwa. I no, jest to jakiś problem.
1: A z czego to się bierze? Z czego to się bierze, ten brak pragnienia? Ja tak sobie trochę myślę o tym, co mówiłaś wcześniej, tak, że zapytałaś twoich gości, dlaczego chcecie mieć kolejne dzieci, nie? I chyba na tym, no, to nie było chyba nawet ich ostatnie słowo, mam wrażenie.
2: Chyba nie. Natomiast...
1: No, a oni powiedzieli, no, że... Tak, że, no bo się kochamy, tak? I ja się tak zastanawiam, czy to nie wynika, to znaczy, czy to nie jest jakby coś głębszego, tak? To znaczy, że jest jakiś właśnie no, kryzys miłości, to znaczy, że z tych różnych doświadczeń, z tych rozmów też trochę wynikało, że dzisiaj jest pewien strach, tak? Strach przed tym, żeby zaryzykować związek z drugą osobą.
2: Ale jeszcze mówiąc o dzieciach konkretnie, to do pragnień też wychowujemy. Możemy wychować w taki sposób dziecko, że będzie chciało coś dla siebie, że będzie chciało mieć, nie wiem, nowy model telefonu, nową markę samochodu, nowy wyjazd za granicę. Możemy wychować to dziecko, że będzie chciało relacji z drugim człowiekiem.
1: No, ale to jest tylko wychowanie się dokonuje przez przykład. I teraz mi się przypomina rozmowa, którą miałem nie tu w studiu, tylko z pewną osobą, który związał się też z kimś, tak, ale mówi, dzieci nie będziemy mieli, ja nie chcę mieć dzieci. Dlaczego nie chcę? No bo moje małżeństwo się rozleciało. Znaczy, bo małżeństwo ich rodziców się rozleciało i ja nie chcę drugi raz tego samego mieć. I to nie jest jedna, dwie sytuacje, które znam. Tak,
2: tak, to, tak
1: jest...
2: to pani właśnie o tym mówiła, że te złe doświadczenia z domu rodzinnego, no to jest to wychowanie przez przykład, które powoduje, że jest strach przed związkiem. Dlatego może zadaniem społeczeństwa i tych, którzy mają dzieci i cieszą się tymi dziećmi, jest, żeby przekazywać to, tą radość z macierzyństwa, z ojcostwa. Bardzo pięknie o ojcostwie mówił w jednym z programów Jacek Pulikowski, który autor wielu książek na różne tematy małżeńskie i rodzinne, ale między innymi mówił o ojcostwie, o odpowiedzialności ojca, o tym, że mężczyzna, każdy mężczyzna jest ojcem. Nawet jeżeli nie jest fizycznym ojcem, tylko jest ojcem duchowym, ale po prostu powinien dążyć do tego, żeby być jak najlepszym ojcem.
1: No wiem też, że Jacek Pulikowski w jednej chyba ze swoich książek podawał właśnie taki przykład chłopaka, który pochodził z rozbitego domu, ale który po prostu postanowił sobie, że będzie miał rodzinę i że jakby bardzo solidnie do tego się przygotowywał i podjął to zadanie i to zadanie wypełnił, tak? To znaczy chciał to, więc jest to możliwe, tak? Ale jest to wtedy bardzo też trudne.
2: Ale warto pokazywać takie przykłady. Mhm. Było u mnie małżeństwo, państwo Chrobakowie, Iwonka i Olgierd, którzy mówili o radości życia rodzinnego, o wakacjach akurat. Mhm. Mają 6 dzieci, pomyśleć by można, że no z 6 dzieci jechać na wakacje i to jeszcze pod namiot i co roku w to samo miejsce. To jest zaskakująca nuda i co się może tam dziać fajnego. Okazuje się, że dzieci w wieku już studenckim i jeszcze wczesnoszkolnym wszystkie cieszą się tym życiem rodzinnym. Wszystkie spotykają się na tych wyjazdach wakacyjnych i opowiadali właśnie bardzo wiele takich miłych między rodzeństwem też sytuacji, relacji. Także warto jest pokazywać tą radość dużej rodziny.
1: Mm-hmm. A co? To jak najbardziej. I to zresztą jest też trochę taki cel tych naszych spotkań, że to jednak jest możliwe, tak? I to w praktyce, bo to mówią żywi ludzie o swoim żywym doświadczeniu. A muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to żywe doświadczenie od tej strony takiej, bym powiedział, trudniejszej, to była audycja chyba w Wielkim Poście, tak nawet sobie pomyślałem, że to może jest dobry moment, właśnie Wielki Post, kiedy miałem tutaj jako gościa księdza Pawła Dubowika, który jest duszpasterzem wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. I mieliśmy taką rozmowę, taką bardzo szczerą. On właśnie mówił o różnych doświadczeniach. Oni mają taki właśnie leitmotiv swój. Mówią, że każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania. Tak? To znaczy, że siłą sakramentu, tu wracamy do tego początkowego naszego tematu, czyli tej więzi z Bogiem, że siłą sakramentu jest małżeństwo możliwe do uratowania.
2: A czy takie trudne małżeństwo to może być drogą do rozwoju?
1: No właśnie okazuje się, że tak, bo jak ja zapytałem, czy celem, dlaczego oni się spotykają, dlaczego oni prowadzą tą całą pracę formacyjną, bo to są małżonkowie samotni, tak, których małżeństwa rozpadły się. Czy to jest cel, żeby oni się na nowo połączyli, tak? No, on mówi, znaczy, oni nie stawiają takiego warunku. Często to się dzieje, ale pierwsza rzecz to jest taka, że my stawiamy na to, że ty zaczynasz się sam rozwijać, tak? I że po prostu ci ludzie, którzy tam wchodzą, oni odkrywają pewną prawdę o sobie też, tak? Oni widzą, zaczynają dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widzieli, ale mało tego, właśnie jakby są wierni tej przysiędze w sposób bezwarunkowy. To znaczy, ja byłem pod wrażeniem, kiedyś też miałem takich małżonków tutaj w audycji. Jedna z nich mówi, no ja mojej żonie, tak, z którą nie jestem już od wielu lat, mówię, wysyłam życzenia na każde urodziny, na każde imieniny i na święta. I to już od kilku lat to robię, tak? Jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ale wierzę, że pewnego dnia to się stanie. Czyli oni jakby zostawiają wolność tej drugiej osobie, ale sami zbliżają się do tego, który ich łączy. Tak? Sami zbliżają, może za późno, prawda? Może, ale nigdy nie jest za późno, my wiemy, prawda?
2: Wieczność, że każde małżeństwo sakramentalne da się uratować.
1: Tak. Ale właśnie, że my zbliżamy się do Boga i to jest jakby ich droga rozwoju. I że oni nagle odkrywają, że jest jakieś życie, tak? Jest życie, które oni rozwijają, jest ich życie wewnętrzne i że oni wtedy czekają na ten powrót. To trochę tak jak narzeczeni, tak jak dziewczyna czy chłopak, jeszcze nie znasz męża, tak, czy żony, ale czekasz, że ten się pojawi, nie? I oni tak jakby też czekają, że ta żona, ten mąż, któremu kiedyś powiedzieli sobie tak, a którzy się rozeszli, że on się na nowo pojawi, tak? I co jest niesamowite, że takie rzeczy się zdarzają i że rzeczywiście wracają do siebie nieraz po latach, właśnie to już odkrywają prawdę, tak? Spotkali się w prawdzie, spotkali się w Chrystusie i na nowo zaczynają, mimo tych różnych zranień i przeszkód, żyć razem.
2: Też ważnym tematem jest zapobieganie takim sytuacjom, czyli taka, można powiedzieć, profilaktyka.
1: Tak.
2: Pielęgnowanie małżeństwa
1: właśnie
2: na co dzień, żeby nie doszło do rozpadu. A o tym mówiła trochę Dorota Bojemska, która przyszła tutaj jako mama 9 dzieci, jako babcia, ale głównie jako synowa od 28 lat, bo tyle lat żyje w małżeństwie, i jako teściowa od 5 lat. I właśnie powiedziała, no takie, no, trudne słowa, że często niewłaściwe zachowanie teściów może prowadzić do rozwodu. I przestrzegała przed niepotrzebnym, nadmiernym wtrącaniem się, no powiedziała, ingerencja może być w sytuacjach fundamentalnych, tak? Natomiast generalnie właśnie teściowie powinni towarzyszyć, pomagać, wspierać, ale nie się wtrącać. Używa nawet takiego słowa i właśnie bardzo ładnie mówiła o wyzwaniach współczesnych teściów, tak? Że to jest taka szansa na nowe relacje. Zresztą Jacek Pulikowski zawsze mówi, że jego współmałżonkowie, jego dzieci, to są też jego dzieci. Tak? Ja mówię, zyskaliśmy. On ma 2 córki, 1 syna i mówi, zyskaliśmy 2 dodatkowych synów i dodatkową córkę, nie? Że mamy po prostu teraz 6 dzieci. I z taką postawą, no, właśnie zapobiegamy jakimś ewentualnym kryzysom, tak, które często, no, są niestety spowodowane tymi czynnikami z zewnątrz.
1: Tak. Naturalnie od września tego roku rozpoczynamy nowy sezon, a tymczasem chciałbym serdecznie, chcielibyśmy zaprosić, żeby Państwo wspierali Radio Warszawa. Kto chce wesprzeć, to proszę wejść na www.radiowarszawa.com.pl i w zakładce Wspieraj znajdziecie wszystkie ważne informacje. A tymczasem żegnamy się.
2: Anna Murawska
1: i Paweł Zuchniewicz. Do usłyszenia po wakacjach.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: snap.
1: Reklama. W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kasa, buta i cynizm. Wstrząsający skandal na styku polityki i służby zdrowia. To cios w splot słoneczny obozu władzy. Być może cios śmiertelny. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: Reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie dokonuje podziału ludzi na wierzących i niewierzących, ale opisuje dwie różniące się od siebie fundamentalnie postawy uczniowskie. W obu przypadkach uczniowie słyszą, obaj mają kontakt z Jego Słowem, obaj przechodzą przez te same niesprzyjające warunki – deszcz, wezbrane potoki, wichry. Ewangeliczna nawałnica odsłania pełnię prawdy o jakości wybudowanego domu. Święty Augustyn zauważa, że człowiek, który słyszy i nie czyni, buduje ruinę. A Chryzostom dodaje, że samo podziwianie słów Pana bez przełożenia ich na czyn pozostaje duchowo jałowe. Chrystusowe „nigdy was nie znałem” nie oznacza więc braku informacji po stronie Jezusa, lecz brak komunii rozpoznawalnej po sprawiedliwości życia. Najgłębsza nieoczywistość tego fragmentu jest jednak chrystologiczna. Na końcu kazania na górze Jezus nie występuje jedynie jako komentator prawa, ale jako ten, którego własne słowa stanowią fundament i według którego zapadnie ostateczny wyrok. To dlatego tłumy zdumiewają się jego nauką. W perspektywie relacji Mateusza jest on większy niż Mojżesz. Nie tylko wykłada wolę Ojca, ale jako Syn objawia ją z własnym autorytetem i prowadzi wspólnotę Nowego Przymierza. Kościół czyta ten tekst bez złudzeń. Można być we wspólnocie ciałem, a nie być w niej sercem, jeśli nie trwa się w miłości. Także charyzmaty służą świętości ciała tylko wtedy, gdy pozostają poddane mierze miłości i rozeznaniu. Sakramenty zaś wydają owoc stosowny do dyspozycji przyjmującego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a dziś naszym gościem jest ksiądz Piotr Marchelewski. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam słuchaczy, witam pana redaktora.
3: Dzień dobry. Temat, który nas dzisiaj tutaj zebrał, to małżeństwo. I chcielibyśmy ten temat poruszyć bardzo szeroko, nie tylko od takiej strony wyłącznie sakramentalnej, ale też tak szerzej, jeżeli chodzi o kontekst życia. Czym małżeństwo jest, jak małżeństwo przeżywać, jakich trudności doświadczyć może małżeństwo. No i może na początek, księże Piotrze, chciałbym pomówić o doświadczeniu księdza w prowadzeniu małżeństw, w prowadzeniu małżonków, w duszpasterstwie właśnie związanym z odpowiedzialnością za tych, którzy są w tym stanie małżeńskim. Czy to jest trudne zadanie, żeby towarzyszyć osobom, które są właśnie w sakramencie małżeństwa? Czy to jest wymagające duszpasterstwo?
4: Na pewno jest wymagające, bo każda praca z człowiekiem jest wymagająca. Natomiast no, ja miałem takie szczęście studiowania tu w Warszawie jeszcze przed seminarium i bycia w duszpasterstwie studenckim, akademickim. I rozeznawałem swoje powołanie do kapłaństwa, ale również moi koledzy, moje przyjaciółki rozeznawały powołanie do małżeństwa. I mamy do dzisiaj z niektórymi relacje. I jakby to jest nasz wspólny fundament. I dzisiaj mi łatwiej jest rozmawiać czy patrzeć na te małżeństwa właśnie, które jeszcze pamiętam ich jako kawaler panna z czasu przedślubu. To jest dla mnie dobry fundament i myślę, że wielu duszpasterzy potwierdza to, że jakoś te relacje nasze przyjaźni, znajomości pomagają. Natomiast w przypadku innych małżeństw, no bo wiadomo, księża te zmieniają parafię, na pewno sama obecność księdza jest tutaj najważniejsza. Niezależnie, czy ksiądz jest mądry, czy mniej mądry, czy wysoki, chudy, gruby, to jest w ogóle nieistotne. Dla małżeństw potrzebny jest kapłan, który jest po prostu z nimi. I również warto dodać, że dla kapłana potrzebni są małżonkowie. Bo te dwa powołania, nie chcę powiedzieć uzupełniają się, ale one w codzienności wspierają się. Bo kapłan widzi, że jest kimś innym niż małżonkowie, a oni widzą, że ich relacja jest inna niż kapłaństwo. I to jest wielka wartość. I myślę, że tutaj warto to podkreślać. W siedmiu sakramentach Kościoła mamy wyszczególnione na koniec te dwa sakramenty, małżeństwo, kapłaństwo, jako sakramenty do realizacji swojego powołania, które mamy wspólne, czyli zbawienie. I dlatego jest to piękne miejsce w parafiach, kiedy kapłan i małżonkowie się spotykają. Na pewno i w każdej parafii jest to Eucharystia, bo ona jednoczy całą parafię, nie tylko kapłana, małżonków, ale każdego. Chłopca, dziewczynę, starca, wdowę, każdego. I to jest wspólny mianownik. I również kapłana i małżonków, jak najbardziej.
3: W końcu w konsekwencji jakby samym celem małżeństwa jest też zbawienie dusz. To jest droga, która jest tym szczególnym właśnie wyborem tych dwojga, którzy w ten sposób chcą po prostu się uświęcać w tej drodze z Panem Bogiem.
4: Tak, we dwoje jest łatwiej. Dlatego Bóg, Jezus uświęcił małżeństwo, że razem macie dbać o siebie, by osiągnąć zbawienie. I to, co myślę, warto powtarzać i przypominać, czy przy spowiedzi, czy przy konferencjach, że małżonkowie nie ślubowali swoim dzieciom, tylko sobie. Niestety, to tylko warto o tym przypomnieć, bo nieraz może ten córka czy syn stać się ważniejszy od współmałżonka. Jest to już jakieś przewartościowanie, zła hierarchia. Ślubowaliśmy sobie. Dzieci nie są naszą własnością, mają wolną wolę, świadomość, pójdą w świat. A my mamy trwać do śmierci, do zbawienia. I we dwoje jest łatwiej, dlatego Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę. I drugie powołanie, o którym mówiliśmy, kapłaństwo, również ksiądz nie jest sam, bo jest we wspólnocie parafialnej, czyli na Eucharystii spotykają się wszyscy. I on, jak to się ładnie mówi, jeśli będzie zbawiony, to razem ze swoją wspólnotą. Nigdy sam. Dlatego tutaj wychowanie parafian, ale również parafianie wychowują księdza, bo jesteśmy jedną wspólnotą. I to jest właśnie piękne, że zbawienie nie dokonuje się w samotności. Ktoś pięknie powiedział, że dwóch rzeczy nie można zrobić samemu. Być w małżeństwie i być zbawionym.
3: Czy małżeństwo dzisiaj jest w kryzysie? Jakie jest księdza doświadczenie?
4: Małżeństwo, wydaje mi się, nigdy nie jest w kryzysie, dlatego że to jest wpisane w nasze serca. Małżeństwo jest powszechnym powołaniem człowieka. bardzo niewielu jest do kapłaństwa czy do wyłącznej służby Bożej. Natomiast uważam, że pewne czasy niosą łatwiejsze lub trudniejszą realizację małżeństwa. Ja bym tak to powiedział. Dlatego, że w sercach młodych ludzi, każdego zresztą, jest to pragnienie, chce być szczęśliwa. Chce być szczęśliwa z nim i tylko z nim. Chce być szczęśliwy z nią i tylko z nią. I tutaj od razu wychodzi to, że małżeństwo jest właśnie z jedną osobą, nie z wieloma. I chce być z nią na zawsze, bo miłość nie ma warunków. Miłość nie stawia warunków, do kiedy będę cię kochać. Po prostu kocham cię teraz, jutro, na zawsze. I nawet na wieczność. Jak to właśnie znamy Romeo i Julia, że nawet grób nas nie rozłączy, śmierć nas nie rozłączy. Jeżeli kocham kogoś, jestem cały dla, to jestem cały dla nie na tydzień, na miesiąc, ale na zawsze. I to jest pragnienie w sercu wielu ludzi, wielu osób. Każdego właściwie. Bycie kochanym i bycie na zawsze. I to jest forma realizacji kapłaństwa lub małżeństwa. Natomiast uważam, że czasy dzisiejsze niosą pewne wyzwania, że sposób realizacji małżeństwa jest jakoś trochę trudniejszy. Chociażby przez to, że ukrywamy się za narzędziem, jakim jest telefon czy komputer. Trudniej nam jest uczyć się relacji twarzą w twarz. A w konsekwencji trudniej być już później w małżeństwie twarzą w twarz. Uciekamy właśnie w narzędzia. To jest jeden z przykładów. Dlatego, że właśnie małżeństwo, to pragnienie małżeństwa nigdy nie jest w kryzysie, bo ono jest wszczepione przez Stwórcę. Natomiast realizacja może być trudniejsza lub łatwiejsza w takich czasach naszych, czy tych, co były, czy może będą. Każdy czas ma swoje wyzwania dla człowieka.
3: Chciałbym wejść teraz w taką może małą polemikę z jakimiś opiniami, które się pojawiają a propos małżeństwa. Myślę tutaj o takim myśleniu, które gdzieś chyba troszeczkę jest magicznym, czyli że Pan Bóg przygotuje ci tę osobę, która jest dla ciebie przeznaczona. Czy to jest właściwe myślenie w takiej logice katolickiej, czy jednak błędne?
4: Oczywiście prosimy Pana Boga, bo nas stworzył i chce dla nas jak najlepiej, czyli zbawienia, to co powiedzieliśmy, ale także, żeby to zbawienie się w jakiś sposób zrealizowało. Czyli ja, jako człowiek, będąc na świecie, zdobywając rozum i świadomość coraz większą, zadaję sobie pytanie, jak ma to się zrealizować. I to co powiedzieliśmy, dwie są ścieżki główne, kapłaństwo lub małżeństwo. Są to dwie ścieżki, w których realizuje powołanie do zbawienia. Natomiast po tym rozeznaniu, kiedy ktoś wybiera kapłaństwo, może też wybierać później jakiś zakon, to jest drugie pytanie, ale jeżeli rozpozna, że to jest powołanie małżeńskie, musi również zadać sobie także drugie pytanie, z kim? Czy ta osoba to jest ta, z którą chce być do końca życia i osiągnąć zbawienie? I to jest zasadnicze pytanie. Natomiast oczywiście modlitwa do Pana Boga, oświecenie mojego umysłu, o odwagę w podjęciu decyzji, jak najbardziej. Natomiast to, o czym może jeszcze powiemy, o pewnych wadach małżeństwa, nie jest tak, że jest jakaś jedna osoba na kuli ziemskiej, która jest dla mnie przeznaczona. Że z którą w ogóle przeżyję życie bez problemów. Nie ma tak. Dzisiaj niektórzy mówią niezgodność charakterów. Jest w nauczaniu Kościoła, mówimy krótko, że jestem po prostu zdolny do wejścia w relację z drugą osobą, albo nie. I to jest ta kwestia. Oczywiście z jedną może być mi łatwiej przeżyć małżeństwo, z drugą może być mi trudniej, bo może więcej nas dzieli. Może mamy inne zapatrywania światopoglądowe, religijne, polityczne. Oczywiście muzyki, ktoś lubi disco polo, ktoś lubi muzykę klasyczną, ale jestem zdolny, chcę budować więź małżeńską i to jest istotna kwestia. I jeżeli jestem zdolny, to będę to robił. I o tym trzeba pamiętać, dlatego zresztą gdyby było tak, że jakaś połówka jest na kuli ziemskiej dla mnie jedyna, to jednak nie byłoby tylu małżeństw w Polsce, Polek z Polakami, chociażby, tak? To statystyka to w ogóle by wykluczyła. I dlatego jestem zdolny do małżeństwa, a z tą czy inną osobą to jest też mój wybór i to, co mówię. Dlatego tutaj też oświecenie, prośba do Pana Boga, żeby dał mi też zrozumienie i decyzję, czy rzeczywiście to jest ta osoba. Wiem, że powołanie do małżeństwa, ale czy z tą osobą? To też jest kwestia znajomości siebie, prawda? Na ile ja znam swoje mocne strony, znam swoje słabe strony, na ile z tą osobą, z którą się spotykam od iluś lat, może będzie mi się łatwiej w małżeństwie żyło, czy też nie. Natomiast dlatego tutaj cały obszar, już tu nie chcę tego rozwijać, cały obszar przygotowania do małżeństwa i dojrzewania do decyzji o małżeństwie. Oczywiście może ktoś powiedzieć, mieszkanie razem dużo tu wyjaśni, ale tak naprawdę warto stawiać sobie wymagania, to znaczy stawiać sobie pewne poprzeczki, które należy przejść przed ślubem. Dlatego, że jeżeli przed ślubem jest łatwo, to my się nie znamy tak naprawdę, bo człowieka poznaje się w czasie próby. Przypomina się Karol Wojtyła, kiedy był duszpasterzem akademickim i on robił spływy kajakowe właśnie, to znamy może tę historię, właśnie brał często studentów, ludzi zakochanych czy zaręczonych, dlatego że w trzydniowym, tygodniowym spływie kajakowym, gdzie pada deszcz, trzeba rozbić namiot i zrobić, ugotować makaron czy ryż, no po trzy dni można być miłym do kogoś, mówić misiu, pysiu, ale czwartego dnia wychodzi prawda o człowieku. To jeden z takich może prostych przykładów, ale pokazuje, że musimy siebie poznać, kim ja jestem i kim on jest, ona. Dlatego, że po ślubie, no już nie ma odwrotu. I często właśnie ludzie nieraz mówią po roku, a gdzie ja miałam oczy, dlaczego, jak ja widziałam. Dlatego, że często przed ślubem emocje przysłoniły nam poznawanie siebie i drugiej osoby. Emocje, które często były podbijane przez wygodne życie, przez wygodne mieszkanie, czy też emocje seksualne często, które utrudniają prawdę o człowieku. A wiemy, że w małżeństwie nie zawsze będzie słońce świeciło i będą trudności. I dlatego kluczowym aspektem przejścia i wytrwania w małżeństwie są, jak my sobie poradzimy w kryzysie, w trudnościach. To jest tak jak wspinaczka w góry, prawda? Ktoś oczywiście się przygotowuje, ale planuje również, że w czasie drogi będziemy mieli kryzys. I pytanie, co wtedy robimy? I my na to pytanie o kryzys możemy odpowiedzieć sobie, zanim wyruszymy w góry. I tak samo w małżeństwie. Musimy przed ślubem wiedzieć, jakie są moje słabe strony, twoje, co nas różni i co będziemy robić, kiedy będziemy chcieli siebie udusić w kuchni na przykład. I to jest zasadnicza kwestia. Dlatego tutaj wymaganie od siebie przed ślubem, krótko mówiąc, jest bardzo cenne. Dlatego, że w małżeństwie również dochowanie chociażby wierności będzie wymagało wielkiego wysiłku. Jeżeli nie nauczymy się tego przed ślubem, trudno będzie nam przyjąć taki styl życia nawet po ślubie.

0: Dookoła Rut.
1: Między powołaniem, świętością, a z kolei też małżeństwem możemy chyba postawić znak równości, w sensie, że to jedno wynika z drugiego. Czy bycie szczęśliwym to jest to, co Kościół daje też właśnie w samym sakramencie małżeństwa, który jest jakoś pierwotny dla człowieka? Wspomniał ksiądz o wadach małżeństwa. Małżeństwo Kościół ukazuje od tej strony pozytywnej, wskazując, że to jest właśnie ta droga do świętości. Jest to ta pewna szkoła życia też właśnie w tej małej wspólnocie, która ostatecznie staje się takim domowym kościołem i promieniuje też na wspólnotę Kościoła, szeroko patrząc. Jakie są te trudności, z którymi może zmagać się małżeństwo, które mogą się pojawić, a które możemy na przykład zdiagnozować albo zobaczyć jeszcze w tym stanie wcześniej, przedmałżeńskim, w narzeczeńskim choćby?
2: Na pewno Kościół tutaj wskazuje na wielką wartość małżeństwa i to trzeba podkreślać. To jest zamysł Stwórcy już od początku. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę. Pobłogosławił jednego mężczyznę i jedną kobietę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I to jest pierwotny zamysł Stwórcy. I Pan Jezus, kiedy patrzymy w Nowy Testament, widzimy, że Pan Jezus podniósł ten związek mężczyzny i kobiety do rangi sakramentu, do rangi świętości. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I dlatego z tej nauki Pana Jezusa Kościół właśnie wyciąga wnioski bycia na straży świętości małżeństwa. Zresztą sam Pan Jezus, to też trzeba pamiętać, przyszedł przez małżeństwo Józefa i Maryi, tworząc rodzinę. Mówimy święta rodzina. Dlatego małżeństwo z tego pomysłu Bożego jest święte i rodzina z pomysłu Bożego jest święta. I jeżeli dzisiaj widzimy ataki i na małżeństwo, i na rodzinę, to widzimy, że są to ataki po prostu demona, który nienawidzi Boga, nienawidzi człowieka i wszystkiego, co jest pomysłem Stwórcy. I chce to po prostu zniszczyć i utworzyć z tego karykaturę. I dlatego małżeństwo cieszy się właśnie jednością. To jest pierwsza cecha, której nie wolno wykluczać. Jedność, to znaczy ja wiążę się z jednym mężczyzną, ja wiążę się z jedną kobietą i nie można ślubować jednocześnie drugiej kobiecie, drugiemu mężczyźnie. To jest jasne. Ale to wynika właśnie z tej jedności małżeństwa. Ale także drugą cechą jest nierozerwalność. My nie ślubujemy sobie na rok, na 10 lat, tylko do śmierci. Nie opuszczę cię aż do śmierci. I cechą małżeństwa właśnie jest nierozerwalność. Nikt z ludzi, nawet papież, nie może powiedzieć, że od dziś nie jesteście małżeństwem. Nie ma takiej władzy. Dlatego, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Tak ważna jest przysięga, którą

0: składa sobie narzeczony, narzeczona przed ołtarzem. To oni przez wypowiedzenie tej przysięgi sprawiają, że małżeństwo zaczyna istnieć, że węzeł małżeński powstaje. Tutaj jakby rola kapłana, często widzimy, jest tak naprawdę drugorzędna, bo można powiedzieć na marginesie, że w sytuacjach bardzo wyjątkowych, na przykład wojny, to wystarczy, że oni sobie złożą przysięgę. Nie potrzeba tutaj nawet świadka, nawet może nikogo nie być w okolicy. I to ich akt woli i wyrażenie tego sprawia, że węzeł powstaje. Oczywiście trzeba to później odpowiednio udokumentować. Ale jedność małżeńska jest cechą niewykluczalną, nierozerwalność. Tak samo dobro wspólne. My ślubujemy sobie dlatego, że chcę dla drugiej osoby dobrze, ostatecznie chcę zbawienia, to co mówiliśmy. Nie chcę się tylko zatroszczyć o jej jedzenie, o dom, o ubrania, o spokój, o psychiczny spokój, ale przede wszystkim o zbawienie. To jest ostateczny cel małżeństwa, tak jak celem każdego z nas jest zbawienie. Dlatego tutaj dobro współmałżonka. I czwartą cechą małżeństwa jest otwartość na potomstwo. My ślubujemy sobie, ponieważ wpisujemy się w plan Stwórcy. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dlatego cechą małżeństwa nie jest to, że oni przed ślubem obiecają, że będą mieli dzieci. To nie jest tak. My chcemy mieć dzieci. My jesteśmy otwarci na dzieci, ale czy będą? Nie wiemy. Nieraz są małżeństwa po 50 biorą ślub i tak dalej, ale jesteśmy otwarci na dzieci. Wiele małżeństw decyduje się na adopcję, ale chodzi o to, że jesteśmy w planie Pana Boga. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. W tym celu pobłogosławił Bóg mężczyznę i kobietę. Dlatego to są zasadnicze cechy małżeństwa. Jedność, nierozerwalność, dobro współmałżonka i otwartość na potomstwo.
1: Kiedy ksiądz pracuje jako duszpasterz małżeństw, z małżeństwami, jakie problemy, które przychodzą księdzu teraz tak na myśl, z perspektywy małżonków wydają się być ogromnymi, które czasami są nie do przeskoczenia, a kiedy ksiądz patrzy na to tak obiektywnie z boku i ma doświadczenie już pracy z wieloma wspólnotami małżeńskimi, są problemami, które tak naprawdę tylko z ich perspektywy są tak wielkie, a ksiądz widzi, że to nie jest wcale tak duży problem. Co takiego może być właśnie w małżeństwach, co z perspektywy małżonków wydaje się właśnie problemem bardzo dużym, ale ostatecznie okazuje się być wyolbrzymionym, który można łatwo pokonać?
0: Wydaje mi się, że jeżeli małżonkowie patrzą na pewne sprawy i wydaje im się, że jest coś wielkim problemem, często jest właśnie to, co powiedzieliśmy, że im się wydaje. Wydaje mi się dlatego, że nie mamy wspólnego dialogu między sobą, nie wiemy, na czym polega ten problem i nie wiemy też, jak druga osoba to przeżywa, czy odbiera, czy co myśli. Krótko mówiąc, mówię tutaj o pewnym dialogu, czy pewnym inwestowaniu w relacje. Dlatego, że nie wystarczy, jak wiemy, zawrzeć małżeństwo, ale trzeba je codziennie budować, tak jak i kapłaństwo. Jeżeli ktoś z nas ma, myślę, że każdy, przyjaciela czy przyjaciółkę, no to chcemy być na bieżąco. Dzwonimy, spotykamy się. To nie jest tak, że raz w roku się spotkamy. Trudno powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi wtedy. To znaczy, przyjaciel to jest ktoś najbliższy, z kim dzielę swoje życie, swoją codzienność. I w małżeństwie jest to w stopniu o wiele większym, dlatego, że jesteśmy jednym ciałem, sercem i duszą. Dlatego tutaj największym wyzwaniem i jednocześnie problemem, który to generuje, jest komunikacja i budowanie swojej jedności. Spędzanie czasu po prostu ze sobą. Myślę tak najogólniej, dlatego że tutaj dużo się obowiązków wciska w męża, w żonę, dzieci, kursowanie samochodem na zajęcia, do przedszkola, do dziadków. I tak naprawdę pytanie, kiedy my jesteśmy ze sobą? Żona poświęca wiele czasu na wiele spraw, które trzeba zrobić. Mąż tak samo, ale pytanie, kiedy my jesteśmy ze sobą? I wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie dla dzisiejszych małżeństw, po prostu być ze sobą. We różnych wspólnotach jest taki nieraz obowiązek, może to kogoś śmieszyć czy zadziwić, że mają obowiązek tak zwanego dialogu małżeńskiego. To nie chodzi o porozmawianie, ale właśnie znalezienie czasu, że jesteśmy tylko my we dwoje. Tylko my. I rozmawiamy o tym, co u nas. Rozmawiamy o tym, co ważne, co byśmy chcieli, ponieważ sobie ślubowaliśmy. Jeszcze raz powiem, nie dzieciom, nie rodzicom, czwarte przykazanie, jak najbardziej szacunek do rodziców, ale nie ślubowaliśmy im, sobie. I my mamy wytrwać aż do śmierci. Ale z tego dialogu, z tego inwestowania w swoją relację, uważam, że także jest z tym powiązana relacja do Pana Jezusa. Dlatego, że jeżeli małżonkowie zadbają, by w ich małżeństwie było miejsce dla Pana Jezusa, będzie im łatwiej również zadbać o siebie, o miejsce dla żony, dla męża. Dlatego, że wydaje mi się, że często po ślubie, jak ja to mówię, Pan Jezus zostaje na wycieraczce. Oni mają piękny dom, nawet już często przed ślubem, ale Pan Jezus po prostu został na wycieraczce. I ich życie jest układane jakoś we dwoje tylko. Lubię powtarzać, że małżeństwo nie jest we dwoje, ale we troje. Dlatego, że Pan Jezus sam zobowiązał się do błogosławieństwa codziennie ich, czyli wspierania. Dlatego tutaj to, co powinien zrobić mąż, żona, zadbać, by nic nie zajęło miejsca, które jest przeznaczone dla Pana Jezusa w naszym małżeństwie, w naszym domu. Można by sobie wyobrazić, że jakaś część pokoju, jakieś, nie wiem, 2 metry kwadratowe, to zajmuje Pan Jezus. Niech nawet tyle, ale to jest Jego miejsce. I można sobie tak wyobrażać, i nawet można fizycznie sobie zrobić takie puste miejsce na podłodze i bardzo szybko się okaże, że będziemy mieli miliony pokus, by tam coś postawić. Przecież to nic się nie stanie. No stanie się, bo jak jedną rzecz postawisz, może się nic nie stanie, ale kolejną i z czasem się okaże po roku, że właściwie my żyjemy we dwoje, ale już Pana Jezusa nie ma. A jeżeli nie ma Pana Jezusa, to jest problem też z budowaniem relacji naszej. Ktoś pięknie powiedział, że jeżeli chcemy być bliżej siebie jako mąż, żona, to bądźmy bliżej Jezusa. Jeżeli jesteśmy bliżej Jezusa, jesteśmy bliżej siebie jednocześnie. I to jest, myślę, recepta taka ogólna oczywiście dla małżeństw i to jest jednocześnie odpowiedź na pytanie o wyzwania. Obronić relacje ze sobą i obronić miejsce w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, które przysługuje tylko Panu Jezusowi. I nikt i nic nie powinno tego miejsca zająć. I uważam, że to jest dzisiaj jest duży wysiłek, no żeby nie powiedzieć heroizm nieraz.
1: Dzisiaj też spotykamy się często właśnie z takimi relacjami, które gdzieś medialnie obiegają świat i słyszymy o różnych osobach, które też często są ze świata katolickiego, ale potem ich koleje życia jakoś toczą się różnie. No i w końcu pojawiają się informacje o kolejnym małżeństwie. Chciałbym tutaj, książę, wyjaśnić pewną sprawę, czyli to, czy może coś takiego zaistnieć właśnie jak drugie małżeństwo, bądź może rzecz, która jest trochę bardziej częsta i mylona, czyli czy w Kościele w ogóle istnieje coś takiego jak rozwód? Czy my możemy używać tego sformułowania? Czy w ogóle coś takiego jest w stanie zaistnieć, kiedy mówimy o sakramencie?
0: No właśnie, Pana Jezusa słowa, kto co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela i dlatego w tym znaczeniu nie można mówić o sakramencie, który przestał istnieć, prawda? Nie ma sakramentu, który jest na jakiś czas. Dlatego rozwód kościelny, no to tak potocznie wiele są osoby, które tak mówią, ale to jest taki wytwór trochę słowotwórczy, dlatego że rozwód oznacza, że coś było i przestało istnieć. Ktoś bierze rozwód cywilny, to znaczy, że w tamtym roku wzięliśmy ślub cywilny, a w tym roku wzięliśmy rozwód, to znaczy byliśmy małżeństwem cywilnym przez rok. Rozwód oznacza, że coś było i się skończyło. Natomiast w przypadku sakramentu małżeństwa nie możemy mówić rozwód, dlatego że sakrament raz zawarty trwa. Trwa aż do śmierci jednego ze współmałżonków albo no, z innych przyczyn, może o których powiemy za chwilę. Ale dlatego nie ma czegoś takiego. Ślub kościelny, sakrament małżeństwa można wziąć ważnie albo w ogóle.

0: Szkoła Rut.
1: Sąd orzeka, nie, że przestaliście być małżeństwem, ale w ogóle nim nie byliście od początku. To znaczy, małżeństwo albo zawieram do końca życia, albo po prostu go nie zawieram. Nawet jak była ceremonia. I w ten sposób, dlatego jeszcze raz wracam, że Kościół w ten sposób broni jedności małżeństwa. Nie mogę ślubować jednocześnie drugiej kobiecie, nie mogę ślubować jednocześnie drugiemu mężczyźnie. I to nie jest tak, że Kościół jest na mnie zły, niektórzy tak mówią, że mnie wykluczył. Nie, to jest konsekwencja tego, że ślubowałeś wcześniej, ileś lat temu może, pewnemu mężczyźnie czy kobiecie, który teraz jest twoim mężem, żoną, ale dzisiaj żyje z kimś innym. To jest konsekwencja, właśnie jeszcze raz powiem, ochrony jedności małżeńskiej, tego węzła, który nie można jednocześnie stworzyć drugiego. Bo nie, jeżeli oddałem się, nie wiem, 5 lat temu żonie, mężowi, cały, bo na tym polega przysięga, ślubuję ci miłość i oddaję się tobie, ty mnie przyjmujesz, a ja ciebie, to nie mogę oddać się drugi raz komuś, bo ja jestem cały w tamtej osobie, można by tak obrazowo powiedzieć, a ona jest cała we mnie. Choć dzisiaj prowadzę życie pod jednym dachem z kimś innym i nawet mam dzieci. Tak, ale dlatego tutaj jest to konsekwencja sakramentalności jedności małżeńskiej.
2: To powiedzmy, księże, jeszcze o tych przeszkodach, które mogą się pojawić, które wpływają na to, że to małżeństwo rzeczywiście nie zaistnieje. Czym one są?
1: Tych przeszkód jest kilkanaście, dlatego że najkrócej może by na początek, żeby zrozumieć, można by powiedzieć tak, że oczywiście małżeństwo jest święte, co powiedzieliśmy, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, ale powstaje pytanie, czy tą przysięgę, którą sobie składał narzeczony, narzeczona w kościele i my to widzieliśmy, czy ona jest ważna? Dlatego, że są sytuacje, że osoba nie jest zdolna do wypełnienia zobowiązań, które płyną z tej przysięgi. Najkrócej mówiąc, jeżeli ja bym na przykład dzisiaj komuś obiecał za coś, nie wiem, gwiazdkę z nieba, to raczej by się ludzie uśmiechnęli i nie potraktowali tego poważnie, dlatego że ja nie jestem w stanie tego spełnić. Moja obietnica, krótko mówiąc, nie jest ważna. Nie jest ważna. I na podobnej zasadzie działa przysięga małżeńska. Jeżeli narzeczony czy narzeczona nie są w stanie wypełnić zobowiązań płynących z tej przysięgi, ich przysięga nie jest ważna. Nie jest ważna. I chodzi o to, że mogą żyć 5 lat razem, 10 lat razem, nie wiem, 20 może nawet lat razem, tak? Ale jeżeli sądownie się przeprowadzi ten proces i się udowodni, że w dniu przysięgi jedna chociażby osoba była niezdolna do wypełnienia przysięgi, to ich małżeństwo nie powstało, węzeł nie powstał. Choć uważaliśmy was za małżonków. I na tym polega cały proces kościelny. Proces kościelny bada dzień przysięgi. Jakiej kondycji był narzeczony, jakiej kondycji była narzeczona. I tutaj jest ta zasadnicza kwestia. Najczęstszą, jakby taką też szeroką przyczyną, z której prowadzi się te procesy, jest właśnie ogólnie pojęta niezdolność. Czyli nie jestem zdolny do wejścia w rolę ojca, wejścia w rolę męża, wejścia w rolę żony. Na przykład prowadzę, nie wiem, jakiś styl kawalerskiego życia z chłopakami przed ślubem, prawda? I właściwie po ślubie jest to samo. Można powiedzieć najprościej, świadczy to o jakiejś niedojrzałości. No po ślubie nie jestem już kawalerem, mam żonę. To z nią częściej powinienem spędzać czas, z nią jej powinienem pomagać, a nie kolegom. Kolegom mogę się spotykać, tak, ale no już się zmieniło moje życie. Mój styl się życia zmienił. Także najczęstszą przyczyną jest ta ogólnie pojęta niezdolność. Na drugim miejscu właściwie wydaje się, że przyczyną jest nie tyle niezdolność, co brak jakby wiedzy, z czym wiąże się małżeństwo. Ja mogę być zdolny do wejścia w rolę męża czy żony, ale tak naprawdę do końca nie wiem, co mam robić w małżeństwie. Wynika to może z tego, że często nie otrzymałem tych wzorców od rodziców, może były jakieś problemy, może też z jakichś rodzin też rozbitych. Jest to problem. Inną przyczyną, to co powiedzieliśmy o cechach małżeństwa, może być to, że ktoś wchodząc w małżeństwo na przykład zakłada, że będzie w małżeństwie na jakiś czas. To, co powiedzieliśmy, czyli on przekreśla cechę małżeństwa, która jest niepodważalna, czyli nierozerwalność. Małżeństwo nie jest na jakiś czas, jest do końca. I ktoś może niestety być przed ołtarzem z przekonaniem, że będę z nią czy z nim do czasu, jak będzie dobrze. I jest, jeżeli to udowodni się, że takie miał przekonania, jest to powód do stwierdzenia nieważności. Bo nie można wchodzić w małżeństwo katolickie, sakramentalne z takim przekonaniem, że na jakiś czas. Albo z przekonaniem, że będę miał jednocześnie kogoś innego. I jest to wykluczenie jedności. Bo ślubowałem żonie, mężowi, a nie komuś innemu, trzeciemu czy czwartemu. I niestety są takie sytuacje, że ktoś ma takie przekonanie. I przed ślubem często taki styl życia prowadził, mając dziewczynę na przykład, czy chłopaka, no gdzieś tam koledzy wiedzą, czy koleżanki, że gdzieś tam miał inne rozrywki na boku, powiedzmy, tak? I po ślubie często dzieje się to samo. To tak może trochę upraszczam, ale żeby pokazać problem, jaki też niektórzy, to co powiedzieliśmy, cechą małżeństwa jest potomstwo. Jestem otwarty na dzieci. Niektórzy, wchodząc w małżeństwo, nie chcą mieć dzieci. Tak, chcę z nim żyć. Tak, chcę budować relacje. Tak, chcę się wspierać, ale nie chcę mieć dzieci. Jest, jeżeli to rzeczywiście się udowodni, jest to powód do stwierdzenia nieważności. Dlatego, że to, co powiedzieliśmy, nikt nie żąda, że mamy mieć dzieci, ale że chcemy mieć, że jesteśmy otwarci na dzieci. To jest ten plan Stwórcy, co na początku rozmowy mówiliśmy. Także tutaj chciałbym pokazać, że te wszystkie jakby przeszkody, które mogą być, one tak naprawdę wynikają z ochrony jedności małżeństwa. Małżeństwo jest nierozerwalne, małżeństwo jest jedną osobą i małżeństwo jest skierowane ku dobru współmałżonka i zrodzeniu otwartości na potomstwo.
2: Jeżeli takie małżeństwo chciałoby się formować i znaleźć takie miejsce, w którym mogłoby po prostu wzrastać w tej wspólnocie małżeńskiej, albo radzić sobie właśnie z problemami, albo radzić się kogoś, kto już jest bardziej doświadczonym małżonkiem, to gdzie można znaleźć takie wspólnoty, takie duszpasterstwa, takie miejsca?
1: Pierwsze miejsce na pewno jest parafia, bo parafia, tam gdzie mieszkamy, no w wielkich miastach jak Warszawa, to wiemy, że no wielu ludzi wybiera sobie kościoły. W porządku, Pan Jezus jest przecież tak samo ważny w każdej świątyni katolickiej, ale parafia jest takim moim miejscem, gdzie udaje się i gdzie wzrastam często z ludźmi, którzy mieszkają na moim osiedlu i których znam i do tego zachęcam i to jest wsparcie, żeby po prostu inwestować w swoją parafię. W wielu parafiach, najczęściej to w Polsce od księdza Blachnickiego, są domowy kościół, wspólnoty domowego kościoła, które właśnie skupiają w takich wspólnotach, małych kręgach, to nazywamy, powiedzmy do 7 małżeństw, do 6 małżeństw, czyli to jest 12 osób, tak mniej więcej się przyjmuje, że te małżeństwa mają swoją formację, swoją pracę miesięczną, spotykają się raz w miesiącu, są rekolekcje, jest duszpasterz, jest ksiądz, są rozmowy, wymiana doświadczeń i to jest świetne środowisko, to co powiedzieliśmy, by zadbać nie tylko o swoje relacje małżeńskie, ale by zadbać, by nic nie zajęło miejsca, które jest przeznaczone tylko dla Pana Jezusa. Czyli to jest nasza przestrzeń otwartości na Pana Boga. Podobnie od kilkunastu lat, chyba już nawet, na pewno od kilkunastu lat się rozwijają w Polsce podobne wspólnoty Notre Dame z Francji. Mają bardzo podobną strukturę, też praca miesięczna, spotkania. Tutaj właściwie też trudno, można powiedzieć, coś nowego wymyśleć, bo modlitwa, Eucharystia, dialog, Słowo Boże, no tutaj jakby to jest fundament, na którym Kościół od początku budował i wielu świętych osiągnęło zbawienie. Tutaj nikt nowego nic nie wymyśli, ale tych wspólnot, te dwie wspólnoty są takie najbardziej powszechne. Oczywiście jest wiele innych wspólnot takich, powiedzmy, trochę autorskich, jak można by powiedzieć, w różnych parafiach, że jest jakiś dany ksiądz, duszpasterz, czy charyzmatyczny, czy bardziej pracujący właśnie z rodzinami, małżeństwami i na podobny sposób, myślę, są prowadzone te spotkania. I to jest fundament. Także tutaj znalezienie czasu raz w miesiącu dla małżeństw, bycia na takim spotkaniu, no myślę, jest pewnym minimum, nie? Bo to jest raz w miesiącu, 2 godziny, 3 poświęcić to na takie spotkanie, dbania o siebie i też zabezpieczenia tej przestrzeni dla Pana Jezusa, to jest rzeczywiście podstawa.
2: Tak podsumowując już, księże Piotrze, na sam koniec, gdyby ksiądz miał powiedzieć szczęśliwe małżeństwo, to jakie?
1: To szczere, ze sobą. Ja bym tak powiedział, dlatego że relacje przyjaźni to przede wszystkim chcemy szczerości, tak? Nie chcemy spotykać się z ludźmi, którzy kłamią, nie chcemy się spotykać z ludźmi, którzy nas oszukują, którzy coś tam mają za plecami. Nie chcemy, to nie jest miłe. Takich ludzi unikamy. I w małżeństwie przede wszystkim szczerość. Szczerość wobec siebie i wobec Pana Boga. To, co powiedziałam, jeżeli mąż i żona budują relacje do Pana Jezusa, to na pewno będą budować ze sobą. Kryzys dzieje się wtedy, kiedy zaczynamy coś ukrywać, coś tam budować na boku i wtedy zaczynamy się od siebie oddalać. I jeśli to będzie postępowało, no to często dochodzi do rozłamu, bo nie da się tak. Dlatego tutaj otwartość i na Pana Jezusa. Przypomina mi się z homilii księdza Pawlukiewicza, świętej pamięci, jak podawał przykład małżonków, którzy w dniu ślubu przyrzekli sobie, że będą codziennie przychodzić wieczorem i się modlić. I mówili, że jeśli będzie w danym dniu kłótnia i ktoś nie przyjdzie wieczorem na modlitwę, to przyznaje się jednocześnie, że była to jego wina. I mówi ten mąż, przeżyliśmy wiele lat, było nieraz kłótnie, ale zawsze przyszliśmy na modlitwę. Nieraz klęczeliśmy, czy tam siedzieliśmy dłużej w ciszy, nikt się nie odzywał na modlitwie wieczornej, ale zawsze przyszliśmy. I to jest taki prosty przykład może, że jeżeli zależy mi na relacji przyjaźni z Jezusem, to ja nie jestem w stanie zamknąć się tak szybko na męża, żonę. I tak samo spowiedź. Jeżeli ktoś na przykład spowiada się regularnie, wypowiada swoje świństwa, to powiedzmy mocno, swoje świństwa Panu Jezusowi, co zrobił, to sprawia, że jestem otwarty na żonę męża. To nie jest tak, że otwieram się na Jezusa, a zamykam się na kogoś innego. Jeżeli to jest szczere. Dlatego mamy jedno serce, jedno duszę, tak? Jeżeli jesteśmy szczerzy wobec Jezusa, jesteśmy szczerzy wobec współmałżonka.
2: Dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz Piotr Marchelewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Dziękuję.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Orędzie to zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością serca matki, która jest zawsze otwarta dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem. Niepokalane serce Maryi, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi.

Apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę zaproponować kilka refleksji na temat podróży apostolskiej, którą odbyłem do Hiszpanii, odwiedzając Madryt, Barcelonę, opactwo w Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie. Po długiej podróży do czterech krajów afrykańskich, tym razem znalazłem się w kraju europejskim o dawnej i niezwykle bogatej tradycji katolickiej. Wyraźnie też widać było, że w dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania. Składam za to dziękczynienie Bogu oraz całemu narodowi hiszpańskiemu, królowi, władzom cywilnym, biskupom i wspólnotom kościelnym. Lud Boży bardzo mnie pokrzepił radosnym świadectwem swojej wiary i swojego uczucia. Ja zaś ze swej strony umocniłem wiernych i jako biskup Rzymu zachęciłem ich do przezwyciężania wszelkich form podziału i konfrontacji przez nieustanne pielęgnowanie komunii, dialogu oraz jedności w różnorodności. Na tym polega posługa następcy Piotra, służba, która w podróżach apostolskich znajduje swój szczególny wyraz, za każdym razem dostosowany do sytuacji eklezjalnej i społecznej odwiedzanych krajów. W przypadku Hiszpanii mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim, jak mówiłem, wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus, a Ewangelia poprzez konieczne inkulturacje może przekazywać go w życie ludu. Może to czynić, ponieważ jej orędzie w pełni odpowiada na obie te potrzeby – poszukiwanie prawdy i pragnienie sprawiedliwości.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Lękając się o przyszłość niepotrzebnie, żyjąc fantazmatami tego, co będzie, ale nie wiadomo, czy będzie, jutro jest tajemnicą, zaniedbujemy codzienne budowanie Królestwa Bożego i wprowadzanie Go w życie tu i teraz. O tym jest ta Ewangelia. Jego sprawiedliwość, sprawiedliwość Królestwa jest sprawiedliwością dzisiaj. Dzisiaj masz do wykonania zadanie. Dzisiaj masz jakąś służbę. Dzisiaj jest przed tobą. Dziś. Przeżyj dobrze do wieczora, dzisiejszy dzień. Bądź radosny. Bądź poważny, jeśli trzeba. Bądź uprzejmy. W tej godzinie, w tej dobie, w tym czasie, w tej przestrzeni, w tym pokoleniu, mów sobie ewangelicznie. Nie troszczę się zbytnio o jutro. Dbam o to, co mogę zrobić dziś. Dosyć ma dzień swojej biedy. Ale uwaga! To ewangeliczne wezwanie nie jest wezwaniem do eskapizmu, anarchizmu, lenistwa, braku konstruktywnego myślenia o mojej przyszłości.
1: Dobre słowo pasterza.

zajęczą zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu.

I dokąd uciec w zasiasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek.